0: jeść.
1: I wystarczy jedna chwila.
0: Chwile dwie.
1: Larwa zmienia się w motyla.
0: Larwy dwie.
1: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, życząc szczęścia, spokoju i żeby byli zadowoleni każdego dnia. Zwłaszcza z Radia Pogoda. Stanisława Celińska.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

0: czy piżama, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Witam serdecznie, Anna Hitro-Bergman w Radio Pogoda. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy.

błyska. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.

żyją 25 lat, 25 lat. Dziewczyny, chłopaki, synowe i zięć, i coraz nas więcej przybywa. Nasz stary wciąż jary, potajny.

chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

Yeah.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznaniem. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie i w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
0: Audycja poradnicza.
1: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
2: Tak, rzeczywiście. Oczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy, czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizję sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
2: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
1: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
2: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
1: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
2: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego i kobiety i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
1: Jak wyglądają te czwartki?
2: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informacje o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
1: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
2: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym korzystanie z drogi.
1: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
2: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
0: Audycja poradnicza. Tydzień w Trójmieście.
1: Co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście? Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Ruszył przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Wyremontowane mają zostać obie jezdnie między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone będą pod ruchem w godzinach nocnych i nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Gdańska rozbili grupę złodziei samochodów działającą w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Ujawniono też części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Jak podkreślają policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy. Urząd bliżej mieszkańców. W Gdyni nie zawsze trzeba jechać do centrum, aby załatwić niektóre sprawy urzędowe. W mieście działają 3 terenowe punkty obsługi mieszkańca w centrum Riviera oraz przy ulicach Tęczowej i Unruga.
4: Mieszkamy 0,5 minuty stąd, a przyszliśmy zmienić tablice rejestracyjne w związku ze sprzedażą samochodu.
5: Słyszenia, wiem, że jest taki punkt otwarty, znajomi mi podpowiedzieli. Przyjechałem i załatwiłem. Bardzo fajnie, sprawnie, szybko.
6: Wiadomo, że na początku tych petentów było niewielu. Mieszkańcy musieli się po prostu przyzwyczaić do tych punktów. Niektórzy też o nich nie wiedzieli. No są też tacy, którzy myśleli, że jednak sprawa urzędowa wiąże się koniecznie z wizytą w urzędzie, że musi urzędnik tę czerwoną, dużą pieczęć przystawić. My staramy się przybliżyć te urzędy mieszkańcom.
3: Teraz punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga są dostępne dłużej. W poniedziałki do godziny 18, dodaje Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni.
6: To reakcja na sygnały od mieszkańców. Wielu z nich mówiło, no fajnie, otworzyliście nowe punkty, ale ja do 16 to ja pracuję, więc te punkty są dla mnie mało użyteczne. Stąd właśnie decyzja o otwarciu tych punktów w poniedziałki do 18:00 i będziemy obserwować rozwój sytuacji.
3: W punktach na Chważniewicz-Linie i Obłużu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. Policja zatrzymała 2 osoby w związku z korupcją w Pucku. To 41-latka, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz 49-letni inspektor nadzoru. Łapówka miała wynosić 10 tysięcy złotych. Jest nowy konserwator zabytków w Gdańsku, to urbanistka Agnieszka Rózga-Micewicz. Jak podkreśla, jej misją jest harmonijny rozwój miasta oparty na równowadze pomiędzy ochroną wartości kulturowych a współczesnymi potrzebami użytkowania przestrzeni. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody, zapewnia Andrzej Popadiuk.
7: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów.
3: Prąd wytworzony przez te turbiny powinien popłynąć już w przyszłym roku. Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być spersonalizowane pod indywidualne potrzeby malucha, a pomoże w tym specjalna maszyna, mówi dr Joanna Jasem-Bobowicz.
8: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie Babylat Enricher. I ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
3: Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Beczka z bryłami żelaza, licząca kilkaset lat, trafiła właśnie do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Beczka została wydobyta z dna Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej na Pomorzu. W gdańskim muzeum zostanie poddana badaniom i konserwacji.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Rok temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy implant ślimakowy dziecku i dokonał tego zespół specjalistów klinicznego oddziału otolaryngologii Szpitala Mikołaja Kopernika. To taki krok milowy, jeśli chodzi o pacjentów, którzy nie muszą już jeździć do innych miast w Polsce. Po prostu są zaopiekowani tutaj u nas na Pomorzu. I dzisiaj ze mną są fantastyczni goście. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
1: Pani Oliwia.
10: Dzień dobry.
1: Mama dziecka, które ma implant ślimakowy, oraz pan doktor habilitowany nauk medycznych Dmitrij Tretiakow, otolaryngolog. Witam serdecznie.
11: Witam wszystkich.
12: Ciekawe Trójmiasto.
1: Panie doktorze, no to jest chyba powód do dumy, prawda? Bo przypominam sobie te nasze pierwsze rozmowy i pierwsze spotkania, kiedy tak naprawdę to wszystko gdzieś tam się rodziło, powstawały te pomysły, a teraz pierwsi pacjenci...
11: No tak, problem i zapotrzebowanie było znane nam od dawien dawna i w Polsce generalnie to się robiło już od ponad 30 lat. Natomiast województwo pomorskie było taką czarną plamką na mapie Polski, gdzie myśmy mieli świetny ośrodek rehabilitacji słuchu przy Polskim Związku Głuchych, natomiast nie mieliśmy ośrodka, który by leczył, szczepiał różnego rodzaju implanty i idąc naprzeciwko oczekiwaniom pacjentów, postanowiliśmy, że musimy coś takiego mieć. Jesteśmy dużym województwem, mamy ludzi zdolnych do tego i powstał taki pomysł, że musimy mieć swoje. Zaczęliśmy w sumie od samych początków, stworzyliśmy poradnię audiologiczną, znaleźliśmy protetyka słuchu, audiologa, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Diagnostyki Wad Słuchu Dzieci i Młodzieży przy Polskim Związku Głuchych, kierownikiem którego jest Dorota Szubstarska. Na początku mało kto w nas wierzył.
1: Początki zawsze bywają trudne.
11: Tak, ale nam się udało przekonać dyrekcję szpitala i spółki Kopernikus tym, że co to robimy, to jest rzeczywiście potrzebne. Udało się znaleźć specjalistów, które odpowiadają wszystkim kryteriom Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to nie jest takie proste, żeby po prostu chcieć i robić, tylko jest dużo takich kruczków, które musieliśmy przeskoczyć, ale sumarycznie nam się udało. Nawet czytając komentarze przy pierwszej naszej publikacji na trójmiasto.pl, kiedy myśmy wszczepili pierwszy implant ślimakowy u dziecka, no to takie były trochę mało empatyczne w naszym kierunku, że my tutaj jeden zrobiliśmy i chwalimy. To jest jednorazowy sukces, ale codziennie staramy się udowodnić, że to nieprawda i coraz więcej pacjentów, którzy zdiagnozowani, wyleczeni i w trakcie rehabilitacji w tej chwili w naszym województwie nie muszą wyjeżdżać gdzieś tak poza granicę Trójmiasta. To ogromna ulga dla rodziców pod różnym względem i finansowym, i logistycznym. I te emocje, które widzimy ze strony rodziców i dzieci, ze strony starszych pacjentów, bo my implantujemy i dzieci, i osoby dorosłe, no to dla nas po prostu olbrzymim motywatorem, że to, co robimy, jest potrzebne, że to nie jest jakieś nasze widziemisię. I te efekty, które mamy, po prostu przekraczają wszystkie nasze oczekiwania i pozwalają nam myśleć już lata do przodu, gdzie się rozwijamy, w jakim kierunku idziemy i gdzie będziemy za kolejne 5 lat.
1: Ja wspomniałam o pacjentach z Pomorskiego, ale tak naprawdę pani Oliwia przyjechała do nas spoza.
10: Barmińsko-Mazurskie, tak.
1: Właśnie. Jestem ciekawa, jak pani trafiła właśnie. Dlaczego pani zdecydowała się na taki wybór, że akurat Pomorze, że akurat ten zespół? Gdyby pani mogła się też z nami podzielić taką opinią, jak bardzo ten implant zmienił wasze życie.
10: My trafiliśmy w ogóle na początku do Kwidzynia. Tam wykonano badanie drugie POLI, żeby potwierdzić na pewno jeszcze to, że dziecko nie słyszy. Gdy zostało to potwierdzone, to tak naprawdę pani z Kwidzynia nam powiedziała o szpitalu w Kopernikusie, że tutaj jest wszczepienie implantu ślimakowego. My chcieliśmy najpierw jeszcze zobaczyć w sumie tam za Warszawą, ale stwierdziliśmy, że jednak podejmiemy decyzję, że wybierzemy tutaj w Gdańsku Kopernikus. Moim zdaniem to była cudowna decyzja i tak naprawdę najlepsza po prostu w życiu, bo tak naprawdę dając dziecko na operację, jest taki stres w głowie, że jednak musisz oddać swoje dziecko pod opiekę tak naprawdę nieznanego człowieka i po prostu mu zaufać. To jest bardzo ciężkie z kwestii po prostu rodzica. Ja pamiętam, że jak Polusie właśnie oddawałam na blok operacyjny, to jak już wyszłam zza drzwi, to był to dla mnie taki ogromny stres. Był płacz, no bo był. To jest bardzo stresująca sytuacja jednak i niecodzienna, ale na ten moment niczego nie żałuję, jestem wdzięczna wręcz, po prostu, że miałam taką możliwość, że właśnie tak jak tutaj pan doktor powiedział, że nie trzeba jeździć za granicę, że jest taka możliwość w Polsce, że można dać dziecko po prostu do operacji i na wczepienie implantu ślimakowego, który odmieni tak naprawdę jej życie, bo będąc osobą głuchą, jesteś osobą, która nie słyszy żadnych dźwięków. Jest to osoba, która żyje w ciszy, a mieć możliwość podłączenia nawet samego procesora i to, że dziecko słyszy, to jest po prostu naprawdę cudowne, że dziecko może cię usłyszeć, że usłyszy twój głos. Może nie tak jak osoba, która słyszy normalnie na co dzień, ale zawsze to jest i tak duma, że tak powiem.
1: Tak, bo państwo jesteście tak naprawdę na początku drogi, ale już są te pierwsze radości, prawda?
10: Tak, są pierwsze radości, ponieważ Pola miała wykonaną operację 29 października. Na początku nie było za dużych efektów, że ona słyszy. Nie było takich widocznych relacji, tak jak oczekuje rodzic, że jest podłączenie procesora i że o, dziecko już słyszy, już będzie rozumieć, co się tam do niego mówi. Tak to nie wygląda. Jest to długa ścieżka tak naprawdę i trzeba tak naprawdę oswoić swoje myśli, że trzeba dać czas temu dziecku, że trzeba jemu pomóc, a nie cały czas też na przykład tak jak ja miałam przez początki, że po prostu było mi ciężko na sercu, że czułam się ja winna za to, że ona nie słyszy. A to trzeba właśnie pogodzić, wziąć się po prostu w garść i działać, tak. Mhm. I teraz na ten moment Polka właśnie ma 2 latka. Jest naprawdę szczęśliwą dziewczynką, która tak naprawdę ostatnio była na zajęciach u pani Ani, u logopedy w ośrodku PZG w Gdańsku. I po pierwszych zajęciach ona wróciła do domu i pani Ania jej powiedziała raz papa, żeby się nauczyć, i Pola już zrozumiała. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że ja widzę te efekty u niej, że widzę to, że ona słyszy. Widzę to, gdy nawet wołam ją w domu, mówię: Polusia, chodź, a Polusia idzie do mnie. I to jest dla mnie, dla rodziców to jest takie, że a powiem dziecku, chodź do mnie i to jest okej. A dla osoby takiej jak ja, która musiała to przeżyć i która musiała tak naprawdę pogodzić się z taką sytuacją, dla mnie nawet takie małe po prostu sukcesy są dla mnie czymś ogromnym po prostu. Jest to dla mnie coś wielkiego, że gdy ja powiem do mojej Polki, chodź Polusiu, ona do mnie przyjdzie. A początki też nie były łatwe, no bo przecież dziecko dopiero minęło 4 miesiące, tak? Ona dopiero teraz zaczęła rozumieć tak naprawdę swoje imię i niektóre słowa, które ja do niej mówię. Jestem ogromnie wdzięczna za to bardzo, że
1: bardzo
10: tak jest.
1: Wzruszające to jest. Chciałam do pani Barbary się zwrócić, bo pani jest surdologopedką właśnie z tego zespołu, który tutaj współpracuje z Kopernikusem, bo tak naprawdę implant to jest początek drogi. Później po prostu to jest współpraca wielu specjalistów z dzieckiem, z rodzicem. To są audiolodzy, surdologopedzi, surdopedagodzy, inżynierowie kliniczni i tak dalej, prawda? No i w tym wszystkim między innymi surdologopeda. Jak idzie teraz właśnie ta praca na rzecz tych dzieci, które no są i mają taką szansę, żeby być znowu w świecie dźwięków?
9: Pola jest tutaj przykładem dziecka, które mimo głębokiej wady słuchu ma bardzo duże szanse na rozwój mowy. Już ta mowa się rozwija, tak jak mama tutaj opowiadała. I surdologopeda towarzyszy rodzicom i dziecku w zasadzie na każdym etapie.

0: mowy, no coś tam się dzieje, to mam taką możliwość kontaktu, mogę się skontaktować z inżynierem klinicznym, który ustawia procesor, mogę skontaktować się z lekarzem, także to też daje takie, wydaje mi się nam wszystkim, poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest prowadzone nie przez jedną osobę, ale jest prowadzone przez zespół i tutaj jeżeli coś się zadzieje, to można się po prostu do różnych osób o tą pomoc zwrócić, tak. Ale Pola jest na bardzo dobrej drodze, bo u niej, ona ma dopiero 2 latka, czyli w zasadzie dziecko słyszące w jej wieku też to niewiele mówi, prawda? Ale Pola jeszcze musiała pokonać jakby ten czas niesłyszenia i musi się u niej rozwinąć rozumienie mowy, ale już się rozwija. Jak mama mówi, proszę o podejście, podchodzi, czyli rozumie, prawda? Naśladuje już mowę, potrafi powiedzieć papa. Czyli wszystko na to wskazuje, że rozwija się mowa artykulacyjno-dźwiękowa, że wszystkie te mechanizmy mowy po prostu ruszają i idzie to w dobrym kierunku, co oczywiście bardzo nas cieszy.
1: Tak naprawdę teraz, nawet siedząc w pociągu, mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja muszę jechać z Polą, bo jadąc z nią czy do audiologa, czy na zajęcia, jestem tak ogromnie wdzięczna osobom, które po prostu zaopiekowały się Polą, że czuję, że mogę przyjechać i czuję się taka bardzo zaopiekowana. To jest dla mnie bardzo, bardzo fajne uczucie, że jadąc do osób, które tak naprawdę kiedyś były dla mnie obce, teraz czuję, że są dla mnie bardzo po prostu bliskie, bo czuję, że mnie wspierają w tym etapie po prostu całym.
2: To jak często pani dojeżdża do Gdańska?
1: No raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu się zdarza, że jeździmy, bo tak. Tutaj jednak to jest proces, który nie można ominąć. Tutaj trzeba jeździć na zajęcia i trzeba być w tym bardzo regularnym. Trzeba słuchać przede wszystkim bardzo to, co mówią specjaliści, żeby ta droga była łatwiejsza.
2: Pola dostała tę szansę i już jest zaopiekowana. A jakie są jeszcze plany na ten 2026 rok, panie doktorze?
3: Generalnie dzięki finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia mamy nieograniczony kontrakt na implanty ślimakowe dla dzieci. To pozwala nam organizować relatywnie szybką ścieżkę rekrutacji takiego dziecka, diagnostyki, możliwości przyjęcia na oddział w każdej chwili. Potem implantacji już od razu praktycznie po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego.
2: To jest chyba bardzo fajne, że panie terapeutki jesteście w stanie i macie taką możliwość, żeby uczestniczyć podczas wszczepiania i móc się jakby z bliska przyjrzeć temu całemu etapowi, prawda?
0: To było piękne przeżycie. Mogłyśmy uczestniczyć w operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Bardzo nam to pokazało, ile osób jest zaangażowanych, bo tam nie tylko lekarz, ale w ogóle anestezjolodzy, cały zespół, także mama Poli niektóre osoby zna i zobaczyła, ale generalnie to jest jeszcze bardzo dużo innych osób, które po prostu uczestniczą w tej operacji, czyli też jakby przyczyniają się do rozwoju mowy Poli.
2: Chyba czarną kropkę, tak jak doktor powiedział na mapie tutaj północy, udało się już, prawda, tak ładnie wypełnić kolorem po prostu. Już zauważają, że coś się zmieniło? Inni dostrzegają te zmiany?
3: Na pewno. I dostrzegają nie tylko rodzice, ale też profesjonaliści. I teraz jadąc na konferencję laryngologiczną, już słyszymy opinie, że widzieli naszych pacjentów, mają dobre wyniki i jakby to budzi zaufanie w kierunku naszego ośrodka. Że to, co robimy, robimy dobrze. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić jeden z największych, najpotężniejszych centrum w Niemczech, w mieście Freiburg, gdzie robią tam ponad 1000 implantów rocznie. To, co na tą chwilę robimy, to już jest ogromny kawał roboty i dobrej roboty, tak? To, co robimy tutaj, nie mamy żadnego wstydu i skrępowania, więc robimy to dobrze.
2: Sami państwo się ciągle doszkalacie, no bo to jest taka dziedzina, w której trudno utknąć w miejscu. Sami szkolicie, bo wiem, że chyba jakoś jesienią nam się szykuje pierwsza taka poważna konferencja poświęcona właśnie temu tematowi, prawda?
0: 7 listopada jest konferencja dotycząca implantacji na Pomorzu,
3: gdzie przedstawimy swoje wstępne wyniki, nagłośnimy problem głuchoty i niedosłuchu w naszym regionie.
2: Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie, za ten poświęcony czas. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, pani Oliwia, otolaryngolog, Dmitrij Tretiakow. Wszystkiego dobrego dla Poli, dla mamy.
1: Dziękujemy bardzo.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Wartości gdańskie, w tym Solidarność,

0: Równość. Między innymi tymi tematami zainteresował się Miejski Teatr Miniatura i dzięki temu powstały i nadal powstają przedstawienia adresowane do gdańskich rodzin, inspirowane prawdziwymi, lokalnymi wydarzeniami. Zapraszam Państwa na scenę teatru, by porozmawiać o tym projekcie i o aktualnym repertuarze. Lokalności nie zabraknie, a to za sprawą wydarzeń kulturalnych i dzięki spacerom po Gdańsku w towarzystwie naszych słuchaczy, którzy sprawdzają swoją wiedzę w radiowym quizie. Edyta Stańczyk teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
1: Co jest grane w Trójmieście?
2: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w tapczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
3: 8+.
2: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klas. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zdradzić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
0: Taka mobilna miniatura to będzie.
2: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zaczynamy się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
3: Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
0: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
3: Tak, tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
0: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach, mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
2: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
3: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
2: Tak, i scenografia Basi Małeckiej to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. Specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślankowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła. de facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
3: Ale to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
2: No tak, no my obecnie no to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często. No nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Chce rządzić gwiazdami, może nie może, więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Małe Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
3: To takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym, nie? No bo nie tylko jesteśmy w literaturze, ale też wychodzimy i mierzymy się ze współczesną historią, to też jest bardzo ciekawe.
2: Tak, staram się nie nudzić.
1: Co jest grane w Trójmieście?
3: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Zaczęliśmy gdzieś tam między słowami wstępnie rozmawiać o miejscu, w którym jesteście. No uroczym notabene, pięknym, ale mającym już swoje lata. Właśnie jak tam się odnajdujecie? Czy już nie jest za ciasno? Jak sobie radzicie w tej przestrzeni?
2: No ciasno jest, natomiast tutaj specjalnych perspektyw na rozdmuchanie budynku Teatru Miniatura nie ma. Natomiast nie jest to chyba największy problem, chociaż też parę pomysłów mamy. Większy problem jest to, że teatr jest niedostępny. Niedostępny w sensie dostępności architektonicznej, gdyż o taką dostępność niearchitektoniczną, jak możemy, to zabiegamy. Czyli staramy się o to, żeby w razie potrzeby zapewnić audiodeskrypcję do spektakli, posiadamy szereg jakichś tam udogodnień w stylu pętli indukcyjnej.
4: Tłumacza języka migowego.
2: Tak, często też korzystamy z pomocy tłumacza migowego, etc. Mamy specjalną koordynatorkę do spraw dostępności, Patrycję Telesińską, która uczestniczy w szkoleniach, sprawdza, czy nasze wszystkie działania są adekwatne z tym, co teraz, jak to wszystko teraz powinno wyglądać, czy nasza strona internetowa jest odpowiednio skonstruowana, czy komunikaty, które wydajemy, są dostatecznie czytelne. No, ale architektury nie
3: oszukamy. No nie oszukacie. Z którego roku ten budynek jest? On już ma trochę.
2: Budynek jest z lat 20.
3: No,
2: remont, taki realny remont przeszedł w 85 roku. Potem miała miejsce jeszcze jedna jakaś tam adaptacja, rozbudowanie balkonu teatralnego, jakiś remont foyer. Natomiast no, tam jest szereg rozwiązań, które są totalnie nieadekwatne dla Teatru Młodego Widza. No i niestety architektonicznie jesteśmy w średniowieczu. My nie mamy na scenie układu amfiteatralnego, więc widzowie sobie po prostu zasłaniają. Okno sceny jest za wysoko. Między oknem sceny a kieszeniami mamy jakąś przepaść, czyli aktorzy w ciemności wchodzący na scenę muszą pokonać cztery schodki, żeby wejść w rolę.
3: Jeszcze są wprawieni chyba po omacku.
2: Tak, tak. Mamy jeden schodek, który nazywa się schodek Misi, czyli Hanny Miśkiewicz, która kiedyś wywinęła jakiegoś spektakularnego orła z tego schodka. Na szczęście nic się nie stało, natomiast takich kwiatków jest bardzo dużo. Tak samo jak przestrzeń biurowa, która też wymaga poszerzenia i tam mamy pomysły na to, jak to zrobić. Brakuje nam przestrzeni dla działań edukacyjnych. Jest ciasno, natomiast dla skali instytucji, jeżeli my nie mielibyśmy się rozszerzać ludzko, no to myślę, że jesteśmy się w stanie w tej bryle pomieścić i odnaleźć. Natomiast to wymaga radykalnych, no nie ma windy chociażby, czyli czy przestrzeń sali kameralnej, czy przestrzeń, wszystkie przestrzenie biurowe, no są de facto totalnie niedostępne dla osoby na wózku inwalidzkim, no stanowi to jakiś tam problem. Prowadziliśmy jakąś grupę integracyjną, gdzie młodzież i osoby z niepełnosprawnościami i intelektualnymi, i fizycznymi wspólnie budowały spektakl. No i część tych prób odbywała się na przykład na pierwszym piętrze, no i chłopak, który jeździł na wózku inwalidzkim, był wnoszony przez kolegów na to pierwsze piętro. No tak nie powinno być, krótko mówiąc. My od dobrych kilku lat zabiegamy o modernizację. Też no, wiemy, że miasto, organizator nam sprzyja i tą naszą modernizację gdzieś tam też tyle, co może, to nam pomaga. Jesteśmy w tym momencie na etapie takim, że po tym, jak zgromadziliśmy wielki stos dokumentów projektowych, łącznie z tym, że zrobiliśmy plan funkcjonalno-użytkowy, udało nam się znaleźć inwestora zastępczego i mamy nadzieję w pierwszym albo drugim kwartale tego roku ogłosić przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. No i to już jest taki realny krok na drodze do tego, żeby coś się zaczęło dziać. Natomiast proszę za nas trzymać kciuki, bo wiemy, że te kłody pod nogi pojawiają się z jakichś nieoczekiwanych stron w różnych momentach. My jesteśmy częścią tkanki miejskiej, jesteśmy połączeni, mamy sąsiadów, mamy różne rodzaje własności tego gruntu i obiektu, w którym teatr się znajduje. No jest to bardzo po prostu skomplikowany i długotrwały proces. No trzymajmy kciuki, liczmy na to, że to będzie szło do przodu i że za parę lat
3: Coś się w końcu uda.
2: Tak,
3: chociaż tak. Pojawi się winda. Tak. Bardzo kibicuję. Trzymam kciuki, żeby te marzenia noworoczne się ziściły.
4: Jeśli jeszcze mogę, to nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej inicjatywie, o Akademii Miniatury, którą prowadzimy właściwie przez cały rok dla naszych młodych widzów. To są zajęcia z aktorami i z pedagogami teatru dla różnych grup wiekowych. Mamy aż 4 grupy wiekowe i uczestnicy tych warsztatów przez cały rok pracują, ćwiczą, śpiewają i na koniec roku wystawiają taki szkic teatralny. I to są zajęcia, które cieszą się też od wielu lat zainteresowaniem uczestników i przyznam szczerze, że właściwie po ogłoszeniu naboru listy są pełne.
0: Pani Dorota Barczak-Werfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
4: Dziękujemy również.
2: Dziękujemy. Do widzenia.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
0: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
5: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
5: A no to ja z przyjemnością oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
6: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
5: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
6: Tak, starałem się.
5: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
6: Oczywiście, jak najbardziej.
5: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia. To taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
6: Tak jest, jestem gotowy.
5: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
6: Gazeta Gdańska.
5: Tak,
6: na pewno Gazeta Gdańska.
5: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz z historii.
6: Tak,
5: oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
6: Rudniki.
5: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Barok Company, czy Capella Gdanensis?
6: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
5: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
6: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
5: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
6: Biegam, tak, właśnie stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
5: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
6: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
5: ale udało ci się cały dystans przebiec?
6: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
5: No to gratulacje.
6: Dziękuję bardzo. No, miejsce... Tysiąc któreś, ale udało się.
5: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
6: 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
5: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, szapoba.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję.
5: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
6: Byłem. Chodziłeś? Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
7: tak,
6: co
7: i ta ścieżka
6: polecam
7: nie,
6: dla dzieci.
7: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 tak. kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza w od kwietnia do października. Tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
6: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
7: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy Radia.
6: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
7: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie, jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
1: Audycja rozrywkowa.
0: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
8: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
0: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
9: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni, czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
0: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
9: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
0: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
11: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
9: Tak, tak. Chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
0: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
9: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program. Czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
0: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
11: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać, dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
9: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna. Też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
10: Prawda? Tak, ale powracając do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
9: W tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać między innymi koła gospodyń wiejskich.
10: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dość, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
9: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucję, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
10: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Obrońcy praw zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. Peter Modzior podziękował swoim wyborcom, którzy przyszli przed parlament w Budapeszcie. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Obrońcy zwierząt protestowali przeciwko polowaniom. W wielu miastach Polski demonstrowali pod hasłem "Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt". Domagali się zmian w prawie łowieckim, m.in. zakazu polowań komercyjnych, nęcenia zwierząt jedzeniem czy polowania z pojazdów. W Łodzi na Piotrkowskiej aktywistów wsparły znane osobistości. Aktorki Magdalena Popławska i Maja Ostaszewska oraz piosenkarz Krzysztof Skiba. Mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
12: My naszą ustawą zamykamy biura polowań, zamykamy w ogóle możliwość prowadzenia tego typu działalności. Przeciwnej działalności, która jest nieetyczna.
10: Organizatorzy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów, by wprowadzić projekt do Sejmu. Wczorajsza data protestów była nieprzypadkowa. Zbiegła się z urodzinami tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, znanego z walki o prawa zwierząt. Peter Modzior podziękował tysiącom zwolenników przed siedzibą parlamentu w Budapeszcie. Ucząc o węgierskich wyborach, napiszą w podręcznikach historii, że światło zwycięża ciemność, powiedział nowy premier Węgier. To wy pokazaliście, że nie ma się czego bać. Za to wam dziękuję, dodał. Wirus na kolejnym wycieczkowcu, tym razem na pokładzie amerykańskiego statku Caribbean Princess, 115 osób zostało zarażonych norowirusem. Cierpi na objawy gastryczne. Norowirus jest często spotykany, powoduje takie objawy jak wymioty i biegunkę. Potocznie w Polsce mówi się na to jelitówka albo grypa żołądkowa. Nie należy tego mylić z hantawirusem, którym zaraziła się grupa pasażerów wycieczkowca Hondius płynącego na Teneryfę. Jutro uczniowie w całej Polsce rozpoczną egzamin ósmoklasisty. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
13: Przygotowujemy się praktycznie cały czas w szkole i poza szkołą. Każdy ma jakieś zajęcie dodatkowe, uczy się tak, jak może, ale już odpuszczamy, żeby po prostu było spokojnie na egzaminie, żeby nikt się nie stresował.
14: Wiadomo, pod koniec już te ostatnie 2-3 miesiące jest najbardziej nauczyciele się przykładają do tego i największy jest wtedy nacisk na te egzaminy. No większość osób, wiadomo, ma jakieś korepetycje albo korzystają z repetytoriów różnych.
10: Wyniki testu 3 lipca będą się liczyć przy rekrutacjach do szkół średnich.
15: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
10: Dziś ma być ładniej niż wczoraj i trochę cieplej. Niebo tylko częściowo zachmurzone, deszcz możliwy na krańcach północno-wschodnich, poza tym sucho, a temperatura 13 stopni na Podlasiu, tutaj najchłodniej, a w pozostałej części kraju już około 20. Warto skorzystać z tej pięknej niedzieli, bo jutro mają przyjść burze.

we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

cisza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiar

w uszach. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłu wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Szanowni Państwo, słuchaczy Radia Pogoda. Pozdrawia Cezary Żak.
1: Nad miastem o wieczorze

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
4: Została ostatnia reklama.
0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.
3: Władimir Putin ogłosił, że wojna z Ukrainą zbliża się do końca. Prokuratura bada tragiczny wypadek na skuterze wodnym, zginął 18-latek. Pogoda dziś sprzyja spacerom, w stolicy będzie piknik z olimpijczykami.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że sądzi, iż konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Nie zaprzeczył, że mógłby negocjować w tej sprawie z państwami europejskimi. Dodał, że negocjatorem powinien być wtedy były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. Financial Times napisał w czwartek, cytując szefa Rady Europejskiej Antonio Costa, że Unia Europejska przygotowuje się na ewentualne rozmowy pokojowe z Putinem, a prezydent Zełenski zaaprobował ten plan. Prokuratura bada przyczyny tragicznego wypadku na skuterze wodnym. W czasie Mistrzostw Polski na Wiśle w Płocku zginął 18-latek. Doszło do kraksy z innym zawodnikiem. Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Śledztwo toczy się też w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Roztoczu. Spłonęło 300 hektarów lasu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
5: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, w tym także ustalenia lub wykluczenia, czy mogło to być wynikiem działań osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
3: Straż pożarna dogasza pożar na Roztoczu. Wciąż mogą się kryć zarzewia ognia, które strażacy starannie neutralizują. Mieszkańcy Warszawy i turyści w stolicy mogą dziś spotkać gwiazdy sportu. W Parku Górczewska odbędzie się międzypokoleniowe spotkanie. Przyjdą medaliści olimpijscy.
6: Piknik aktywności z olimpijczykami będzie Robert Korzeniowski, czyli czterokrotny złoty medalista olimpijski. Będę ja, czyli Agnieszka Kobus z Zawojska. W swoim życiu zdobyłam 2 medale olimpijskie, ale będzie Ola Jarecka, czyli medalistka z Paryża. Krzysiek Kosedowski, który jest znany nie tylko ze sportu, ale wiadomo, że też z telewizji.
3: Mówi Agnieszka Kobus z Zawojska. Ponadto pojawi się Władimir Semiruni, a więc wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z tegorocznych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie. W programie atrakcje sportowe prowadzone przez medalistów, na przykład marsz rekreacyjny z Robertem Korzeniowskim. Piknik w Parku Górczewska w Warszawie od 10 do 14.
0: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
3: Chłodny poranek od 5 do 10 stopni, ale w ciągu dnia temperatura szybko wzrośnie do około 20. Tylko na Podlasiu jeszcze trochę chłodniej, około 13. Niebo dzisiaj co najwyżej częściowo zachmurzone, dużo słońca, ciśnienie dość wysokie, 1019 hektopaskali, a wiatr łagodny.

Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji Domino's 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Została ostatnia reklama.
8: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
0: Reklama.

0: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski, witam w niedzielny poranek, 10 maja, przed nami koncert życzeń, ale najpierw wiadomości oczywiście i prognoza pogody.
1: Statek Hondius z zakażonymi hantawirusem przybył już na Teneryfę. Zwolennicy nowego premiera Węgier świętowali przejęcie władzy, a Lech Poznań już blisko świętowania Mistrzostwa Polski, bo Górnik przegrał wczoraj z Zagłębiem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wycieczkowiec Hondius przybył już na Teneryfę. Na statku zmarły 3 osoby w wyniku zarażenia tzw. hantawirusem. Pasażerowie mieli być ewakuowani i odesłani do swoich krajów. Akcja została dobrze przygotowana. Pasażerowie będą mieli kontakt tylko ze służbami, zapewnia hiszpańska minister zdrowia Monika García Gómez.
3: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
1: Wycieczkowiec wypłynął z Argentyny. Węgry mają nowego premiera. Zwolennicy Petera Modziora świętowali w Budapeszcie zakończenie 16 lat rządów Viktora Orbana. Wiele tysięcy ludzi zgromadziło się przed parlamentem w czasie zaprzysiężenia nowego gabinetu.
4: Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej. Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji.
1: W pierwszą wizytę nowy premier Węgier ma się udać do Polski. Odnaleziono ciała kolejnych 2 ofiar erupcji wulkanu w Indonezji. Przypomnijmy, w piątek doszło do niespodziewanej eksplozji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera. Świadkowie mówią, że był to potężny huk i słup popiołu wysoki na 10 kilometrów. Zginęły 3 osoby. Erupcja trwa, ale już na mniejszą skalę, a obszar wokół krateru jest pokryty pyłem wulkanicznym. Sport. Lech Poznań już o krok od Mistrzostwa Polski. Wystarczy, że wygra jeden z 2 ostatnich meczów. To dlatego, że wczoraj Górnik Zabrze przegrał na swoim stadionie z Zagłębiem Lubin 0-2. W innych meczach jeszcze Jagiellonia wygrała z Pogonią 3-2, a Widzew z Lechią 3-1.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: 13 stopni w Białymstoku, 18 w Lublinie i Rzeszowie i w Trójmieście 18, Warszawa, Poznań, Wrocław około 20. Niebo częściowo zachmurzone, ciśnienie w miarę wysokie, a wiatr łagodny. Jutro przyjdą burze.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Drodzy Państwo, niedziela to czas dla bliskich, prawda? To czas rodzinnych spotkań, rozmów, drobnych albo czasami niedrobnych gestów, ale też czas na najpiękniejsze melodie i życzenia od Was dla Was. Przed nami kilka godzin, 4, dokładnie pięknych słów, pięknych historii, a teraz piękna piosenka. The Set. Linda, Linda, Melinda, Linda, Linda, I love you. Taki prosty tekstik jest, ale pod nóżkę, nie?
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Natalia napisała do Pawła z okazji 45. urodzin: życzę ci mądrości w odpuszczaniu tego, na co nie masz wpływu. Złotymi zgłoskami sobie, proszę Państwa, proszę to zapisać. Odpuśćmy to, na co nie mamy wpływu. Tak. I życzę ci również siły w walce o to, co kochasz. Dokładnie tak. Bardzo dobre życzenia. Żyj uważnie i po swojemu. Natalia, jaka ty mądra dziewczyna jesteś. A Paweł, naprawdę, to są święta prawda. Bardzo mądre słowa. Do tych życzeń zaśpiewa Czesław Niemen. Czy mnie jeszcze pamiętasz?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka, co słychać?
2: Dzień dobry kochanemu Radiu Pogoda, a szczególnie panie Roberciku, bardzo bym chciała, żeby pan przekazał dla trzech pań serdeczne życzenia, po prostu za to, że są. Pani Wiesi, pani Agacy i pani Anety z Krakowa. Składa im Ewa, ich klientka dawna, stała klientka. I że bardzo tęsknię, już 7 lat ich nie widziałam i bardzo tęsknię za nimi, żeby się odezwały. Droga pani Wiesiu, droga pani Agatko, droga pani Anetko, zdrowia, szczęścia, pomyślności i żebyście miały dalej takie otwarte i dobre serduszka na dobro bliźnich. Dziękuję, do usłyszenia.
1: No być może, że się spełni pani prośba i panie przyjaciółki do nas się odezwą i będziecie mogły się skontaktować. No domyślam się, że już jako klientka pani ich nie widuje tam w tym miejscu, gdzie się spotykałyście. Tak czy inaczej pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: to ty.
1: Autopromocja.
2: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
3: Kocha.
2: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
3: To łatwo powiedzieć.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Została ostatnia reklama.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy teraz do pana Stasia.
2: Halo?
1: Dzień dobry, panie Stanisławie. Witam serdecznie. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, panie Stasiu.
2: Dzień dobry. Witam, panie Robercie.
1: Panie Stasiu, w imieniu pana, twojego brata Marka, który do mnie napisał, bo będziesz miał urodzinki niedługo, 7-8. Gratuluję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Twój brat Marek pisze, żebyś miał dalej tyle siły i zdrowia, byś mógł realizować to, co sobie zaplanowałeś. Na parę lat jeszcze do przodu. Bo przecież nie chcesz siedzieć w kapciach przed telewizorem, panie Robercie. I on tego nie robi, tylko cały czas coś zwiedza. Zdobywa szczyty Polski, a teraz już Europy, bo robi koronę szczytów Europy. Ale tych niższych. Mając 74 lata, wszedł na rysy i zdobył razem z synem Mariuszem koronę gór Polski, któryś to już raz z kolei.
2: To się zgadza wszystko.
1: Wiesz co, myślę sobie, że oj, to ty będziesz długo żył, bo ty masz pasję, Stasiu.
2: No, chciałbym jak najdłużej, no bo jeszcze troszkę mi zostało do zrobienia.
1: Absolutnie. Ale to człowiek jak ma cele i takie gdzieś tam dąży do czegoś, no to w ogóle się nie patrzy na te urodziny. One są, gdzieś tam są, gdzieś z boku, obok, bo i tak naszą głowę zaprzątają idee i nasze cele. To jest fantastyczne. Tak. To jest fantastyczne.
2: Zgadza się.
1: Bardzo
2: tak
1: się...
2: Tak myślę.
1: Dokładnie tak. To już niczego nie musisz, Stasiu. Jesteś po prostu świetny gość. Gratuluję ci. Wszystkiego dobrego ci życzę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiam.
2: Cieszę się, że zadzwoniłeś.
1: I mam dla ciebie piosenkę, o którą prosił Marek. Zielone wzgórze nad Soliną. No na pewno piękne tereny. Piękne.
2: Tak, Soliną. No, Bieszczady są przepiękne. Solina, okolice.
1: Dla ciebie to pagórki przecież te Bieszczady.
2: Powiedzmy.
1: Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam cię, Stasiu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do zobaczenia może, a do usłyszenia na pewno. No to posłuchajmy piosenki Wojtka Gąsowskiego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz z maila wiadomość od pani Joasi. Taka pogodna wiadomość. Dużo radości, uśmiechu na co dzień. Za codzienne wznoszenie słońca i dobrych wiadomości. A także wszystkiego dobrego dla wszystkich pogodnych słuchaczy. Może to trochę dla nas też. O, jak fajnie. Słuchaj, podnosimy słońce, wznosimy słońce codziennie. O, jakże się cieszę, jak pięknie napisane. Stała słuchaczka Joasia z rodziną. Bardzo dziękujemy. Sobie to podkreślę, będę sobie jeszcze czytał w międzyczasie dzisiaj wielokrotnie. Pozdrawiamy i za chwilkę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
6: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
5: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
6: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
5: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
6: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
5: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
6: Zaprasza
7: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
9: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
10: Została ostatnia reklama.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Czubówna.
1: Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, choćby śpiewem się zaniosły słowiki, choćby zapachniały wszystkie jaśminy, choćby zaplakały wszystkie dziewczyny. Dziewczyny.
2: Dziewczyny.
1: Dziewczyny.
3: Ojej.
1: Dziewczyny.
3: Nie, nie, nie.
1: Nie zakocham się tej wiośnie na przekór.
2: No i chyba słusznie, bo śnie w tym wieku. Trzeba umieć się wycofać za ręki, gdy zaczyna służyć sofa do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki?
2: Do drzemki, do drzemki.
3: Ojej!
1: Do drzemki, no wiesz.
3: Nie, nie, nie.
1: Nie uwikłam się z tą wiosną w ten wątek.
2: Górę w tobie wziął po prostu rozsądek.
1: Nie usłucham ja tej wiosny zupełnie. Postulatów jej najprostszych nie spełni.

0: serce w żadną mi nie wrośnie panienkę.
1: Za to darzę cię z tymą nareszcie.
0: Zakochałem ja się zimą już wcześniej.
1: Już wcześniej?
0: Już wcześniej, już wcześniej.
2: Ojej!
0: Już wcześniej.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Została ostatnia reklama.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: Jest godzina 11. Zaraz kontynuujemy, proszę Państwa. Oczywiście teraz szybciutko wiadomości, poproszę. I prognozę pogody. Zostańcie z nami.
13: Benzyna może być w przyszłym tygodniu tańsza nawet o 30 groszy. Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o łamanie zawieszenia broni. Wieczorem El Clasico, wyjątkowe. Barsa może zostać w tym meczu mistrzem Hiszpanii.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw w nadchodzącym tygodniu. Zdaniem ekspertów ceny benzyny i diesla spadną o 25 do 30 groszy za litr. Stanieje też autogaz o około 10 groszy, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
14: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
13: Na razie według cen maksymalnych 95 kosztuje 6,35, a olej napędowy 7,3 to maksymalne stawki. Rosja i Ukraina oskarżyły się wzajemnie o naruszanie trzydniowego rozejmu. Według Kijowa rosyjskie drony w obwodach Dniepropetrowskim i Zaporoskim zabiły dwie osoby. Moskwa podaje, że Ukraińcy atakowali w czasie rozejmu rosyjskich żołnierzy dronami. Na Kubie brakuje 90% leków i środków medycznych, podają niezależne media. Powodem jest pogłębiający się kryzys gospodarczy na wyspie. Lokalni dziennikarze piszą, że aktualnie Kubańczycy nabywają praktycznie wszystkie leki i artykuły medyczne na czarnym rynku. W piątek amerykański sekretarz stanu Marco Rubio stwierdził, że USA zaproponowały Kubie pomoc $100 milionów pod warunkiem dystrybucji tej pomocy przez niezależne instytucje, ale Hawana to odrzuciła. 8 tysięcy ludzi pobiegnie dziś ulicami Poznania. To charytatywny bieg Wings for Life World Run. Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzeniami rdzenia kręgowego. Trasa będzie przebiegać m.in. przez centrum miasta, start o 13:00, a w związku z tym już od rana należy liczyć się z utrudnieniami w komunikacji miejskiej. To będzie wyjątkowe El Clasico. Barcelona na Camp Nou podejmie dziś Real Madryt, jeśli wygra obroni Mistrzostwo Hiszpanii, mówi trener Barsy Hansi Flick.
15: It's a special game also for me.
13: Oczywiście Oczywiście to nie jest zwykły mecz, jest wyjątkowy, także dla mnie. Liczy się tytuł mistrzowski, drugi z rzędu, to nasz główny cel. Mecz na Camp Nou o 21.00.

0: Pogoda.
1: 13 stopni dzisiaj na Podlasiu, 19 w centrum, nad morzem i w górach 18, a najcieplej 20 na zachodzie Polski. Niebo częściowo zachmurzone, większe zachmurzenie tylko na północnym wschodzie i tutaj delikatnie może popadać.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, szczególne życzenia składamy z okazji imienin Antoninie, Feliksowi. Od razu to dzisiaj powiem szybciutko. Jan ma dzisiaj też imieniny i Sylwester. I specjalnie dla wszystkich Państwa Andrzej Rybiński, który nie liczy godzin i lat. I tak zresztą wygląda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już świt.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Od Agaty dla Aleksandry i Krystiana, czyli to dla rodziców od Agatki. Dzwonimy.
4: Halo?
3: Dzień dobry, panie Krystianie.
4: Witam.
3: Witam. Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń mam dla państwa, dla pana i dla pani Oli życzenia od Agatki, czyli od chyba od córki, co?
4: Ojej, tak, od córki.
3: To już było parę dni temu, ale to kompletnie nie ma znaczenia.
4: No.
3: Życzenia od córki są zawsze najważniejsze. I Agatka pisze za pośrednictwem pana, panie Robercie, chciałbym złożyć życzenia moim rodzicom z okazji 50. rocznicy ślubu, która miała miejsce niedawno. Są dla mnie bardzo ważni, są zawsze obok, są tacy kochani. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego, co najlepsze, kolejnych wspólnych lat w zdrowiu, pełnych miłości, wzajemnego szacunku. Agatka się podpisała.
4: Ojej, dziękuję bardzo, dziękuję.
3: Musisz Oli to przekazać, Krystianie.
4: O, koniecznie. I nie wiem, czy czasami nie słucha tej, bo w tej chwili ja jestem w samochodzie. Aha. Ale żona słucha.
3: Może,
4: na pewno.
3: Ale, bo ci chciałem zwrócić uwagę na to, co Agata napisała. Są dla mnie bardzo ważni, są zawsze obok, że są pełni wzajemnego szacunku. Zobacz, jakie to są istotne rzeczy, których nauczyliście własne dziecko.
4: Mam tą córkę właśnie, Agatkę i syna, i także no oni też są wspaniali, ale tego no jestem szokowany, o.
3: Krystian, powiem ci na zakończenie, bądźcie szczęśliwi z Olą i powiem, przykład idzie z góry, no niech to tak już zostawmy.
4: Tak, bardzo dziękuję.
3: Brawo wy. Dziękuję bardzo wam serdecznie, dziękuję. Was pozdrawiam i wasze dzieciaki. Pa. No i 50 lat minęło. W szczęściu chyba, słychać po głosie. Szczęśliwy pan Krystian. Pozdrawiamy panią Olę i zespół 10CC. The things we do for love. Rzeczy, które robimy dla miłości. Może wszystkie rzeczy robimy dla miłości.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz Basia znowu. Co tam słychać?
2: Dzień dobry, panie Robercie. Bardzo pana bym prosiła o przekazanie życzeń mojej dobrej sąsiadce, pani Marii, gdyż kończy 93 lata. Przekazuje sąsiadka Zosia. Dziękuję bardzo, bardzo panu dziękuję.
1: No, jak miło po sąsiedzku usłyszeć. Mam nadzieję, że sąsiadeczka słucha. No, wiek słuszny. Serdecznie panią pozdrawiamy i dużo zdrówka życzymy. Sam bym chciał dostać życzenia, jakby miał 93 urodziny takie. Pozdrawiamy obie panie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Tereni teraz telefon mam tutaj przygotowany.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry. Robert Janowski z Radia Pogoda dzwonię.
2: Tak.
1: Panie, chyba pan Krzysztof, co?
2: A skąd pan zna moje imię? Zgadza się, pan Krzysztof, pan chciał z żoną rozmawiać?

0: już Terenia wkrótce będzie obchodziła swoje słuszne, okrągłe urodziny.
1: O, niestety.
0: Czyli 30, no co?
1: Tak.
0: I bardzo to przeżywa. Naprawdę?
1: Nie.
0: No dobra, ale czytam, co jest napisane. Bardzo to przeżywa. Życzę jej dużo miłości i zdrowia. Tereniu, ciągniemy ten wóz jak najdalej. Tereniu, żyj do setki z taką wielką radością jak do tej pory. A Krzysiu, kochaj ją jeszcze bardziej. I to wszystko pisze Halinka wasza.
1: Halinka. Dziękuję bardzo. Miło ci słyszeć, dziękuję.
0: Bardzo proszę, więc jak odebrał Krzysiu, a ja do niego mówię, Krzysiu, to pewnie ty jesteś. Ja mówię, skąd pan wie, że to... No widzisz, tak to właśnie bywa.
1: Najważniejsze, że ta pogoda ducha, ta radość z tego, jak ptaszki rano śpiewają, jak
0: prawda?
1: Świeci słońce.
0: Prawda,
1: jak jeszcze się można... Można cieszyć życiem. To jest
0: codziennie.
1: To jest piękne.
0: Codzienne małe obserwacje.
1: Tak, to jest właśnie bardzo ważne.
0: Więc żadna okrągła data tutaj nie ma żadnego znaczenia. Halinka może tak to sobie zinterpretowała. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo miło.
1: Dziękujemy wzajemnie też.
0: Ale
1: I słuchamy ciebie ciągle i jesteśmy zawsze z radiem Pogoda. W samochodzie, w kuchni, w pokoju, wszędzie.
0: Tak,
1: radio Pogoda dla nas.
0: Tak. mi mów. Dziękuję, że jesteście.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiam was serdecznie.
1: Dziękuję pa. Wzajemnie. Pa.
0: Jeszcze odkryjemy miłość nieznaną, chociaż właściwie w tej kwestii zawsze jest coś do odkrycia. Śpiewa Alicja Majewska.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś.

0: panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: A sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłum.

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila. Kochana Liluniu, właśnie skończyłaś 8 lat, no to dlatego Liluniu. I właśnie z tej okazji chcemy ci z tatą życzyć samych pięknych, pogodnych chwil. To ty je tworzysz swoim uśmiechem, pogodą, ducha, energią. Są one codziennie dla mnie i dla taty powodem, dla którego chcemy żyć. Jesteś radosną, troskliwą i serdeczną córeczką. Życzymy ci, abyś taką pozostała i aby spełniały się wszystkie twoje kolorowe marzenia. Kochamy cię bardzo, mama Sara i tata Andrzej. A Lilunia ma 8 lat. No tak, moje córki też miały kiedyś 8 lat i były dokładnie takie, jak napisałyście. Tylko, że to się zmieniło. Jest cudownie. Pozdrawiam.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
17: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
16: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
17: Wygodnie i za darmo.
16: No.
18: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: Autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską. Tam.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Została ostatnia reklama.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: Dzień dobry Państwu, witamy w samo południe, w tę spokojną, majową niedzielę. No co teraz wiadomości? Mam nadzieję też spokojne. I dobra prognoza pogody i potem wracamy do życzeń.
15: Zbigniew Ziobro miał wyjechać z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Białystok oferuje mieszkania komunalne absolwentom swoich uczelni. Po południu poznamy siatkarskich mistrzów Polski. To może być Aluron, CMC Warta Zawiercie albo Bogdanka Luk Lublin.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i przebywa w Stanach Zjednoczonych, podała telewizja Republika. Były minister sprawiedliwości w kraju ma odpowiadać za nadużycia w Funduszu Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier Peter Modzior zapowiadał wcześniej, że nie przedłuży Ziobrze azylu na Węgrzech. Izrael poinformował o deportowaniu dwóch zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Obaj od ponad tygodnia przebywali w izraelskim areszcie. Jak zatrzymać studentów na swojej uczelni, pomysł ma Białystok. Proponuje mieszkanie komunalne dla absolwenta, mówi zarządzający mieniem komunalnym Andrzej Ostrowski.
16: Zdolni ludzie, którzy ukończyli studia ze średnią 4,5 minimum, nie ukończyli 35 roku życia. Podstawowy wymóg, umowa o pracy na terenie miasta, czyli te osoby muszą tu pracować w Białymstoku.
15: Dotąd z takiej propozycji skorzystało 160 osób. Trzęsienie ziemi w Chile w środkowej części kraju odnotowano wstrząs o magnitudzie 5,8, poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. Epicentrum znajdowało się niedaleko portowego miasta Lebu. Na razie nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał albo o dużych zniszczeniach. Jutro w 13 tysiącach szkół zacznie się egzamin ósmoklasisty. Choć stres, jak mówią uczniowie, jest obecny, do testu przygotowywali się od dawna.
17: Ja na przykład dużo się uczę w domu. No myślę, że całkiem dużo nadrobiłam, bo miałam spore zaległości z matematyki. Teraz jest dużo lepiej.
15: Wyniki egzaminów 3 lipca liczą się, bo mają znaczenie w kontekście dostania się do wybranej szkoły średniej. Na pocieszenie można powiedzieć, że egzaminu nie można nie zdać. Zawiercie kontra Lublin. Dziś poznamy siatkarskich mistrzów Polski. Piąte i zarazem ostatnie spotkanie serii finałowej rozegrane zostanie w Sosnowcu. Ostateczny pojedynek o 14.45, a mierzą się Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka Luk Lublin.

0: Pogoda.
1: Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Tu też najchłodniej 13 stopni. Poza tym nad morzem 18, w górach podobnie 18, w centrum do 19, a na zachodzie Polski 20. Jutro ma być trochę cieplej, ale za to jutro nad Polską będą płynąć sobie burzowe chmury i przyniosą nam trochę błyskawic.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Chciałem przypomnieć, że swoje życzenia możecie pisać na mojego maila. No to już wiecie, ale tak tradycyjnie przypominam. robert@radiopogoda.pl. Mamy formularz na naszej stronie radiopogoda.pl. No i macie moją Basię. Może się nagrać pod numerem 22 444 4004. Mały biały do... Kto to śpiewa? No pewnie, że Mieczysław. No to posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu Krzysztof dla Stanisława, a syn dla taty. Panie Robercie, 8 maja, aha, cóż było, nie szkodzi. Mój tata Stanisław ma imieniny i proszę o piosenkę w koncercie życzeń Mrs. Robinson, Simona i Garfunkela. Moc gorących życzeń, serdeczne życzenia, 100 lat pomyślności, spełnienia marzeń, 100 lat zdrówka od Krzysztofa. Słuchajcie, ze Szczecina są chłopaki. I proszę Państwa, no to teraz Mrs. Robinson i Simon Garfunkel z filmu Absolvent, ale zmienili tytuł, bo na początku ta piosenka nosiła tytuł Mrs. Roosevelt. Mrs. Roosevelt, no bez sensu. Mrs. Robinson, cudne. No to posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I Basieńka teraz do nas przemówi.
2: Dzień dobry. Panem Robertem Janowskim chciałbym przekazać najserdeczniejsze życzenia z okazji 22. rocznicy ślubu dla mojej pięknej małżonki. Bardzo proszę. Dziękuję.
1: No, jakakolwiek to nie byłaby rocznica, zawsze będzie piękna i życzymy wam jeszcze wielu takich wspaniałych rocznic i też życzymy sobie wielu telefonów od państwa w tej kwestii. Pozdrawiamy, dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tam.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Pawełka teraz zadzwonimy.
2: Tak, proszę.
1: Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Przyszły życzenia dla ciebie, słuchaj, od twojej teściowej i chyba teścia.
2: To pan naprawdę dzwoni do mnie radia, panie Robercie?
1: Tak.
2: No to teraz jestem zaskoczony, bo na początku odebrałem to jak robot do mnie wydzwonił. Mówię, niemożliwe, ktoś się tutaj do mnie włamuje.
1: No mogę zacząć jeszcze raz. Zamawiał pan pizzę? Pizzę pan zamawiał?
2: Słucham pana czysto, jestem bardzo zaskoczony.
1: No więc ja też jestem. Pomyślałem sobie, że zadzwonię do ciebie, bo niecodziennie mi się zdarza czytać życzenia od teściowej dla zięcia. A twoja Tereska...
2: Kochaną mam teściową, właśnie, to prawda. Widzisz. I teścia również, i tatę również.
1: I Stasiu,
2: mama,
1: tak?
2: Mama zaraz ma urodziny 16, teść mnie od 3, więc same byki, że tak powiem.
1: A widzisz, to domowe znaki. Paweł, a długo jesteś już w tej rodzinie?
2: No już tutaj, no, wstyd się przyznać, ale to już tyle lat upłynęło, prawie 30, więc...
1: Wow.
2: No i zobacz. 50 na karku.
1: No proszę cię, i zobacz, jakie ma i relacje ciągle fajne z Tereską i ze Staszkiem. A przecież umówmy się, ukradłeś jej córkę mu, Stasiowi, nie?
2: No tak, ale za zgodą, że tak powiem.
1: Za zgodą córki.
2: Za zgodą mamy i za zgodą taty, więc...
1: No tak.
2: Więc wszystko jest wspaniale. No bardzo się cieszę, jestem zaskoczony i tym bardziej, że mam przyjemność rozmawiania tutaj z panem jeszcze na ty, więc już bardzo mi.
1: No w ogóle spoko. Masz być zdrowy, Paweł, masz pogoda ducha, spełnienie marzeń, wszystkie te serdeczności i miłości życzą ci teściowie. Twoja żona się nie podpisała, ale masz to na co dzień.
2: Żona mnie kocha bardzo. O tyle jeszcze jest dobry moment, że właśnie byłem zarejestrować prezent dla siebie na jutrzejsze urodziny i wyszedłem z urzędu, bo bym nie mógł odebrać 3 minuty temu, czy 2. Słuchaj. A w tym momencie wyszedłem, więc tak miało być.
1: Tak miało być, dokładnie. Wszystko jest po coś. O, jak fajnie.
2: Bardzo dziękuję. Jeżeli będę miał okazję zobaczyć ciebie kiedyś na żywo, to podejdę i podziękuję osobiście.
1: Tak, powiedz, że jesteś tym Pawłem, co ma fajną teściową i teścia.
2: Kochającą teściową i kochającego teścia. I Paweł też kocha teściową i kocha teścia.
1: O mój Boże. Pozdrawiam panią Tereskę, państwa, ale jesteście fajną rodzinką. Pozdrawiamy was serdecznie.
2: Jesteśmy. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Dziękuję.
1: Wzajemnie. O, zdrówka nam się nie zaszkodzi.
2: Wszystkie się przyda, tak.
1: I proszę państwa, jeszcze Anna Jantar zaśpiewa. Na ciebie czekam, lwie. Lew to ty, Paweł, chyba. A może Staszek, a może obydwaj. No dobra, tak czy inaczej słuchamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mojego maila wiadomość, jaka to jest. 10 maja, czyli dzisiaj, obchodzi 75. urodziny nasza koleżanka Małgośka Braszka. Gośka, jesteś kochana, cudowna i w dniu twoich urodzin życzymy ci dużo zdrówka. Ja byś pozostała tak wspaniałą osobą, jaką jesteś. Danka z Bogusią ci życzą koleżanki. Braszko, Gośku, super. No, dzisiaj piękny dzień. Niech to będzie twój dzień również, Małgosiu.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
0: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
7: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
6: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
7: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
6: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
7: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
6: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
7: Zaprasza
8: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeniósł.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. Jest niedziela, godzina 13, czyli ostatnia godzina jeszcze przed nami, więc zostańcie z nami. Teraz szybciutko wiadomości i prognoza pogody.
13: Jarosław Kaczyński mówi o grupach w Polsce, które przygotowywały zamach smoleńskim. Zaczęła się akcja ewakuacji statku wycieczkowego na Teneryfie. Iga Świątek zagra o 1/8 turnieju tenisowego w Rzymie.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jarosław Kaczyński powtórzył dziś, że 16 lat temu doszło do zamachu w Smoleńsku na prezydenta Polski. Znaczna część naszego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy, mówił publicznie podczas miesięcznicy śmierci Lecha Kaczyńskiego. To twarda, nieprzyjemna prawda o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego współpracownicy, także ci, którzy są w Polsce, mówi Jarosław Kaczyński. Statek Hondius przybył już na Teneryfę. Pasażerowie zostaną odesłani samolotami do swoich krajów. Na wycieczkowcu potwierdzono zakażenie groźnym hantawirusem. 3 osoby zmarły. Potwierdzono 8 zakażeń. Mieszkańców Teneryfy uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus.
15: Ta choroba to nie COVID i wielokrotnie powtarzaliśmy to jako WHO. Oczywiście jest jeszcze jedna kwestia, na którą chcę zwrócić uwagę w moim przesłaniu do mieszkańców Teneryfy. Ryzyko dla ludności, dla lokalnej społeczności jest niskie.
13: Statek po opuszczeniu go przez pasażerów z 30 zdrowymi członkami załogi na pokładzie, w tym kapitanem, Polakiem Janem Dobrogowskim, popłynie do Holandii i zostanie tam poddany dezynfekcji. Z kolei statek towarowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem niedaleko Kataru. Uderzenie pociskiem wywołało niewielki pożar, który został ugaszony. Kapitan statku nie poinformował o ofiarach ani możliwym wpływie na środowisko. Irańska Gwardia Rewolucyjna ostatnio zagroziła atakiem na wrogie, jak to ujęła, statki w tym regionie. Iga Świątek zagra dziś w Rzymie z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Stawką spotkania awans do 1/8 finału. Do optymalnej formy jeszcze mi trochę brakuje, ale jestem na właściwej drodze, mówi przed dzisiejszym meczem Polka. Czuję na treningach, że robię postęp. Oczywiście nie zawsze potrafię to pokazać w trakcie meczu, ale krok po kroku to proces. Mecz Igi Świątek wieczorem, ale nie wcześniej niż o 19:00.

0: pogoda.
1: Maksymalnie dzisiaj do 13 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 19, a na zachodzie 20. Niebo częściowo zachmurzone, delikatny przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Jutro za to intensywnie może popadać w całej Polsce, bo możliwe są burze.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, ostatnia godzina przed nami. Zaglądam do kalendarza różnych dziwnych świąt. I dzisiaj jest dzień sprzątania pokoju. A się rodzice cieszą. Ale spokojnie, umilimy Wam czas. Będziemy Wam puszczać bardzo piękne piosenki podczas tego sprzątania. Może właśnie już zaproponuję coś. To się bierzcie za sprzątanie. Kasia Sobczyk będzie śpiewała, a u mnie się nie martw.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz dzwonię do Tomka.
2: To.
1: Dzień dobry, panie Tomku.
2: Dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Proszę ja ciebie, z okazji twoich urodzin podpisała się twoja żona pod tymi życzeniami, które ci zaraz przeczytam, wasze dzieci. Zaskoczony jesteś?
2: Tak, bardzo.
1: No czekaj, ile razem jesteście lat?
2: 20
1: ponad. Z Beatką. No to nigdy nie miałeś takich zaskoczeń od żony?
2: No miałem w innych sytuacjach, to, ale no tak nie radio dzwoniło, to akurat nie.
1: No widzisz. Więc kochany mężu i tato się zaczyna. Z okazji twoich... O, jaki ty młody chłopiek jesteś. 42 urodzin. Życzymy ci, żebyś był zdrowy. Życzymy ci spokoju, codziennej radości. Życzymy ci, dziękujemy ci za twoją miłość, za troskę twoją i za to, że każdego dnia jesteś naszym wsparciem. Niech się spełniają twoje marzenia, niech uśmiech nigdy nie znika z twojej twarzy. Kochamy cię całym sercem. Twoja żona Beata, wasze dzieci, Kuba, Dorota. O Jezu, aleś narobił dzieciaków. Czwórkę macie.
2: No, czwórkę.
1: Kuba, Dorota, Wojtek, Bartek. Tu masz co robić, chłopie.
2: No mam.
1: Masz co robić. A jakieś te, a propos tego, co Beata pisze, marzenia jakieś twoje? Jakieś
2: ja już mam. To są właśnie te moje marzenia.
1: To są te cztery marzenia i piąta Beatka.
2: Tak, tak. Zbliżyć się, nic nie trzeba.
1: Okej, o której wychodzisz do pracy, o której wracasz?
2: O 16.
1: Wracasz. A, dobra, ty jesteś w pracy, nie będę ci przeszkadzał teraz. W każdym razie, no... Nie wiem, co tam, ale w każdym razie miłego dnia ci życzę, Tomek, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy całą twoją rodzinę.
2: Dziękuję.
1: Mi jeszcze piosenka, którą Beatka prosiła. To będzie piosenka ze Seweryna Krajewskiego. Czekasz na tę jedną chwilę, czyli Wielka Miłość, czyli ta miłość, o której pisała.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To teraz coś z sekretareczki Basieńki.
2: Dzień dobry, panie Robercie. Bardzo proszę o złożenie serdecznych życzeń urodzinowych z okazji 77. urodzin mojemu koledze Piotrowi, koleżanka, która życzy wszystkiego najlepszego z okazji 77. urodzin. Dziękuję.
1: Kiedyś będę miał też dwie siekierki, ale póki co jeszcze nie mam dwóch szóstek. Więc bardzo serdecznie pozdrawiam i pięknego życzę dnia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
2: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.

0: bram. W sercach znowu ożył nam sybilskich kastanietów rytm. Zamiast słów, czułych słów, słuchaj jak dla ciebie gram. Wszystko co ci wyznać mam, odnajdziesz przecie w pieśni tej.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz telefon do pani Ewy. Panie Ewo, dzień dobry.
3: Dzień dobry panu. Robert, z kim rozmawiam?
2: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń.
3: O!
2: No, powinienem panie Ewuniu zacząć. 40 lat minęło, jak jeden dzień. No właśnie. A, zaśpiewałem. Zgadła pani piosenkę po jednej nutce, co?
3: 40 lat minęło, ale ślubu.
2: No wiem. Ale jak pani chce, to może pani mieć też taki PESEL. Co mi to tam? Ja to dla mnie, proszę bardzo. Ewuniu, no to kto się pierwszy w kim zakochał? Ty w Mirku czy Mirek w tobie?
3: Obustronne.
2: Kurczę. Czyli strzała Amora dosięgnęła obydwoje.
3: Pierwsze spojrzenie i my wiedzieliśmy, że będziemy razem.
2: O mój Boże, ale zazdroszczę.
3: Radio Pogoda. No. A w jakim imieniu pan dzwoni?
2: A

0: i kają.
1: O matka kochana.
0: No, no widzisz.
1: Dziękuję bardzo.
0: Oczy łezki to są dobre, dobre łezki, Wuniu.
1: To przykro, przynajmniej.
0: Najważniejsze, że są ludzie wokół i myślą i wysyłają dobre myśli i dobre słowa. Zobacz, tak to ma działać.
1: Dziękuję bardzo.
0: No, Wuniu. Przytulam cię bardzo serdecznie i pozdrawiamy.
1: Ja również. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
0: Dzień dobry, dziękuję. No i tak rozmawialiśmy i najpierw był dużo śmiechu, fajnej, pozytywnej energii. I ta, którą skończyliśmy, ta energia też jest bardzo, bardzo dobra. Bo niesie bardzo dobrą częstotliwość, frekwencję, chciałem powiedzieć. No ale to jedno i to samo. Dobra, na koniec Bogdan Łazuka śpiewa, że miłość złe humory ma. To prawda.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo dziękujemy, to koniec. Wszystko dzisiaj już więcej się nie zmieści. Musicie czekać jeszcze do kolejnej soboty i niedzieli. Ale zapraszam na moje najpiękniejsze melodie po 14, gdzie zawsze gwiazdą programu będzie jeden z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi, a rozmawiać z nim będzie jak zawsze Asia Kruk. Ja Państwu dziękuję za wspólny weekend z koncertem życzeń w Radiu Pogoda. I do miłego usłyszenia, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: 97 i 8 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Autopromocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja.
3: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Kłaniam się Państwu w piękną niedzielę majową. Za chwilę zaczynamy audycję Moje Najpiękniejsze Melodie, ale teraz wiadomości.
5: Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych, opuścił Węgry. Maturzyści mają chwilę przerwy, za nami pierwszy tydzień matur. A na jutrzejszy egzamin szykują się już ósmoklasiści.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro najprawdopodobniej jest w Stanach Zjednoczonych. Politycy koalicji rządzącej nazywają go tchórzem, a koledzy z PiS-u bronią byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro ukrywał się przed polską prokuraturą na Węgrzech, ale od wczoraj w Budapeszcie rządzi Peter Modzior, który w odróżnieniu od Viktora Orbana już jakiś czas temu zadeklarował, że nie będzie chronić polityka PiS-u. Mówią europosłanka lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, a z drugiej strony Jarosław Sellin z PiS-u.
6: Miękiszon, fujara i tchórz. To są cytaty ze Zbigniewa Ziobry, serwował nam z mównicy sejmowej i dokładnie tak się zachował.
7: Nie mają szansy w obecnej sytuacji i takiego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości rządowi na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w Polsce.
5: Z Polski wyjechał też zastępca Ziobry, Marcin Romanowski. Obaj w Polsce mieliby odpowiadać za nadużycia finansowe w Funduszu Sprawiedliwości. Za nami pierwszy tydzień matur. Jutro maturzyści zdają egzamin z rozszerzonej matematyki. Niektórzy są jeszcze pod wrażeniem piątkowych egzaminów z rozszerzonej biologii i filozofii.
8: Jestem dobrze nastawiony. Podsumowałabyś ją raczej, że była łatwa?
9: Nie, tak bym nie podsumowała jej na pewno i pewnie się będę musiała zapisać w przyszłym roku jeszcze raz.
8: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
10: Okej, i w jaki wynik mierzymy?
8: Mam nadzieję, że około 70%.
5: Ze zdającymi w 9 liceum w Poznaniu rozmawiał Adam Kaźmierczak. Maraton potrwa do końca maja. A jutro swoje egzaminy zaczynają też ósmoklasiści. Tymczasem prokuratura bada sprawę publikowania zdjęć arkuszy maturalnych w internecie. W czasie egzaminów z polskiego, matematyki i języka obcego na bieżąco pojawiały się zdjęcia pytań. Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia telefonów na egzamin, ale niektórzy maturzyści go łamali. Wiele osób zostało przyłapanych. Dla nich tegoroczne matury już się skończyły. Będą mogli zdawać najwcześniej za rok. Mistrzowie NBA Oklahoma City Thunder są o krok od awansu do finału konferencji zachodniej. Wygrali w nocy z Los Angeles Lakers trzeci mecz i brakuje im już tylko jednego zwycięstwa. W podobnej sytuacji na wschodzie jest New York Knicks. Jeremiego Sochana też prowadzą 3-0 z Filadelfią. Dzisiaj mogą zapewnić sobie finał konferencji.

0: Pogoda.
1: Na niebie dzisiaj trochę chmur i trochę słońca. Nie powinno padać. Przelotny deszcz możliwy tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura 13 stopni maksymalnie na Podlasiu, około 19 w centrum. Najcieplej na zachodzie Polski do 20. Jutro jeszcze ze 2 stopnie więcej, ale na jutro synoptycy przewidują burzę.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie majowe, a w nich pani Magdalena. Dzień dobry, pani Magdo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, Radio Pogoda.
1: Z jakim pięknym miejscem, z jakim pięknym miastem rozmawiamy w Polsce?
2: Serce Wielkopolski, z Poznania.
1: No i pięknie, pani Magdaleno. Byłam ostatnio w Poznaniu przez dużą część majówki i jestem zachwycona. Wróciłam do Poznania, no tak na dłuższą chwilę, po dłuższym czasie i muszę pani powiedzieć, że szczególnie Rusałką jeszcze jestem zachwycona, bo jak mieszkałam w Poznaniu, to tam taka woda była taka sobie, a teraz normalnie można się kąpać i się kąpałam
2: nawet. Jest pięknie, nie? Naprawdę bardzo się rozwija to nasze miasto. Bardzo też mi się podoba, także bardzo miło, że spędziła pani taki fajny czas.
1: Ale a pani w swoim mieście spędza całe życie, czy skądś pani?
2: Troszkę krążę, ale jestem od urodzenia Pyrom.
1: No i pięknie. Fantastycznie. Do Poznania na pewno jeszcze wrócimy, a za chwilę będziemy mówić o tym, po co się tutaj spotykamy, czyli o pani najpiękniejszych melodiach, a są naprawdę piękne.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: mówiąc o jego grze i na skrzypcach, i na trąbce, co bardzo lubię, i fortepian w połączeniu z jego głosem i z tym, co napisał, naprawdę top jeden dla mnie.
1: Tak jest, człowiek z duszą i zawsze będziemy pamiętać o tej osobie i oczywiście o jego muzyce. I świetnie, że do tych piosenek wracamy, że słuchacze chcą do nich wracać i są one wskazywane jako właśnie te najpiękniejsze melodie. Fantastycznie. Zagramy po raz kolejny zresztą tę piosenkę, bo ona jest często wybierana w tej audycji i super, że pani także ją wybrała. To co? Słuchamy.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda w niedzielę, luz blues. No ale już jutro poniedziałek. Mam nadzieję i bardzo bym chciała, żeby Państwo także w dzień powszedni byli z nami z Radiem Pogoda i najpiękniejszymi melodiami, i to najlepiej już od rana. Od 6 startuje pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zapraszamy w składzie Zygmunt Heizer, Michał Pierzchała i ja, czyli Asia Kruk. Od 6 do 10 proszę z nami zaczynać dzień, no i cały tydzień, bo to jutro poniedziałek.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio

0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Została ostatnia reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Reklam.

0: Twoje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Magdalena wybrała sobie piękne piosenki na dzisiejsze popołudnie w moich najpiękniejszych melodiach, bo jest klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi, a kolejny pani wybór, pani Magdalena, z którego się pani będzie tłumaczyć teraz, to Byłaś serca biciem, Andrzej Zaucha.
2: No i kolejny piękny głos na naszej polskiej scenie muzycznej. Naprawdę jest mi bardzo blisko, ale chyba ta trąbka, saksofon, to są te instrumenty, które bardzo mnie przyciągnęły. A jeszcze w połączeniu ze swingiem i z balladami, które Andrzej Zaucha, z tymi opowieściami muzycznymi, no są pięknym połączeniem.
1: A właśnie ciekawe, że pani o tym wspomniała, bo rzeczywiście to są takie piosenki, które są jakąś opowieścią. Ja też takie najbardziej lubię. Nie, że tam cztery słowa na krzyż, chociaż niektóre takie też są zabawne, ale jeżeli to jest muzyczna i słowna opowieść, to niesie taką dodatkową wartość w tym wszystkim. Cieszę się, że się zgadzamy, bo mi się też Andrzej Zaucha i ta piosenka Byłaś serca biciem bardzo podoba. To posłuchamy jej wszyscy wspólnie, a za chwilę kolejna pani najpiękniejsza melodia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W Poznaniu dzisiaj jesteśmy z moimi najpiękniejszymi melodiami, bo tam właśnie jest pani Magdalena, która kocha swoje miasto i nic dziwnego, bo jest przepiękne i kocha dobrą muzykę. I dlatego moje serce to jest muzyk Ewy Bem, to jest pani kolejny muzyczny wybór, pani Magdo.
2: Tak, Ewa Bem też się znalazła na takiej mojej liście. Pięknie ona potrafiła połączyć też muzykę i bluesową, i swingową. Na przykład, nie podałam tej piosenki, ale na przykład Wyszłam za mąż, zaraz wracam. Tak. To też jest świetny utwór. Świetny. Z tego, co kojarzę, to jest napisane przez Marię Czubaszek. Także też bardzo, bardzo panią Marię szanuję, lubię i podziwiam za jej twórczość. Piękna, piękna muzyka połączona ze słowami, jak zwykle też oczywiście zawsze uczestniczył w tej twórczości fortepian i pianino i saksofon i trąbka i gitara. Wielka orkiestra z panią Ewą.
1: I czuć ten ciężar gatunkowy, chociaż muzyka jest niezwykle lekka. Świetnie, tak. Doceńmy to. No i rzeczywiście Ewa Bem to jest kawał głosu. Świetnie, że pani dzieli się swoimi spostrzeżeniami i najpiękniejszymi melodiami z innymi słuchaczami Radia Pogoda. Za chwilę będzie Ewa Bem i Moje serce to jest muzyk. Do naszej rozmowy o muzyce, ale nie tylko, wrócimy po godzinie 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
4: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
12: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Melatonina, lekam dobry. dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
20: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
21: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
22: Została ostatnia reklama.
23: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
24: Reklama.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Reklama. Radio Pogoda, Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Do 16 jesteśmy razem w audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Pani Magdalena za chwilę wraca na antenę, opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach, a teraz najważniejsze wiadomości.
12: Paliwa w przyszłym tygodniu mogą być tańsze nawet o 30 groszy. W Łodzi ruszają konsultacje społeczne o nocnej prohibicji w całym mieście. Trwa tydzień bibliotek.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest szansa na obniżki cen paliw. W nadchodzącym tygodniu mogą dotyczyć wszystkich rodzajów, także gazu. 95 i diesel mogą być tańsze nawet o 30 groszy, a gaz o 10, mówi analityczka rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
13: To będzie oznaczało, że benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 groszy za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,96-6,95 za litr.
12: A dzisiaj maksymalna cena paliw to 6,35 za benzynę i 7,03 za olej. W Łodzi ruszyły konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia nocnej prohibicji na całe miasto. Ograniczenie od ponad pół roku obowiązuje na kilku osiedlach w centrum, mówi Tomasz Korowczuk z magistratu.
14: Jako miasto chcemy zebrać opinię mieszkańców, zanim zapadną jakiekolwiek wiążące decyzje w tej sprawie.
12: Dane Straży Miejskiej pokazują, że ograniczenie działa.
15: To jest spadek mniej więcej z poziomu około 450 do 187 interwencji, więc ponad połowę. To mówimy o skali miesięcznej.
12: Mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ewentualną uchwałę w tej sprawie można podjąć po wakacjach. Hiszpania nie wie, co zrobić ze swoimi zamkami. Ma ich 10 tysięcy. Remonty są drogie, a bez nich zabytki mogą się zawalić, alarmuje hiszpański dziennik El País. Niektóre historyczne budowle zostały zajęte przez squattersów, dodaje gazeta. Debata na temat stanu zamków rozgorzała po tym, jak w marcu na oczach turystów zawaliła się wieża średniowiecznego zamku w Escalonie w środkowej Hiszpanii. Odłamki uszkodziły kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Spotkania z autorami, warsztaty i rozmowy. Takie atrakcje w bibliotekach w całej Polsce. Jeszcze do piątku potrwa tydzień bibliotek, mówi Monika Pacek, kierowniczka Biblioteki Miejskiej w Mrągowie.
16: Obchodzimy już cyklicznie w dniach 8-15 maja właśnie święto wszystkich bibliotek w kraju. Jego celem jest popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie roli bibliotek w edukacji, w kulturze.
12: Tegoroczne hasło akcji to biblioteka otwierasz, odkrywasz.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj od 13 do 20 stopni najchłodniej na Podlasiu, a najcieplej na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Niebo tylko częściowo zachmurzone, nie brakuje słońca, ale na krańcach północno-wschodnich chmur trochę więcej i delikatnie może popadać. Mocno popada jutro, bo na terenie prawie całej Polski możliwe są burze.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w niedzielę i moje najpiękniejsze melodie. Raz jeszcze dzień dobry, pani Magdaleno.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Pani Magdalena jest z Poznania. Jeśli państwo słuchają nas od 14, to już państwo wiedzą. Jeśli nie, to właśnie to zostało powiedziane raz jeszcze. Jakby pani miała wybrać takie swoje ukochane miejsce w Poznaniu, to co by to było?
2: Chyba to miejsce, które często zaglądam sobie. Ostrów Tomski, katedra. Bardzo lubię, jak pachnie historią. Przepiękna jest katedra. Polecam każdemu, kolebka polskości. Tak. I naprawdę sama budowla robi wrażenie, a spacer wieczorem jest przepiękny.
1: No, domyślam się. Jeszcze go ostatnio nie doświadczyłam, jak byłam w Poznaniu, ale muszę pani powiedzieć, że na nowo odkryłam Cytadelę.
2: Oj, też bardzo się zmieniła Cytadela, oczywiście na plus. Teraz jest przepiękna, kolorowa, zielona i też kawał historii.
1: I bardzo duże jest to miejsce i nawet jak jest tam dużo ludzi, to można znaleźć ten zakątek taki dla siebie, tak, w którym tak, nie ma zupełnie prawda. Nikogo, prawda? No to taki tak, las tak. W środku miasta, wspaniale.
2: Dokładnie, no. Dokładnie. I mamy las w środku miasta i jezioro mamy w środku miasta, także polecam wszystkim jakiś wolny czas spędzić w naszym mieście.
1: No wie pani, wakacje się zbliżają, może ktoś zechce odwiedzić Poznań i się nim zachwycić, tak jak my. A za chwilę będziemy się zachwycać kolejnymi pani najpiękniejszymi melodiami.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie w damskim towarzystwie. Tutaj jesteśmy z panią Magdą i w damskim towarzystwie muzycznym, pani muzycznych wyborów. Już będziemy do samej 16:00. Hanna Banaszak, Pogoda Ducha.
2: Co tu dużo mówić? Taki hymn dla wszystkich chyba, żeby no, mimo wszystko tą pogodę ducha mieć w sobie. Dużo trudnych chwil każdy przeżywa, a ta piosenka no, jest przepiękna, mówiąca, żeby no, nie zatracać, żeby tą pogodę ducha mieć w sobie. I czasami zarażać też innych.
1: O, pewnie, pewnie.
2: Optymizmem.
1: My często mówimy w Pogodnym Poranku i w ogóle w Radiu Pogoda, że to jest taki trochę jeden z naszych hymnów Radia Pogoda. Bo tak staramy się tworzyć radio dla słuchaczy, żeby właśnie tę pogodę ducha poprawiać sobie jeszcze. Czy nam wychodzi, to ocenią słuchacze. A na razie gramy Pogodę Ducha. Hanna Banaszak w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, słuchają Państwo audycji Moje Najpiękniejsze Melodie. Gdyby Państwo chcieli wziąć w niej udział i opowiedzieć o swojej muzyce na antenie Radia Pogoda, proszę się zapisać do Klubu Pogodnych Ludzi, a jeżeli już Państwo są w szeregach Klubu Pogodnych Ludzi, to wystarczy zatelefonować 22 444 4004. Nawet teraz można się zgłosić, nagrać na automatyczną sekretarkę, no właśnie takie swoje zgłoszenie. Hej, jestem... Chciałbym wziąć udział, czy chciałabym wziąć udział w tej audycji, to być może spotkamy się już za tydzień. A za chwilę wracamy do rozmowy z panią Magdaleną.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
4: Kocha.
3: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
4: To łatwo powiedzieć.
3: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: To jest Radio Pogoda i w moich najpiękniejszych melodiach kolejna piosenka o pogodzie, z tym, że to muszę wyjaśnić. Kiedyś rozmawiałam z cudzoziemcem na temat nazwy stacji, w której pracuję. No i starałam się wytłumaczyć, że w Polsce słowo pogoda oznacza nie tylko aurę, czyli czy pada, czy świeci słońce, czy zupełnie coś innego, ale też właśnie ten dobry wewnętrzny nastrój. Chyba udało mi się to wyjaśnić, więc kolejna piosenka o pogodzie to będzie w tym drugim sensie. Kolejny pani wybór muzyczny. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody. Ja kocham Grażynę Łobaszewską i kocham tę piosenkę. Pani, ona się też najwyraźniej bardzo podoba, a za co?
2: Nie tylko głos, ale właśnie tekst jest przepiękny o tym właśnie czasie, który i płynie, i przemija, o dojrzewaniu, o pogodzeniu się też tym naszym życiem, żeby mieć trochę i pokory w sobie, tak, ale zawsze, żeby mieć tą pogodę w sobie ducha. I ja staram się mimo wszystko mieć też tą pogodę ducha i zarażać nią innych.
1: I powiem pani, pani Magdaleno, że to słychać, że pani ma w sobie tę pogodę ducha i no nie wiem, mnie pani zaraziła, słuchacze Radia Pogoda na pewno też, choćby swoimi muzycznymi wyborami właśnie takimi pogodnymi. Grażyna Łobaszewska śpiewa teraz w Radiu Pogoda, a za chwilę finał naszej rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: bo jest klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi i Państwo też mogą tak zrobić, jeśli są klubowiczami. I na ten finał to pani Magdalena wybrała sobie Annę Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Dlaczego ta piosenka i ta artystka?
1: No cóż, to dużo mówić. Poznanianka.
0: No, tak myślałam, że pani to powie.
1: Także zdecydowałam się na panią Anię Jantar właśnie z tego względu, że no nie mieszkała na ulicy Matejki. Jest też blisko, piękna dzielnica Grunwald, miasta Poznania. No już nie mówiąc o twórczości, a Tyle słońca, no co tutaj też dużo mówić, nie? Jest to takie też przesłanie dla wszystkich, że mimo wszystko trzeba szukać tych promyków słońca.
0: I niech one będą i niech nam przyświecają przez cały okrągły rok, chociaż teraz w maju, wiosną i w ogóle w tych miesiącach, no to jest rzeczywiście pięknie.
1: Tak.
0: Bardzo serdecznie pani Magdaleno, dziękuję pani za tę rozmowę. Trochę pani zazdroszczę, że się może pani codziennie pokręcić po Poznaniu, bo naprawdę pięknie tam jest, ale...
1: Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję, zaproszenie przyjmuję, no i rzeczywiście trzeba tam bywać częściej, bo... No bo fajnie tam jest po prostu.
1: Oczywiście. Zapraszam.
0: Dziękuję pani Magdaleno. Wszystkiego dobrego.
1: Również.
0: Pani życzę.
1: Pozdrawiam. Pogody ducha życzę.
0: Tak jest. I ja również. I dziękuję, że pani jest naszą słuchaczką. Życzę pani wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
17: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
18: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
17: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
18: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
17: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
18: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
17: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
19: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
17: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu,
20: produktów Aflofarm.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: No i jak twój kręgosłup?
23: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
24: Została ostatnia reklama.
25: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
26: Reklama.

0: to promocja.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Rowerek! Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Plażowicze w Mikoszewie natknęli się na martwego wieloryba. Wojna na Bliskim Wschodzie sprawia, że tanieją noclegi w Zakopanem. Wieczorem El Clasico. Barcelona może zostać mistrzem Hiszpanii.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na plaży w Mikoszewie leży martwy wieloryb. Pobrano od niego próbki do badań. Dzięki temu być może uda się ustalić, jaki to gatunek. Określenie przyczyny śmierci wodnego ssaka może być utrudnione ze względu na zaawansowany rozkład szczątek. Od pewnego czasu zapewne dryfował, mówi dr Tomasz Kijewski z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
8: Zasadniczo tak duże ssaki morskie nie żyją w Bałtyku, nie lubią tej wody. Jest ona dla nich za mało słona. To się przekłada na problemy skórne, to się przekłada na problemy z pływalnością, bo tu też inaczej się pływa, jeżeli ta woda jest mniej zasolona. Nerki też cierpią w związku z tym, więc nie jest to dobre środowisko dla tych zwierząt.
6: A do naszego morza na ogół trafiają przez przypadek. W ciągu kilku dni Urząd Morski zabierze z plaży wieloryba. Tańsze ma być w tegoroczne wakacje nocowanie w Zakopanem. Ceny spadają, bo przez wojnę na Bliskim Wschodzie turyści z tego regionu rezygnują z przyjazdu. Wiele obiektów nastawionych wyłącznie na arabskich turystów będzie musiało zmienić cennik, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
9: Ponieważ cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka.
6: Turystom z Bliskiego Wschodu oferowano luksusowe apartamenty. Eksperci spodziewają się obniżek rzędu 30%. Stany Zjednoczone są coraz mniej lubianym państwem na świecie, a wśród Europejczyków panuje pesymizm. Grenlandia powinna sama decydować o sobie. Takie najważniejsze wnioski o nastrojach ludzi wynikają z opublikowanego globalnego indeksu percepcji demokracji. Sondaż został przeprowadzony na próbie 94 tysięcy osób w prawie 100 krajach, także w Polsce. W Hiszpanii wielkie piłkarskie święto na Camp Nou w Barcelonie. Oto duma Katalonii może zostać mistrzem Hiszpanii i to w wyjątkowych okolicznościach. Wieczorem El Clasico, mecz z Realem Madryt. Jeśli Barsa wygra, zapewni sobie tytuł na 3 kolejki przed końcem Primera División.
5: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
6: Popołudnie ciepłe, noc dzisiaj także przyjemna, od 4 do 11 stopni. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 19 do 23, ale jutro już prawie w całej Polsce możliwe burze i intensywne opady deszczu. Sucho tylko na północnym wschodzie.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby w aromatów pełen las.
0: Na grzyby przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
1: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik wściekły na mnie, dzik. Pociągnijmy sobie lyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo
0: gdyby lyk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy? Na lwy by, na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by,
0: gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica,
0: co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chupa trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: relacje. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską. Tam.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska. Autopromocja. Reklama.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
8: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
12: I to razem
13: przyjemnie spędzić czas.
12: Ale pachnie.
11: Spróbować czekolady.
13: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
12: O, wow!
11: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
16: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
17: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
16: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
17: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
16: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
17: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
16: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
17: Zapraszam.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Została ostatnia reklama.
19: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Została ostatnia reklama.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
12: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję. Śledczy badają, jak doszło do wypadku na zawodach skuterów wodnych. W Poznaniu odbył się bieg charytatywny.
13: Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Tak, bo to był bieg Wings for Life.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbigniew Ziobro jest już w Stanach Zjednoczonych. W mediach pojawiły się zdjęcia Ziobry na amerykańskim lotnisku. Były minister ma usłyszeć w Polsce zarzuty w związku z nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości. W ostatnim czasie był na Węgrzech. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że jeśli te informacje się potwierdzą, Polska wystąpi do Stanów Zjednoczonych z wnioskiem o ekstradycję Ziobry. Jak pisze portal wyborcza.pl, w USA jest tylko Zbigniew Ziobro, nie było jego zastępcy Marcina Romanowskiego, ten nadal przebywa na Węgrzech. No to dlatego, jak twierdzą rozmówcy portalu, że jego sytuacja prawna jest bardziej skomplikowana. Biegli dla tych, którzy biegać nie mogą. W Poznaniu odbyła się impreza Wings for Life. Biegacze z całego kraju przyjechali do Wielkopolski, aby uciekać najdłużej, jak tylko potrafią, przed Adamem Małyszem, który ścigał ich swoim samochodem.
15: Ta formuła jest fajna, że to jest trochę coś innego niż taki klasyczny uliczny bieg. Jest ten samochód, jest trochę adrenalina.
13: Ten bieg dla mnie jest istotnie ważny. Mam córkę, którą niepełnosprawną, która jeździ na wózku, więc dla mnie to najważniejszy bieg, można powiedzieć, w roku. Fajne, że w tym samym czasie na świecie to wszystko się dzieje, nie?
12: Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. W ubiegłym roku udało się zebrać 8,5 miliona euro. Władze w Londynie wysłały lekarzy armii brytyjskiej ze spadochronami, a także sprzęt medyczny na odległą wyspę Tristan da Cunha na południowym Atlantyku, donosi portal BBC. Mają udzielić pomocy obywatelowi brytyjskiemu, którego podejrzewa się zakażenie tzw. hantawirusem. Będzie śledztwo w związku ze śmiertelnym wypadkiem, do którego doszło wczoraj na Wiśle w Płocku podczas zawodów skuterów wodnych. Przesłuchano już kilkunastu świadków. Zabezpieczono pojazdy, które się zderzyły, dokumentację i nagrania z przebiegu zawodów. W wypadku zmarł 18-letni sternik jednego ze skuterów. W Bydgoszczy startuje ogromna rozbudowa Filharmonii Pomorskiej. W planach jest przebudowa obecnego już 70-letniego budynku w centrum miasta, a także budowa nowego gmachu z salą koncertową, restauracją i zapleczem dla artystów.
14: Radio Pogoda. Pogoda.
12: Na jutro synoptycy spodziewają się wędrujących po Polsce burz. Właściwie wszędzie poza północną częścią kraju. Na północnym wschodzie szczęśliwie w ogóle nie będzie padać. A temperatura od 19 do 23 stopni.

0: promocje.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

Agatko, będziesz Agato. Gdy lata miną, młodość też ma swój kres. Nie będzie bez tak cieszyć wiosną, inny będzie maj, więc mi daj, buzi daj.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
20: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
19: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
20: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
19: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
20: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
19: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
21: Zapraszam.
22: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
19: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: emocje.
1: Za takie telefony kochamy poranki.
2: Polacy rodacy, przesiadajcie się z samochodów na rowery, nie zatruwajcie atmosfery. A dzieciom mówię tak, najlepsza zabawka to jest co? Huśtawka. A najlepszy spacerek to jest co? Rowerek.
3: Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Ruszcie cztery litery, wsiadajcie na rowery.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Została ostatnia reklama.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko, co piękne, sympatyczne i miłe.
16: Co jest grane w Trójmieście?
3: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
17: Dzień
3: witam
17: dobry.
3: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
17: Tak, tak.
3: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
17: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszym wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi. I faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu jako początek wystawy Sonosfera.
3: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy no często rozproszeni, nieuważni.
17: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Mhm. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości. wiadomości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i tą właśnie całą sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim. Więc wspomniała Pani też o spacerach, też będziemy mieć spacery dźwiękowe pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy, będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
18: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte, wykłady,
17: tak, panele
18: warsztaty.
17: Otwarte, warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
18: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale
17: nie tylko.
18: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
17: Tak, obchodziliśmy Dzień Przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Jana chociażby. I faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi. I oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego, chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska-Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Przedszkole Panienka z Okienka między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Raduni Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdański i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
18: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
16: Co jest grane w Trójmieście?
18: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
17: Widać, nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
18: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
17: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które my sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem. I właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
18: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
17: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audiowizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
18: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
17: Tak, Cztery Pory Roku, realizowane z profesorami, profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy te badaczki do nas? Dlatego, żeby zobaczyć naszą przestrzeń Ratusza Staromiejskiego właśnie innymi oczami, być może istotnie ludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa. Osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazne, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia, ponieważ w tym cyklu spoglądamy nie tylko na architekturę jako obiekt, ale architekturę również jako przemieszczanie się różnych osób. Z drugiej strony właśnie na cielesność i tego człowieka w tym wszystkim. I oczywiście też tereny zielone, czy wokół budynku, jak one się zmieniają właśnie w ciągu tych czterech pór roku.
18: Moim gościem była pani Marta Szadowiak.
17: Zapraszam do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego i Centrum Świętego Jana.
16: Tydzień w Trójmieście.
19: Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Do Górek Zachodnich w Gdańsku dotarła już maszyna, która wydrąży podziemny tunel do obsługi pływającego terminala gazowego. Tunel ma mieć 1100 metrów długości. Jego drążenie potrwa 3 miesiące.
20: My w tym mikrotunelu ułożymy gazociąg podmorski, który połączy nam część morską, czyli nabrzeże, gdzie będzie cumował statek FSR-u z naszym lądowym systemem przesyłowym.
19: Opowiadał kierownik projektu Maciej Wawrzkowicz. Tunel będzie biegł pod plażą. To pierwsza taka instytucja w Polsce. W Gdańsku przy ulicy Szerokiej 37 uruchomiono biuro obsługi artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta Tczewa. Zakładał on włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Wpływ na decyzję wojewody miał zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy oraz ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy. Szkło nierówne, dlatego Gdańsk organizuje kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji szkła, mówi Agnieszka Skoimowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
2: Jeszcze nam, mieszkańcom, zdarzają się błędy i ponad 60% uważa, że szklankę należy wrzucić do pojemnika na odpady szklane, a szklanka, talerze, kryształy powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady resztkowe.
19: Podobnie jak lustra albo szyby. Do pojemników na szkło należy wyrzucać wyłącznie butelki i słoiki. A co z tekstyliami? Odzież i tekstylia, których pozbywamy się z domu, czeka albo drugie życie, albo powolny koniec. Wszystko zależy od tego, co, w jakim stanie i gdzie wyrzucamy. Ubrań, które nadają się do użytku, wyrzucamy bardzo dużo, mówi Joanna Czarnecka z Referatu Gospodarki Odpadami w Gdyni.
21: W zeszłym roku przeprowadziliśmy pilotażowy program. Przez 4 miesiące zebraliśmy 70 ton odzieży i tekstyliów nadających się do drugiego obiegu i ponad 90% z tego zostało przekazanych tak naprawdę do tego drugiego obiegu.
19: Dlatego w tym roku Gdynia postawiła na nie ponad 300 kontenerów. A skoro o odpadach mowa, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie Ekodoliny. Spółka Ekodolina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy nowego punktu. PSZOK ma być gotowy do końca przyszłego roku. Prom kursujący pomiędzy Świbnem a Mikoszewem znów pływa. Tegoroczny sezon rozpoczął się 1 maja i potrwa do końca września. Prom kursuje od 7 do 21 co 30 minut. Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Jednostka może zabrać na pokład 21 aut i 100 pasażerów. Rozpoczęła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli, mówi Remigiusz Kitliński, oficer rowerowy Gdańska.
22: Rowerowy Maj to jest miejsce, gdzie wychowujemy nasze społeczeństwo tych najmłodszych lat. Przyzwyczajamy do tego, że rower może być wygodnym, szybkim i skutecznym środkiem transportu w mieście.
19: Inicjatywa, która zrodziła się w Gdańsku, dziś obejmuje już 38 gmin z całej Polski. W samym Gdańsku udział w tegorocznej edycji weźmie 238 placówek. Głowica Mola w Orłowie na razie pozostanie niedostępna dla spacerowiczów. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Okazało się, że konstrukcja nośna tego fragmentu jest skorodowana i potrzebny jest remont. Do tego czasu Głowica Mola będzie zamknięta. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechały mangusteczki karłowate. To dla gdańskiego zoo nowy gatunek. Zwierzęta przyjechały z Holandii. Naturalnie występują w Afryce subsaharyjskiej. Są zwierzętami stadnymi. Są czujne, ruchliwe i bardzo ciekawskie.
18: Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
18: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam nasze gościnie przede wszystkim. Miło mi panie gościć.
23: Dobry.
18: Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie jak się udaje, ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega. To pani koordynator pewnie.
23: Do tej pory mamy w KORD-zie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy, a więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do 1 roku życia, od 0 do 1 roku życia, a więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do 1 roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty projekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem KORT pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
17: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
23: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No bo po pierwsze, porównywanie rozwoju dzieci, no żeby odbywało się właśnie w tych wyznaczonych punktach wiekowych. Jak również na dzień wizyty my angażujemy wielu specjalistów, bo oprócz zawsze na wizycie jest neonatolog, ale no KORT charakteryzuje się tym, że jest to opieka wielospecjalistyczna i właśnie w trakcie jednej wizyty dziecko no, jest w rękach wielu specjalistów z różnych dziedzin. No neonatolog jest powiedzmy taką odgrywa wiodącą rolę. Neurolog, bardzo duża rola jest właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program KORT ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że no, myślę, że my to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka wprowadza rewolucję w życiu rodziny, a urodzenie wcześniaka no to już stawia wszystko na głowie. Też psycholog jest ważny z punktu widzenia oceny właśnie funkcjonowania rodziny w tej no na pewno bardzo dla nich stresującej sytuacji. Ale myślę, że wiele rodziców po pierwsze daje łatwo się włączyć, a później to co widzimy w trakcie pracy, w trakcie kolejnych wizyt, większość rodziców no mamy taką pozytywną odpowiedź ze strony rodziców, że no jakby chętnie przyjeżdżają na wizytę, chętnie dzielą się z nami swoimi takimi wrażeniami, chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, no to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję, już tak bardziej szczegółowo, bardziej adresowaną, konkretnie spełniającą potrzeby tej danej rodziny na kolejną wizytę, bo wizyty w pierwszym roku są co 3 miesiące.
17: Aha, co 3 miesiące. Skoordynowanie tych wszystkich specjalistów w tym konkretnym terminie, bo przyjeżdża akurat dziecko, to jest tak, że iluś tych rodziców w jednym terminie przyjeżdża tak, żeby ci specjaliści mieli dostęp do większej ilości dzieci, czy jakoś pojedynczo
4: tak,
17: to
4: tak,
17: ustalacie?
4: Tak, ale to nie jest aż tak, że to jest bardzo dużo dzieci. No, staramy się też, ponieważ takie wizyty trwają dość długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to powiedzmy było dwoje, troje dzieci, a nie 10, tak? Bo wtedy no, byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z dziesiątką dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
18: Daje się to pogodzić
4: i te kilka osób, czyli dwójka, trójka jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
18: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
5: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo o ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną. Zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji w tej pierwszej, na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych, względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
18: I wyłania się już jakiś taki obraz?
5: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
18: Aha, no proszę bardzo.
5: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak w jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
18: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
4: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków, znaczy wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają. Bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my, oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, no widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły, psychiczny też. Oczywiście część dzieci jest opóźnionych czy wręcz uszkodzonych. Często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest powiedzmy trochę opóźnionych.
18: A macie państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
4: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje oczywiście.
18: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem, surdologopedyczne, audiologiczne i tak dalej, to również...
23: To znaczy tak, jak najbardziej zdarzają się też problemy z widzeniem, ale nawet nie, że jest, bo wcześniaki są zagrożone retinopatią wcześniaczą, tak, ale również widzenie spowodowane zaburzeniami na poziomie mózgu. że właśnie rehabilitacja, tak jak doktor powiedziała, rehabilitacja słuchowa, ale tak samo rehabilitacja wzrokowa, odpowiednie zaopatrzenie okulistyczne, optometryczne, też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną, i to już jest od zawsze wpisane wcześniactwo, taka opieka okulistyczna, natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, no to tutaj musimy uciekać się właśnie, no nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców, i od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako no tak, taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość, jaki jest ich rozwój fizyczny. No i tutaj widzimy jednak, że no rosną oczywiście postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego, i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, no żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, w nadolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby no, promować ich wzrost.
18: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
23: Tak.
18: I one są objęte tym programem.
4: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też, to nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
5: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali i mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
18: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej pani Weronika Sieniawska.
1: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
18: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich placów szkoleniowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
16: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
18: Jak masz na imię?
6: Kasia.
18: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
6: Pepsi.
18: Co wy tu dzisiaj robicie z Pepsi?
6: Będziemy ćwiczyć.
18: Co będziecie ćwiczyć?
6: Różne rzeczy. Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
18: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
6: Raczej tak jedna komenda u Pepsi trwa jakiś miesiąc.
18: Miesiąc, czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
6: Tak.
18: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Emilia Pekwaśniewska.
18: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
7: Tak, synek przyjeżdża swoją suką rasy Słomen Lapin Koira. Jest to

0: Dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe posłuszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia, także różnorodne te zadania tutaj.
1: A fajnie czas spędzacie.
0: I to jeszcze z synem to dodatkowy plus.
1: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na te zajęcia.
0: Tak, Kasjan podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju. Także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
1: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów?
0: Nie mam planów takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami. Także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o białego owczarka szwajcarskiego, się nadaje. Jeśli chodzi o drugą rasę, jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
1: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy w ogóle? Właśnie, jak często to muszą być powtórzenia?
0: Robimy to często, tak znaczy codziennie, ale nie za długo. To jest 10-15 minut, zależy od psa, żeby też go nie przemęczyć, żeby nie było nudne, no bo jak pies zaczyna się nudzić, no to jak z dzieckiem nie będzie się skupiał. Także ważna zabawa, żeby on chciał, żeby miał tego frajdę.
1: To życzę przyjemnych zajęć w takim razie.
0: Dziękuję.
1: Pełnych pozytywnych emocji.
2: Chodzimy!
1: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
3: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu i ta przygoda z dogoterapią, nabraliśmy trochę taki kierunek, że zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy w senior. Wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Connor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
1: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic robić. Wystarczy, że jest, położy się.
3: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii, dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają, także od razu widać. I dużo osób też mówi, że to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie. Psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować. Chętne są do pracy, tak. Chętne są do pracy.
1: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie. Czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia. Czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
3: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami. Tak, to są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków.

0: Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Konor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do ergoterapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć do ergoterapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętniej chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
1: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
2: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
0: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, nami kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak? Zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak? Że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, okej, no dobra, nie? Fajnie, że mój piesek jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach szkołach, te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej, przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak, nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska, czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei różnych rozmiarów.
2: I można wyczesać.
0: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą. I to się fajnie sprawdza. Mhm. Tak, mój pies leży przy mnie. Każde dziecko ma swojego pluszaka. I się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
2: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z białasami, koleżanka słyszałam z goldenami.
0: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidance. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
2: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
0: Jesteśmy w Caritasie, na Ujeścisku. Zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem.
2: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
0: Do zobaczenia.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
2: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
3: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia? To jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
4: Dzień dobry.
3: Trochę tremy jest przed tym quizem?
4: Jest, ojej, niestety.
3: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
4: No tak.
3: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
4: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
3: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
4: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
3: Czyli do pracy na rowerze też?
4: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
3: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
4: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze, strzelę, ponad 800.
3: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku, tak. To wszystko jest. No, znakomicie, dobrze się zaczęło, panie Marcinie, pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie, który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć. Czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
4: No, Chyba krzyż.
3: Nie chyba, tak a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet dwa srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżący na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
4: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
3: Nie, to jest Góra Gradowa, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu. A moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
4: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
3: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
4: Panie Marcinie.
3: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
4: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
3: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak, urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku, wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś, no właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę. Tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak, zła odpowiedź.
4: Tak,
3: więc
4: jedna skucha.
3: Więc jedna skucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
4: Bardzo dziękuję.
3: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
4: Tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
3: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
4: To pewnie wiedziała więcej.
3: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie jasne. Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
4: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, bardzo dziękuję.
3: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu często.
1: Audycja rozrywkowa.
2: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
5: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultrakrew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultrakrwi.
2: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
5: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Z jednej strony właśnie powrót do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 kilometrów po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno. tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
2: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy. Bo taka opcja też jest, prawda?
5: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też, tej niedawno zakończonej części sportowej, my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza, my dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi maherzy części sportowej.
2: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
5: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
2: Silna grupa wsparcia.
5: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
2: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
5: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
2: Jak to jest właśnie pomyślane?
5: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przyjąć dwie jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakwią można być na różne sposoby.
2: W perspektywie letnia, prawda?
5: Edycja. W międzyczasie się każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
2: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
5: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
2: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
5: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, powa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
2: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
5: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w takiej własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają rozgrzewce.
2: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie UltraKrew.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Została ostatnia reklama.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
9: Audycja poradnicza.
11: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
12: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizję sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
11: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
12: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
11: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
12: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
11: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
12: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
11: Jak wyglądają te czwartki?
12: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. Jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
11: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
12: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób. I mówię tak, słuchaj rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym korzystanie z drogi.
11: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
12: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
9: Audycja poradnicza.
0: Tydzień w Trójmieście.
11: Co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście? Edyta Stańczyk, zapraszam.
1: Ruszył przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Wyremontowane mają zostać obie jezdnie między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone będą pod ruchem w godzinach nocnych i nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Gdańska rozbili grupę złodziei samochodów działającą w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Ujawniono też części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Jak podkreślają policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy. Urząd bliżej mieszkańców. W Gdyni nie zawsze trzeba jechać do centrum, aby załatwić niektóre sprawy urzędowe. W mieście działają 3 terenowe punkty obsługi mieszkańca w centrum Riviera oraz przy ulicach Tęczowej i Unruga.
13: Mieszkamy pół minuty stąd, a przyszliśmy zmienić tablice rejestracyjne w związku ze sprzedażą samochodu.
14: Wiem, że jest taki punkt otwarty, znajomi mi podpowiedzieli. Przyjechałem i załatwiłem. Bardzo fajnie, sprawnie, szybko.
15: Wiadomo, że na początku tych petentów było niewielu. Mieszkańcy musieli się po prostu przyzwyczaić do tych punktów. Niektórzy też o nich nie wiedzieli. No są też tacy, którzy myśleli, że jednak sprawa urzędowa wiąże się koniecznie z wizytą w urzędzie, że musi urzędnik tę czerwoną, dużą pieczęć przystawić. My staramy się przybliżyć te urzędy mieszkańcom.
1: Teraz punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga są dostępne dłużej. W poniedziałki do godziny 18:00, dodaje Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni.
15: To reakcja na sygnały od mieszkańców. Wielu z nich mówiło, no fajnie, otworzyliście nowe punkty, ale ja do 16:00 to ja pracuję, więc te punkty są dla mnie mało użyteczne. Stąd właśnie decyzja o otwarciu tych punktów w poniedziałki do 18:00 i będziemy obserwować rozwój sytuacji.
1: W punktach na Chważniewicz Linii i Obłużu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. Policja zatrzymała 2 osoby w związku z korupcją w Pucku. To 41-latka, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz 49-letni inspektor nadzoru. Łapówka miała wynosić 10 tysięcy złotych. Jest nowy konserwator zabytków w Gdańsku. To urbanistka Agnieszka Rózga-Micewicz. Jak podkreśla, jej misją jest harmonijny rozwój miasta oparty na równowadze pomiędzy ochroną wartości kulturowych a współczesnymi potrzebami użytkowania przestrzeni. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody, zapewnia Andrzej Popadiuk.
16: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów.
1: Prąd wytworzony przez te turbiny powinien popłynąć już w przyszłym roku. Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być spersonalizowane pod indywidualne potrzeby malucha, a pomoże w tym specjalna maszyna, mówi dr Joanna Jasem-Bobowicz.
17: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie Babylat Enricher. I ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
1: Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Beczka z bryłami żelaza, licząca kilkaset lat, trafiła właśnie do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Beczka została wydobyta z dna Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej na Pomorzu. W gdańskim muzeum zostanie poddana badaniom i konserwacji.
11: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza, i Iwona Wyciślok.
18: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Rok temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy implant ślimakowy dziecku i dokonał tego zespół specjalistów klinicznego oddziału otolaryngologii Szpitala Mikołaja Kopernika. To taki krok milowy, jeśli chodzi o pacjentów, którzy nie muszą już jeździć do innych miast w Polsce. Po prostu są zaopiekowani tutaj u nas na Pomorzu. I dzisiaj ze mną są fantastyczni goście. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, witam serdecznie.
19: Dzień dobry.
11: Pani Oliwia.
20: Dzień dobry.
11: Mama dziecka, które ma implant ślimakowy, oraz pan doktor habilitowany nauk medycznych Dmitrij Tretiakow, otolaryngolog. Witam serdecznie.
21: Witam wszystkich.
22: Ciekawe Trójmiasto.
11: Panie doktorze, no to jest chyba powód do dumy, prawda? Bo przypominam sobie te nasze pierwsze rozmowy i pierwsze spotkania, kiedy tak naprawdę to wszystko gdzieś tam się rodziło, powstawały te pomysły, a teraz pierwsi pacjenci...
21: No tak, problem i zapotrzebowanie było znane nam od dawien dawna i w Polsce generalnie to się robi już od ponad 30 lat. Natomiast województwo pomorskie było taką czarną plamką na mapie Polski, gdzie myśmy mieli świetny ośrodek rehabilitacji słuchu przy Polskim Związku Głuchych, natomiast nie mieliśmy ośrodka, który by leczył, wszczepiał różnego rodzaju implanty i idąc naprzeciwko oczekiwaniom pacjentów, postanowiliśmy, że musimy coś takiego mieć. Jesteśmy dużym województwem, mamy ludzi zdolnych do tego i powstał taki pomysł, że musimy mieć swoje. Zaczęliśmy w sumie od samych początków, stworzyliśmy poradnię audiologiczną, znaleźliśmy protetyka słuchu, audiologa, nawiązaliśmy współpracę z ośrodkiem diagnostyki wad słuchu dzieci i młodzieży przy Polskim Związku Głuchych, kierownikiem którego jest Dorota Szubstarska. Na początku mało kto w nas wierzył.
11: Początki zawsze bywają trudne.
21: Tak, ale nam się udało przekonać dyrekcję szpitala i spółki Kopernikus tym, że co to robimy, to jest rzeczywiście potrzebne. Udało się znaleźć specjalistów, które odpowiadają wszystkim kryteriom Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to nie jest takie proste, żeby po prostu chcieć i robić, tylko jest dużo takich kruczków, które musieliśmy przeskoczyć, ale sumarycznie nam się udało. Nawet czytając komentarze przy pierwszej naszej publikacji na trójmiasto.pl, kiedy myśmy wszczepili pierwszy implant ślimakowy u dziecka, no to takie były trochę mało empatyczne w naszym kierunku, że my tutaj jeden zrobiliśmy i chwalimy. To jest jednorazowy sukces, ale codziennie staramy się udowodnić, że to nieprawda i coraz więcej pacjentów, którzy zdiagnozowani, wyleczeni i w trakcie rehabilitacji w tej chwili w naszym województwie nie muszą wyjeżdżać gdzieś tak poza granicę Trójmiasta. To ogromna ulga dla rodziców pod różnym względem i finansowym, i logistycznym. I te emocje, które widzimy ze strony rodziców, rodziców i dzieci ze strony starszych pacjentów, bo my implantujemy i dzieci, i osoby dorosłe, no to dla nas po prostu olbrzymim motywatorem, że to, co robimy, jest potrzebne, że to nie jest jakieś nasze widzimisię i te efekty, które mamy, po prostu przekraczają wszystkie nasze oczekiwania i pozwalają nam myśleć już lata do przodu, gdzie się rozwijamy, w jakim kierunku idziemy i gdzie będziemy za kolejne 5 lat.
11: Ja wspomniałam o pacjentach z Pomorskiego, ale tak naprawdę pani Oliwia przyjechała do nas z
2: Warmińsko-Mazurskie, tak.
11: Właśnie. Jestem ciekawa, jak pani trafiła właśnie. Dlaczego pani zdecydowała się na taki wybór, że akurat Pomorze, że akurat ten zespół? Gdyby pani mogła się też z nami podzielić taką opinią, jak bardzo ten implant zmienił wasze życie.
2: My trafiliśmy w ogóle na początku do Kwidzynia. Tam wykonano badanie drugie POLI, żeby potwierdzić na pewno jeszcze to, że dziecko nie słyszy. Gdy zostało to potwierdzone, to tak naprawdę pani z Kwidzynia nam powiedziała o szpitalu w Kopernikusie, że tutaj jest wszczepienie implantu ślimakowego. My chcieliśmy najpierw jeszcze zobaczyć w sumie tam za Warszawą, ale stwierdziliśmy, że jednak podejmiemy decyzję, że wybierzemy tutaj w Gdańsku Kopernikus. Moim zdaniem to była cudowna decyzja i tak naprawdę najlepsza po prostu w życiu, bo tak naprawdę dając dziecko na operację, jest taki stres w głowie, że jednak musisz oddać swoje dziecko pod opiekę tak naprawdę nieznanego człowieka i po prostu mu zaufać. To jest bardzo ciężkie z kwestii po prostu rodzica. Ja pamiętam, że jak Polusie właśnie oddawałam na blok operacyjny, to jak już wyszłam po prostu zza drzwi, to był to dla mnie taki ogromny stres. Był płacz, no bo był. To jest bardzo stresująca sytuacja jednak i niecodzienna, ale na ten moment niczego nie żałuję. Jestem wdzięczna wręcz, po prostu, że miałam taką możliwość, że właśnie tak jak tutaj pan doktor powiedział, że nie trzeba jeździć za granicę, że jest taka możliwość w Polsce, że można dać dziecko po prostu do operacji i na wczepienie implantu ślimakowego, który odmieni tak naprawdę jej życie, bo będąc osobą głuchą, jesteś osobą, która nie słyszy żadnych dźwięków. Jest to osoba, która żyje w ciszy, a mieć możliwość podłączenia nawet samego procesora i to, że dziecko słyszy, to jest po prostu naprawdę cudowne, że dziecko może cię usłyszeć, że usłyszy twój głos. Może nie tak jak osoba, która słyszy normalnie na co dzień, ale zawsze to jest i tak duma, że tak powiem.
11: Tak, bo państwo jesteście tak naprawdę na początku drogi, ale tak, już są te pierwsze radości, prawda?
2: Tak, są pierwsze radości, ponieważ Pola miała wykonaną operację 29 października. Na początku nie było za dużych efektów, że ona słyszy. Nie było takich widocznych relacji, tak jak oczekuje rodzic, że jest podłączenie procesora i że o, dziecko już słyszy, już będzie rozumieć, co się tam do niego mówi. Tak to nie wygląda. Jest to długa ścieżka tak naprawdę i trzeba tak naprawdę oswoić swoje myśli, że trzeba dać czas temu dziecku, że trzeba jemu pomóc, a nie cały czas też na przykład tak jak ja miałam przez początki, że po prostu było mi ciężko na sercu, że czułam się ja winna za to, że ona nie słyszy. A to trzeba właśnie pogodzić, wziąć się po prostu w garść
11: i działać,
2: tak. Mhm. I teraz na ten moment Polka właśnie ma 2 latka. Jest naprawdę szczęśliwą dziewczynką, która tak naprawdę ostatnio była na zajęciach u pani Ani, u logopedy w ośrodku PZG w Gdańsku. I po pierwszych zajęciach ona wróciła do domu i pani Ania jej powiedziała raz papa, żeby się nauczyć i Pola już zrozumiała. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że ja widzę te efekty u niej, że widzę to, że ona słyszy. Widzę to, gdy nawet wołam ją w domu, mówię Polusia, chodź, a Polusia idzie do mnie i to jest dla mnie, dla rodziców to jest takie, że a powiem dziecku, chodź do mnie i to jest okej. A dla osoby takiej jak ja, która musiała to przeżyć i która musiała tak naprawdę pogodzić się z taką sytuacją, dla mnie nawet takie małe po prostu sukcesy są dla mnie czymś ogromnym po prostu. Jest to dla mnie coś wielkiego, że gdy ja powiem do mojej Polki, chodź Polusiu, ona do mnie przyjdzie. A początki też nie były łatwe, no bo przecież dziecko dopiero minęło 4 miesiące, tak? Ona dopiero teraz zaczęła rozumieć tak naprawdę swoje imię i niektóre słowa, które ja do niej mówię. jestem ogromnie wdzięczna za to bardzo, że
11: bardzo
2: tak jest.
11: Wzruszające to jest. Chciałam do pani Barbary się zwrócić, bo pani jest surdologopedką właśnie z tego zespołu, który tutaj współpracuje z Kopernikusem, bo tak naprawdę implant to jest początek drogi. Później po prostu to jest współpraca wielu specjalistów z dzieckiem, z rodzicem. To są audiolodzy, surdologopedzi, surdopedagodzy, inżynierowie kliniczni i tak dalej, prawda? No i w tym wszystkim między innymi surdologopeda. Jak idzie teraz właśnie ta praca na rzecz tych dzieci, które no są i mają taką szansę, żeby być znowu w świecie dźwięków?
3: Pola jest tutaj przykładem dziecka, które mimo głębokiej wady słuchu ma bardzo duże szanse na rozwój mowy. Już ta mowa się rozwija, tak jak mama tutaj opowiadała. I surdologopeda towarzyszy rodzicom i dziecku w zasadzie na każdym etapie, bo myśmy się jeszcze spotykali w momencie, kiedy Pola miała tylko aparaty słuchowe, prawda? Jeszcze była do podjęcia ta trudna decyzja o implancie. No ale państwo na szczęście skorzystali, znaczy sami podjęli decyzję i operacja tutaj pomyślnie się potoczyła i wszystko dobrze się skończyło ze strony właśnie operatorów. A dla mnie jako surdologopedy w ogóle jest bardzo ważne, że mogę pracować w zespole i że mam taką możliwość kontaktu, jeżeli coś zauważę, że procesor mowy, no coś tam się dzieje, to mam taką możliwość kontaktu, mogę się skontaktować z inżynierem klinicznym, który ustawia procesor, mogę skontaktować się z lekarzem, także to też daje takie, wydaje mi się nam wszystkim, poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest prowadzone nie przez jedną osobę, ale jest prowadzone przez zespół i tutaj jeżeli coś się zadzieje, to można się po prostu do różnych osób o tą pomoc zwrócić, tak, ale Pola jest na bardzo dobrej drodze, bo u niej ona ma dopiero 2 latka, czyli w zasadzie dziecko słyszące w jej wieku też niewiele mówi, prawda? Ale Pola jeszcze musiała pokonać no jakby ten czas niesłyszenia i musi się u niej rozwinąć rozumienie mowy, ale już się rozwija, jak mama mówi, proszona o podejście, podchodzi, czyli rozumie, prawda? Naśladuje już mowę, potrafi powiedzieć papa, czyli wszystko na to wskazuje, że rozwija się mowa artykulacyjno-dźwiękowa, że wszystkie te mechanizmy mowy po prostu ruszają i idzie to w dobrym kierunku, co oczywiście bardzo nas cieszy.
2: Tak naprawdę teraz, nawet siedząc w pociągu, mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja muszę jechać z Polą, bo jadąc z nią czy do audiologa, czy na zajęcia, jestem tak ogromnie wdzięczna osobom, które po prostu zaopiekowały się Polą, że czuję, że mogę przyjechać i czuję się taka bardzo zaopiekowana. To jest dla mnie bardzo, bardzo fajne uczucie, że jadąc do osób, które tak naprawdę kiedyś były dla mnie obce, teraz czuję, że są dla mnie bardzo po prostu bliskie, bo czuję, że mnie wspierają w tym etapie po prostu całym.
11: To jak często pani dojeżdża do Gdańska?
2: No raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu się zdarza, że jeździmy, bo tak. Tutaj jednak to jest proces, który no nie można ominąć. Tutaj trzeba jeździć na zajęcia i trzeba być w tym bardzo regularnym. Trzeba słuchać przede wszystkim bardzo to, co mówią specjaliści, żeby ta droga była łatwiejsza.
11: Pola dostała tę szansę i już jest zaopiekowana. A jakie są jeszcze plany na ten 2026 rok, panie doktorze?
21: Generalnie dzięki finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia mamy nieograniczony kontrakt na implanty ślimakowe dla dzieci. To pozwala nam organizować relatywnie szybką ścieżkę rekrutacji takiego dziecka, diagnostyki, możliwości przyjęcia na oddział w każdej chwili. Potem implantacji już od razu praktycznie po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego.
11: To jest chyba bardzo fajne, że panie terapeutki jesteście w stanie i macie taką możliwość, żeby uczestniczyć podczas wszczepiania i móc się jakby z bliska przejrzeć temu całemu etapowi, prawda?
3: To było piękne przeżycie. Mogłyśmy uczestniczyć w operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Bardzo nam to pokazało, ile osób jest zaangażowanych, bo tam nie tylko lekarz, ale w ogóle anestezjolodzy, cały zespół, także mama Poli niektóre osoby zna i zobaczyła, ale generalnie to jest jeszcze bardzo dużo innych osób, które po prostu uczestniczą w tej operacji, czyli też jakby przyczyniają się do rozwoju mowy Poli.
11: chyba czarną kropkę, tak jak doktor powiedział, na mapie tutaj północy. Udało się już, prawda, tak ładnie wypełnić kolorem po prostu. Już zauważają, że coś się zmieniło? Inni dostrzegają te zmiany?
21: Na pewno. I dostrzegają nie tylko rodzice, ale też profesjonaliści. I teraz jadąc na konferencję laryngologiczną, już słyszymy opinię, że widzieli naszych pacjentów, mają dobre wyniki i jakby to budzi zaufanie w kierunku naszego ośrodka, że to, co robimy, robimy dobrze. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić jeden z największych, najpotężniejszych centrum w Niemczech, w mieście Freiburg, gdzie robią tam ponad 1000 implantów rocznie. To, co na tą chwilę robimy, to już jest ogromny kawał roboty i dobrej roboty, tak? To, co robimy tutaj, nie mamy żadnego wstydu i skrępowania, więc robimy to dobrze.
11: Sami państwo się ciągle doszkalacie, no bo to jest taka dziedzina, w której trudno utknąć w miejscu. Sami szkolicie, bo wiem, że chyba jakoś jesienią nam się szykuje pierwsza taka poważna konferencja poświęcona właśnie temu tematowi, prawda?
3: 7 listopada jest konferencja dotycząca implantacji na Pomorzu,
21: gdzie przedstawimy swoje wstępne wyniki, nagłośnimy problem głuchoty i niedosłuchu w naszym regionie.
11: Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie, za ten poświęcony czas. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, pani Oliwia, otolaryngolog, Dmitrij Tretiakow. Wszystkiego dobrego dla Poli, dla mamy.
2: Dziękujemy bardzo.
18: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Wartości gdańskie, w tym solidarność, równość, między innymi tymi tematami zainteresował się Miejski Teatr Miniatura i dzięki temu powstały i nadal powstają przedstawienia adresowane do gdańskich rodzin, inspirowane prawdziwymi lokalnymi wydarzeniami. Zapraszam państwa na scenę teatru, by porozmawiać o tym projekcie i o aktualnym repertuarze. Lokalności nie zabraknie, a to za sprawą wydarzeń kulturalnych i dzięki spacerom po Gdańsku w towarzystwie naszych słuchaczy, którzy sprawdzają swoją wiedzę w radiowym quizie. Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
22: Co jest grane w Trójmieście?
4: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
11: 8+.
4: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tarczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klas. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zrazić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
11: Taka mobilna miniatura to będzie.
4: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni

0: wrażliwiająca i...
1: No tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Chce rządzić gwiazdami, może nie może, więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Mały Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Donaj.
2: To takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym, nie? No bo nie tylko jesteśmy w literaturze, ale też wychodzimy i mierzymy się ze współczesną historią, to też jest bardzo ciekawe.
1: Tak, staram się nie nudzić.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Zaczęliśmy gdzieś tam między słowami wstępnie rozmawiać o miejscu, w którym jesteście. No uroczym notabene, pięknym, ale mającym już swoje lata. Właśnie jak tam się odnajdujecie? Czy już nie jest za ciasno, jak sobie radzicie w tej przestrzeni?
1: No ciasno jest, natomiast tutaj specjalnych perspektyw na rozdmuchanie budynku Teatru Miniatura nie ma, natomiast nie jest to chyba największy problem, chociaż też parę pomysłów mamy. Większy problem jest to, że teatr jest niedostępny w sensie dostępności architektonicznej, gdyż o taką dostępność niearchitektoniczną jak możemy to zabiegamy, czyli staramy się o to, żeby w razie potrzeby zapewnić audiodeskrypcję do spektakli, posiadamy szereg jakichś tam udogodnień w stylu pętli indukcyjnej.
4: Mamy też tłumacza języka migowego.
1: Tak, często też korzystamy z pomocy tłumacza migowego, etc. Mamy specjalną koordynatorkę do spraw dostępności, Patrycję Telesińską, która uczestniczy w szkoleniach, sprawdza, czy nasze wszystkie działania są adekwatne z tym, co teraz, jak to wszystko teraz powinno wyglądać, czy nasza strona internetowa jest odpowiednio skonstruowana, czy komunikaty, które wydajemy, są dostatecznie czytelne. No, ale architektury nie
4: oszukamy.
2: No nie oszukacie. Z którego roku ten budynek jest? On już ma trochę.
1: Budynek jest z lat 20.
2: No właśnie.
1: Remont, taki realny remont przeszedł w 85 roku. Potem miała miejsce jeszcze jedna jakaś tam adaptacja, rozbudowanie balkonu teatralnego, jakiś remont foyer. Natomiast no tam jest szereg rozwiązań, które są totalnie nieadekwatne dla Teatru Młodego Widza. No i niestety architektonicznie jesteśmy w średniowieczu. My nie mamy na scenie układu amfiteatralnego, więc widzowie sobie po prostu zasłaniają. Okno sceny jest za wysoko. Między oknem sceny a kieszeniami mamy jakąś przepaść, czyli aktorzy w ciemności wchodzący na scenę muszą pokonać cztery schodki, żeby wejść w rolę.
2: Jeszcze są wprawieni chyba po masku.
1: Tak, mamy jeden schodek, który nazywa się schodek Misi, czyli Hanny Miśkiewicz, która kiedyś wywinęła jakiegoś spektakularnego orła z tego schodka. Na szczęście nic się nie stało, natomiast takich kwiatków jest bardzo dużo. Tak samo jak przestrzeń biurowa, która też wymaga poszerzenia i tam mamy pomysły na to, jak to zrobić. Brakuje nam przestrzeni dla działań edukacyjnych. Jest ciasno, natomiast dla skali instytucji, jeżeli my nie mielibyśmy się rozszerzać ludzko, no to myślę, że jesteśmy się w stanie w tej bryle pomieścić i odnaleźć. Natomiast to wymaga radykalnych, no nie ma windy chociażby, czyli czy przestrzeń sali kameralnej, czy czy przestrzeń, wszystkie przestrzenie biurowe, no są de facto totalnie niedostępne dla osoby na wózku inwalidzkim, no stanowi to jakiś tam problem. Prowadziliśmy jakąś grupę integracyjną, gdzie młodzież i osoby z niepełnosprawnościami i intelektualnymi, i fizycznymi wspólnie budowali

0: Bywały spektakl. No i część tych prób odbywała się na przykład na pierwszym piętrze, no i chłopak, który jeździł na wózku inwalidzkim, był wnoszony przez kolegów na to pierwsze piętro. No tak nie powinno być, krótko mówiąc. My od dobrych kilku lat zabiegamy o modernizację. Też no, wiemy, że miasto organizator nam sprzyja i tą naszą modernizację gdzieś tam też tyle, co może, to nam pomaga. Jesteśmy w tym momencie na etapie takim, że po tym, jak zgromadziliśmy wielki stos dokumentów projektowych, łącznie z tym, że zrobiliśmy plan funkcjonalno-użytkowy, udało nam się znaleźć inwestora zastępczego i mamy nadzieję w pierwszym albo drugim kwartale tego roku ogłosić przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. No i to już jest taki realny krok na drodze do tego, żeby coś się zaczęło dziać. Natomiast proszę za nas trzymać kciuki, bo wiemy, że te kłody pod nogi pojawiają się z jakichś nieoczekiwanych stron w różnych momentach. My jesteśmy częścią tkanki miejskiej, jesteśmy połączeni z, mamy sąsiadów, mamy różne rodzaje własności tego gruntu i obiektu, w którym teatr się znajduje. No jest to bardzo po prostu skomplikowany i długotrwały proces. No trzymajmy kciuki, liczmy na to, że to będzie szło do przodu i że za parę lat
1: uda się w
0: coś
1: końcu.
0: Się w końcu uda. Tak,
1: chociaż tak. Pojawi się winda. Tak. Bardzo kibicuję. Trzymam kciuki, żeby te marzenia noworoczne się ziściły.
2: Jeśli jeszcze mogę, to nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej inicjatywie, o Akademii Miniatury, którą prowadzimy właściwie przez cały rok dla naszych młodych widzów. To są zajęcia z aktorami i z pedagogami teatru dla różnych grup wiekowych. Mamy aż 4 grupy wiekowe i uczestnicy tych warsztatów przez cały rok pracują, ćwiczą, śpiewają i na koniec roku wystawiają taki szkic teatralny. I to są zajęcia, które cieszą się też od wielu lat zainteresowaniem uczestników i przyznam szczerze, że właściwie po ogłoszeniu naboru listy są pełne.
1: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
2: Dziękujemy również.
0: Dziękujemy. Do widzenia.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
4: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
5: Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
4: A no to ja z przyjemnością oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
5: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
4: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
5: Tak, starałem się.
4: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
5: Oczywiście, jak najbardziej.
4: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia. To taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
5: Tak jest, jestem gotowy.
4: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
5: Gazeta Gdańska.
4: Tak,
5: na pewno Gazeta Gdańska.
4: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz z historii.
5: Tak,
4: oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
5: Rudniki.
4: No jasne, oczywiście, że rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gedanensis?
5: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
4: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta twojej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
5: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
4: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
5: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
4: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
5: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
4: ale udało ci się cały dystans przebiec?
5: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
4: No to gratulacje.
5: Dziękuję bardzo. No, miejsce... Tysiąc któreś, ale udało się.
4: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
5: 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
4: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, szapoba.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję.
4: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
5: Byłem.
4: Chodziłeś?
5: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co
4: tak, i ta ścieżka
5: polecam dla dzieci.
4: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
5: Bardzo dziękuję.
4: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
5: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
4: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie, jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
3: Audycja rozrywkowa.
4: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
4: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
6: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą, czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni? Czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki?
1: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
6: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
1: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
7: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
6: Tak, tak. Chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
1: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
6: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program. Czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
1: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także tak, czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim, macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
7: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać. Dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
6: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna. Też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
1: Prawda? Tak, ale powracając do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
6: W tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider, Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie. Praca ta warsztatowa na konkretnym konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać między innymi koła gospodyń wiejskich.
1: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dość, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
6: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucję, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
1: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tu Małgorzata Rozenek-Majdan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
5: Została ostatnia reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Stara Orunia, Stary Sobieski czy Kazimierz? Niektórzy zapewne wiedzą, o czym mówię, ale jeśli ktoś jeszcze nie zna gdańskiego szlaku wodociągowego, to dzisiaj nadrobimy te zaległości. Wspomnę też o...
8: Dojeżdżam do pracy 22 km w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy.
7: Kilkaset kilometrów tras rowerowych w Gdańsku. Robi wrażenie, prawda? Edyta Stańczyk, warto zostać dzisiaj z nami.
9: Co jest grane w Trójmieście?
7: Gdański szlak wodociągowy to niewątpliwie jedna z większych atrakcji turystycznych na naszej mapie. Tak chyba mogę śmiało powiedzieć, prawda? Ja nazywam się Edyta Stańczyk, a jest ze mną pani Agnieszka Klugman, rzeczniczka prasowa gdańskiego GIFK-u. Witam panią serdecznie.
10: Dzień dobry, witam.
7: Ten nasz gdański szlak wodociągowy to kilka zbiorników, ale też pewne nowości, jak chociażby Gdańska Aleja Włazów, prawda?
10: Tak. Powiedziała pani na początku, że to jedna z ciekawszych atrakcji. No nie ukrywam, że bardzo mnie to ucieszyło, ponieważ kiedy uruchamialiśmy szlak, też byliśmy tacy pełni wątpliwości, czy ten nasz pomysł na takie nieco alternatywne zwiedzanie miasta wzbudzi zainteresowanie. Także cieszę się, że tak to pani widzi. Myślę też, że kiedy widzimy, jak chętnie odwiedzają nas mieszkańcy Gdańska i turyści, to też nas to motywuje do tego, żeby wzbogacać ten szlak o kolejne atrakcje. Na szlak składają się trzy zbiorniki, dwa podziemne, jeden to jest zbiornik wieżowy na Wyspie Sobieszewskiej i to są atrakcje płatne, natomiast Gdańską Aleję Włazów można zwiedzić bezpłatnie, ona znajduje się na Wyspie Ołowianka, niedaleko bardzo zabytkowej już w tej chwili przepompowni Ołowianka.
7: Właśnie, każdy z tych zbiorników to tak naprawdę inne emocje i inna atrakcja. To może zacznijmy od Oruńskiego, bo on jeszcze nie jest oddany do zwiedzania z wiadomych względów, prawda? Mhm.
10: Tak. Zbiornik Oruński będzie dostępny w czerwcu. Musimy poczekać na nietoperze, które jeszcze tam zimują. Taki mam układ z nietoperzami, że zbiornik udostępniamy wtedy, kiedy one sobie stamtąd wylatują. Także jest to zbiornik dostępny od czerwca do końca sierpnia. I sezon na zbiorniku Oruńskim kończymy takim corocznym świętem nietoperzy, podczas którego zapraszamy gości, którzy znają się na tych niecodziennych zwierzętach i mogą przybliżyć nieco ich życie, ich sposób funkcjonowania.
7: Jest i maskotka, prawda?
10: Tak, mamy specjalną maskotkę, bo ten nietoperz jest takim motywem przewodnim szlaku. Ale też może opowiem, jakie było tło tego nietoperza, dlatego że kiedy zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób pokazać historię gdańskich wodociągów, to okazało się, że właśnie myśleliśmy właśnie o tym, żeby pokazać to, co jest najcenniejsze, czyli takie obiekty, które już nie funkcjonują w systemie, a są takimi architektonicznymi perełkami. I jedną z nich był zbiornik Oruński, który był zasiedlony przez nietoperze. Jest to jedno z największych siedlisk na Pomorzu. Cały czas zastanawialiśmy się wtedy, jak pogodzić te wszystkie funkcje. funkcję turystyczną, funkcję historyczną i taką przyrodniczą, tak. Mhm. I to udało się zrobić. No i właśnie symbolem też tego pogodzenia jest nietoperz.
7: Ktoś Państwu w tym pomagał? To znaczy rozumiem, że posługiwaliście się jakimiś opiniami, korzystaliście z opinii specjalistów.
10: Pracujemy też od lat ze Stowarzyszeniem Salamandra, które zajmuje się nietoperzami.
7: To ile tych nietoperzy? Kto się policzył w ogóle?
10: Tak, no one są liczone rokrocznie. To się zmienia, ale w tej chwili chyba około 60.
7: No ale mamy na przykład kolejny zbiornik, zbiornik Sobieski, który służył niektórym na przykład do nagrań, występów, koncertów.
10: Tak, bo jest to taka przestrzeń, która budzi wyobraźnię. Jest to zbiornik wybudowany na planie koła, co tworzy specyficzny labirynt, a to powoduje, że są tam dosyć takie nietypowe warunki, między innymi akustyczne. I to tam właśnie można zapoznać się z takim efektem echa, które niesie się przez te zbiorniki przez 7 sekund. A w tym zbiorniku prezentujemy też wystawę dotyczącą historii zaopatrywania gdańszczan w wodę. A w tym roku przygotowaliśmy też nowość. Jest to instalacja holograficzna, która przenosi nas w czasie, bo pokazujemy dzięki tej technologii 4 fontanny, które kiedyś w Gdańsku funkcjonowały, a dziś już ich nie ma.
7: Świetnie, hologramy, no to jest coś, co zainspiruje również młodych ludzi, tak sobie myślę, bo sporo działań takich edukacyjnych na terenie tych zbiorników też jest prowadzonych, prawda?
10: Tak, tak jak już wspomniałam, mamy to Święto Nietoperza, Święto Nietoperzy, ale też prowadzimy takie atrakcje na zbiorniku Kazimierz i na Wyspie Sobieszewskiej, gwiazdy na zbiorniku. Można oglądać gwiazdy w godzinach wieczornych. Ostatnie wejście jest o godzinie 22. Samo zwiedzanie zbiornika w tych godzinach wieczornych jest jednak takim doświadczeniem bardzo ciekawym, ja polecam. Także zapraszam serdecznie.
7: Tak, bo zbiornik Kazimierz, on jest taki pro naturze, powiedziałabym, prawda? Tam się spotykamy, żeby podziwiać piękne widoki, posłuchać śpiewu ptaków.
10: Tak, on jest o tyle specyficzny, że to jest czynny obiekt wodociągowy. Te dwa poprzednie, o których mówiłam, to są obiekty zabytkowe, już nie funkcjonujące w systemie. Zbiornik wody Kazimierz zaopatruje mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i jest to nowy obiekt. To jest obiekt z 2015 roku, ale tam na tarasie, przed tarasem w zasadzie, prezentujemy taką wystawę o walorach przyrodniczych Wyspy Sobieszewskiej, więc po pierwsze można te walory zobaczyć za pośrednictwem też lunet, ale po drugie można też troszeczkę więcej się dowiedzieć na przykład o tym, co się znajduje, albo kto przebywa na Mewie i Łasze. Z kolei na parterze tego zbiornika pokazujemy taką wystawę, jak taki zbiornik funkcjonuje w sensie takim mechanicznym i technicznym i jak, skąd tam się pojawia woda i jak ona tam się pojawia. Także każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Powracając jeszcze na chwilę do tego zbiornika z Sobieski, on jest nazywany labiryntem szeptów, prawda? Najdłuższym labiryntem szeptów.
10: Właśnie ze względu na te walory akustyczne. Mhm. To się bierze też z tej, tak jak powiedziałam, konstrukcji zbiornika na polu okręgu, ale też z jego budowy, dlatego że jest to konstrukcja żelbetowa, monolit. Prawdę mówiąc, czasem się zastanawiałam, jak w ogóle wybudowano ten zbiornik. To był 1911 rok i zawsze mi to zastanawiało, jak w ogóle poradzono sobie z takimi rozwiązaniami technicznymi, ale jak widać, udało się. No i myślę, że to połączenie tego okręgu i tej architektury tego obiektu powoduje właśnie ten efekt szeptu, czy 7-sekundowego, więc dosyć długiego.
7: Dosyć długiego, prawda. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli, żeby się wybrali, doświadczyli tych wszystkich pięknych rzeczy, o których tutaj mówimy.
10: Mamy też taką atrakcję na Dzień Dziecka, tutaj zapraszamy dzieci. Szykujemy też atrakcję na zbiorniku oruńskim, ale na razie jeszcze nie będę zdradzała szczegółów. Podpowiem tylko, że ona się będzie wiązała z wodą, która w tym zbiorniku się znajduje, bo ten zbiornik zwiedzamy za pośrednictwem takich pomostów. I tutaj też dodam, że te pomosty i ta woda są nieprzypadkowe, dlatego że one znajdują się tam dlatego, żeby właśnie nietoperze miały takie dobre, wilgotne powietrze, takie, jakiego potrzebują. I tak jak wspomniałam, Święto Nietoperzy przed zbiornikiem oruńskim. Chciałabym jeszcze tylko zachęcić tych wszystkich, którzy lubią spacery, do zwiedzania tych obiektów również w taki właśnie sposób turystyczny, dlatego że tam są też punkty widokowe, z których bardzo pięknie widać nasze miasto i zapraszam serdecznie.
7: W ogóle to są piękne tereny tam, gdzie znajdują się te zbiorniki, sporo zieleni, wody oczywiście, więc warto sobie zrobić taki spacerek, a potem zahaczyć jeszcze o zbiornik.
10: Tak, ja jeszcze może dodam, że nasze zbiorniki są też punktami startowymi rodzinnego biegu na orientację Harpuś przy zbiorniku wody Stara Orunia. To jest nad Parkiem Oruńskim i Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej. To jest przy ulicy Lazurowej, więc wprost mamy piękną plażę.
7: Tak, a Harpusie wpisały się już bardzo mocno, prawda? W kalendarz imprez na terenie Gdańska i nie tylko organizowanych, także na pewno warto. A pani ulubiony zbiornik?
10: Oj, to trudne pytanie, ale myślę, że zbiornik Oruński. Dlatego, że tak przywołuję sobie w pamięci to pierwsze moje doświadczenie, kiedy byłam w tych zbiornikach. No i jednak on robi wrażenie, bo on mnie osobiście kojarzy się z katedrą, czy albo jak bardziej z obiektem sakralnym. I było to dla mnie, było to dla mnie wielkim zdziwieniem. Dziś może to już tak, myślę, że nadal dziwi, ale może nie tak bardzo, bo jednak jest sporo zdjęć, też sporo zwiedzających dzieli się swoimi doświadczeniami z tego zbiornika, ale wtedy, kiedy ja oglądałam ten zbiornik, a to było 15 lat temu, no to tych zdjęć nie było i rzeczywiście to no zapamiętałam sobie to doświadczenie.
7: Te zwiedzania odbywają się grupowo czy indywidualnie również?
10: Właśnie, to jest też ważny aspekt. Wszystkie te zbiorniki zwiedzamy z przewodnikiem, co myślę też jest jakąś wartością dodaną, bo wiele można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Dodatkowo przez w zbiorniku Stary Sobieski zaproponowaliśmy taką formułę gry w kojarzonej z Escape Roomem. To się nazywa Tajemnica Bursztynowej Korony. Także można sobie na zbiorniku Sobieskim wybrać, czy chcemy takie tradycyjne zwiedzanie z przewodnikiem, czy właśnie taką grę, często wybieraną też przez rodziny.
7: Czyli rozumiem, że mamy tam wyzwania, z którymi musimy sobie poradzić po
10: tak.
7: drodze. Woda Gdańsk. Woda w Gdańsku, ta z kranów, zdatna do picia, jak wiemy.
10: Tak.
7: Właśnie. I tak w kwestii turystycznej są takie miejsca, gdzie na przykład możemy sobie tą wodę odkręcić, napełnić, na przykład bidon, jeśli jedziemy rowerem.
10: Ale rzeczywiście w Gdańsku mamy zdroje wody pitnej, które znajdują się nie tylko w samym Śródmieściu, jest ich tam dosyć sporo, ale też w różnych dzielnicach i w różnych punktach miasta. W Śródmieściu są to takie instalacje, powiedziałabym, żeliwne bardziej. Natomiast jeśli chodzi o okolice, czy to wzdłuż plaży, czy w samym mieście, są to takie zdroje betonowe, beczułkowe. Można sobie napełniać bidony. One są często posadowione w takich miejscach, przy placach zabaw, w parkach, tak jak powiedziałam, wzdłuż plaży. I można sobie po prostu się tej wody napić. Jest to woda podawana bezpośrednio z wodociągów.
7: A w Parku Oruńskim też jest takie miejsce?
10: W Parku Oruńskim jest przy wejściu do Parku Oruńskiego. Natomiast też każdy z tych naszych zbiorników oczywiście też jest wyposażony w zdrój.
7: A jeśli chodzi o jeszcze takie działania proedukacyjne, już pominąwszy zbiorniki, dotyczące wody oczywiście, to robicie coś Państwo w najbliższym czasie?
10: Prowadzimy takie zajęcia w ramach programu edukacyjnego Hydromisja. Są to zajęcia, które odbywają się w szkołach, które się wcześniej zgłoszą. Są to zajęcia również bezpłatne. No i tam w zależności od grupy wiekowej, bo dostosowujemy ten program do grupy wiekowej, pokazujemy, w jaki sposób woda trafia do kranu, jak później jest oczyszczana i trafia z powrotem do przyrody. Także taką ofertę również mamy. Często uczestniczymy też w różnych festynach, wydarzeniach gdańskich. Można nas zobaczyć, tam również opowiadamy o wodzie.
7: A ja może jeszcze dodam na koniec, żeby powtórzyć, że moim i Państwa gościem była pani Agnieszka Klugman, rzeczniczka prasowa gdańskiego GIFK-u. Bardzo pani dziękuję.
10: Dziękuję również i życzę wszystkim dobrego dnia.
9: Co jest grane w Trójmieście?
7: Kilkunastu uczniów szkół średnich i studentów popłynie flagowym żaglowcem generał Zaruski do malowniczej Zatoki Botnickiej. O tej przygodzie więcej opowie Piotr Królak, kierownik projektów żeglarskich w Gdańskim Ośrodku Sportu.
6: Dzisiaj mówimy o gdańskiej szkole pod żaglami na żaglowcu generał Zaruski i chciałbym odpowiedzieć na pytania, dokąd popłynie żaglowiec w tegorocznej edycji i jak długo potrwa rejs. Żaglowiec wystartuje 27 czerwca w Gdańsku. Planowany jest dłuższy przelot przez Bałtyk Centralny w kierunku Gotlandii. Następnie chcielibyśmy odwiedzić przepiękne Alandy z portem Marienhamina, ale taką wisienką na torcie i główną destynacją Gdańskiej Szkoły pod Żaglami w roku 2026 będzie Hoga Kusten. To jest taki fragment Zatoki Botnickiej, szwedzkiego wybrzeża, który jest na liście dziedzictwa UNESCO. Przepiękne miejsce, spektakularne, blisko przyrody, a sam rejs zakończy się w Turku 17 lipca, czyli rejs potrwa 3 tygodnie. Na pokładzie Zaruskiego nie ma pasażerów, zatem cała nasza załoga szkolna, czyli uczestnicy szkoły pod żaglami, będą wykonywali wszystkie zadania, prace, które są potrzebne, aby statek sprawnie i bezpiecznie płynął do celu, czyli będą pełnili wachty nawigacyjne, sterowali statkiem, stawiali żagle, prowadzili nawigację.
7: Pan Piotr Królak, kierownik projektów żeglarskich w Gdańskim Ośrodku Sportu.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
7: Gdańszczanie użytkują rowery przez cały rok. Popularnością cieszą się zarówno elektryki, jak i te napędzane siłą mięśni. Edyta Stańczyk po tej stronie, mój gość, można powiedzieć, wychował się w serwisie rowerowym, a dzisiaj poleci interesujące trasy rowerowe dla rodzin z Gdańska.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Trójmiasta.
7: Gość, który na rowerach zna się jak nikt inny, pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia? Czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
11: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą. Mieszkaliśmy na Oruni. Rodzina mojej mamy mieszkała na Rudnikach, czyli tu na obrzeżach Gdańska Wschodnich. Dla nas zawsze taka podstawowa wycieczka rowerowa to była właśnie rowerem na Rudniki. Jakieś 6 czy 7 kilometrów. Później z wiekiem jeździliśmy coraz więcej. Była jakaś wycieczka nawet na Wdzydze, 70 kilometrów, to nam cały dzień zajęło, ale wielka frajda i wielka satysfakcja dla dzieci kilkuletnich, myślę 10-12 może miał najstarszy brat.
7: To był kolarzem? Uprawiał kolarstwo szosowe? Tak,
11: tak. Mając tam, nie wiem, 16 czy 15 lat zaczął, skończył mając lat 22 czy 3, to można by powiedzieć, że w tej chwili jakiś szczyt kariery się zaczyna w tym wieku, a wtedy było takie może przekonanie, może on sam tak pomyślał, że już jest stary na to. I ja wiedziałem od początku, że chcę to robić. Miałem potem kilkuletnią przerwę, kiedy założyłem rodzinę, ale teraz jestem z powrotem, także w zasadzie poza tą przerwą krótką zawodową jestem całe życie w rowerach.
7: Pana rodzina też lubi jeździć na rowerach?
11: Tak, chociaż są takie dni, jak na przykład dziś, kiedy żona potrzebowała samochodu, więc można powiedzieć, że byliśmy zmuszeni, a w każdym razie było to łatwiejsze rozwiązanie dla nas wszystkich, żebyśmy pojechali na rowerach do szkoły. Mamy do szkoły jakieś 6 czy 7 kilometrów, więc ta pobudka dla dzieci z myślą, że będziemy jechać na rowerach, była trochę trudniejsza, ale to te emocje, kiedy już zaczynamy jechać, zazwyczaj opadają. Chociaż są to trzy dziewczynki, to zawsze ta burza emocjonalna ale zawsze możliwe.
7: Do nas pan też przyjechał rowerem.
11: Tak.
7: Może zacznijmy od tych, którzy mają już rowery. Są tacy, którzy jeżdżą tylko w okresie tam wiosenno-letnim, jesienią, zimą już niespecjalnie lubią. Więc jak ten rower przeleżał, to na co warto zwrócić uwagę?
11: Ja zawsze tak mówię klientom, że jeżeli rower był sprawny, kiedy go odkładaliśmy do piwnicy i był powiedzmy w miarę czysty, to w zasadzie wystarczy go przetrzeć z piwnicznego kurzu, nasmarować łańcuch, napompować koła i jechać. Natomiast jeżeli on w piwnicy, czy na strychu, czy gdziekolwiek przeleżał ileś lat, no to rzeczywiście warto mu się przyjrzeć głębiej, czasem wręcz zrobić do pojedynczej śrubki serwis, bo nierzadko smary mają to do siebie, że gdzieś tam zasychają i ten rower już nie będzie tak sprawny. Takie minimum w razie czego, które robię, to zawsze sprawdzam, czy koła są dokręcone i czy kierownica obraca się razem. razem z przednim kołem, a nie niezależnie od niego. Więc to jest są na pewno te dwie rzeczy, które sobie warto sprawdzić. Jeżeli chcemy mieć taką pewność zupełną, to warto się wybrać do jakiegoś serwisu rowerowego, pokazać chociaż ten rower na takie krótkie sprawdzenie. Sądzę, że to nie musi nic kosztować nawet.
7: Ja się tak uśmiechnęłam, jak pan powiedział o tym, żeby sprawdzić, czy koła są dokręcone, tak? Czy ta kierownica współgra. Natomiast w sumie chyba nie ma się co śmiać, bo są osoby, które chętnie wchodzą w te kwestie techniczne i bardzo dobrze się znają na własnym rowerze i one najchętniej same by tam przy tym rowerze wszystko robiły. A są takie osoby, które po prostu wsiadają, użytkują i jeśli się coś dzieje, no to do serwisu i nie chcą się tym zajmować. Chyba też nic złego w tym nie ma, prawda?
11: Absolutnie. Myślę, że dobrze jest, jeżeli każdy się zajmuje tym, na czym się zna i co lubi.
7: No to dokąd się wybrać? Jakieś takie trasy, które pan z doświadczenia zna i mógłby polecić? Takie na wypady fajne, jakieś na przykład weekendowe, rodzinne, ulubione pana?
11: Zakładając, że Gdańsk jest na tyle duży, że no nie sposób się wybrać z dziećmi przynajmniej spod samego domu, gdzieś na drugi koniec miasta, to zakładając, że te rowery zabieramy ze sobą jakimś środkiem transportu, samochodem, to polecić mogę tu w okolicy kilka tras. Na przykład Wyspa Sobieszewska. Na pewno jest fantastycznym miejscem dla rowerzystów, bo w zasadzie nie uczestnicząc w ruchu samochodowym można ją objechać naokoło. Zarówno ścieżkami takimi betonowymi, asfaltowymi, jak i ścieżką szutrową przez las. Promenada nadmorska nasza z Brzeźna do Sopotu jak najbardziej, ale chyba w godzinach poza szczytem. Tam z dziećmi się wybrać myślę, że jest niebezpiecznie, więc albo wczesny świt, albo jakiś późny wieczór.
7: I najlepiej poza sezonem
11: Tak. Także w sezonie raczej nie. Mhm. Ciekawą też trasą jest droga wyasfaltowana na dawnej trasie kolejowej, ścieżka rowerowa z Pszczółek do Sobowidza. Jedzie się nasypem, droga wznosi się bardzo delikatnie do góry, więc swobodnie można tam jechać, nie można mówić, że to jest jakiś podjazd. Trasa ma chyba 10 km. Na końcu jest fajny plac zabaw, sklep z lodami. No myśmy już to 2 czy 3 razy robili, całą rodziną, łącznie z rodziną brata, z rodziną siostry, i z tatą, i z mamą. Także to polecam. Na pewno też ciekawą trasą jest ścieżka wokół jeziora w Przywidzu. Tam jest taki dobrze ubity dukt leśny wokół jeziora. Myślę, że pętla ma około 10 km. To takie moje trzy...
7: Ulubione. Trasy. Testował pan może te trasy tam Gdańsk-Południe?
11: Tam przy ulicy Adamowicza.
7: Tak, na przykład.
11: Tam jeszcze nie, natomiast przy zbiornikach Gdańsk-Południe przy ulicy Świętokrzyskiej to tak, jak najbardziej, bo to nasze okolice wzdłuż i wszerz objechane.
7: Też chyba dobre takie też rekreacyjne trasy, miejsce na wypady, nie? Z dziećmi na przykład.
11: Tak, chociaż też zdarza się, że jest tam dość ciasno. No i Park Oruński. W tej chwili można połączyć właśnie z tymi stawami na Gdańsku-Południe przy ulicy Świętokrzyskiej.
7: I też sobie fajną wycieczkę zrobić tak naprawdę, nie?
11: Tak.
7: No, zachęcamy do ruchu, do tego, żeby korzystać z niego. Też organizujecie się w sumie jako cykliści i robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
11: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu, okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze. No mogą rano, wcześnie, w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisko, tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy palcem po mapie, czy w kwadracikach.
7: W kwadracikach?
11: Tak, otóż jest taka strona internetowa, stworzona zresztą przez Polaków, na co jej wskazuje nazwa. Nazywa się squadrac.com. Na tej stronie, jak się po zalogowaniu, dostajemy dostęp do mapy świata w zasadzie, podzielonej na małe kwadraciki. Około kilometr na kilometr ma duży kwadracik, a ten duży jest podzielony na bodajże 10 jeszcze mniejszych, więc zbiera się kwadraty i kwadraciki. No i w ten sposób można sobie w cudzysłowie zdobywać świat i coraz więcej rowerzystów z tego korzysta. I tak jak zawsze może towarzyszyć taka motywacja przy pójściu na rower, że pojadę gdzieś, gdzie jeszcze nie byłem, no to w tej chwili to jest tak dodatkowo przyprawione tym, że właśnie sobie zaznaczę nowy kwadracik na mapie świata. Dodaje to na pewno nowej frajdy.
7: Bo my mówimy tutaj o takim wyzwaniu męskim, ale też mamy przecież w Trójmieście kobiety na dwóch kółkach, które naprawdę są dosyć dobrze zorganizowane i panie też organizują dla siebie takie wypady.
11: Tak, są takie nawet grupy rowerzystek, kolarek, gdzie ja nie wiem, czy bym się wybrał, bo wiem, że tam tempo jest naprawdę
7: solidne,
11: wysokie.
7: Najważniejsze, myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda?
11: Tak,
7: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Przy temacie rowerów pozostaniemy jeszcze, albowiem postanowiłam zapytać mieszkańców Gdańska, jak oceniają ścieżki rowerowe w naszym mieście.
9: Mieszkańcy Trójmiasta mają głos.
8: Patrycja.
12: Wojtek.
8: Jesteście państwo z Gdańska?
12: Tak, ja jestem z dzielnicy Chełm dokładnie, gdzie już w końcu udało się nam wywalczyć budowę ekostrady wzdłuż Alei Armii Krajowej, właśnie prowadząca właśnie do naszej dzielnicy i na cały Gdańsk Południe. W końcu wreszcie pokonamy tę drogę, w końcu bez ciężkich podjazdów, bez nachyleń.
8: No bo wiadomo, samorządowcy ciągle się chwalą tym, że coraz fajniej, jeśli chodzi o to poruszanie się rowerami po Gdańsku. A państwo jako mieszkańcy oceniacie, jak to oceniacie? Naprawdę zmienia się ta przestrzeń na im plus, jeśli chodzi o rowerzystów?
13: Jeżeli chodzi o moje zdanie, to na pewno na tak. Bardzo dużo jest ścieżek rowerowych, coraz więcej jest rowerzystów, także widzimy na plus. Zmiany są na plus i jesteśmy bardzo zadowoleni.
8: Są jeszcze braki, ale no wiadomo, nie wszystko naraz, jak wszędzie, ale jest bardzo duży progres na plus.
12: Ja również oceniam pozytywnie, aczkolwiek no mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład jak chociażby tu podwale przedmiejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna. Owszem, powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia. Nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździć, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia. Tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No inny taki palący, dwa inne takie jeszcze najbardziej palący punkt to brak połączenia Osowej z Oliwą. To jest już naprawdę od wielu, wielu lat ten problem do zrobienia. No w końcu pojawiło się jakieś światełko w tunelu, że jest projekt buspasa na spacerowej, który będzie zawierał w końcu trasę rowerową. Ale pytanie właśnie, jak zostanie właśnie rozwiązane połączenie przez obwodnicę trójmiejską. No, na samej Osowej powstała też no, droga rowerowa z ulicy Kielnieńskiej, ale no, też nie łączy się z Chwaszczynem. Ciągle pieszo-rowerowym, który jest tak, w Chwaszczynie. No i też Gdańsk Południe, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim no, rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiąże. No aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która naprawdę no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę, no to jest jak możemy być naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w gminie Suchy Dom, żeby w końcu można było do Tczewa wreszcie dojechać. Stąd prosto właśnie.
8: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
13: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych świateł 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
12: Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska, to jest właśnie brak takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu Strąbek Wielki, kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej, dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z Łóżka na Uraduni, no druga to oczywiście Chwaszczyno, no i trzecia też powiedzmy no z gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbud skończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasto właśnie z infrastrukturą w gminach ościennych, aczkolwiek mamy wyjątki jak chociażby no trasa do Pruszcza czy chociażby no tu wzdłuż Pasa Nadmorskiego do Sopotu, nie? Ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
7: No to jak już wiemy, rower jest wspaniałą alternatywą dla trójmiejskich korków. Mieszkańcy jeżdżą chętnie przez cały rok, dlatego kto chce coś zrobić dla zdrowia i dla środowiska, polecą dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
5: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
7: Ta na pozór prosta czynność może czynić cuda, o czym się za chwilę przekonasz. Edyta Stańczyk, zapraszam na spacer z kijami.
14: Właściwie z miesiąca na miesiąc przybywa coraz więcej osób chodzących o kijach. Przeważnie są to osoby starsze, dlatego że one mają czas, dużo chodzą na powietrzu i jest to dla nich takie ułatwienie, bo odciążają sobie nogi i mogą dużo więcej przejść niż normalnie starsze osoby, ale młode jak najbardziej. Są grupki takie właśnie zorganizowane i idą po lesie na przykład, albo po plaży. Wtedy one idą szybszym tempem, czy takie grupki, które chcą się odchudzać, bo jest to świetny sposób na zgubienie nadwagi. Właściwie tylko dzieci nie widziałam chodzących o kijach Nordic, a tak to wszystkie grupy wiekowe chodzą.
9: Aktywnie w Trójmieście.
7: Ewa Kucharska i Krzysztof Felski z Gdyńskiego Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek. Marsz z kijami, tak można
15: marsz
7: to nazwać?
15: Marsz z kijami, ale też są osoby, które uprawiają bieganie z kijami. To już jest wyższy poziom i rzeczywiście jest taka możliwość. Natomiast faktycznie już trochę mniej z takim żartem, nie chciałabym powiedzieć pogardą, podchodzi się do osób chodzących z kijkami, bo kiedyś rzeczywiście ta aktywność fizyczna kojarzyła nam się przede wszystkim z takimi osobami, których nie stać na to, żeby biegać albo żeby nieco bardziej aktywnie, intensywnie uprawiać sport, tylko że to jest po prostu taki spacer z kijkami. Nie do końca tak jest. Dla osób, które rzeczywiście mają różnego rodzaju ograniczenia ruchowe, mają gorszą kondycję, są w starszym wieku, są słabsze, te kije będą ułatwiały maszerowanie, spacerowanie. Natomiast dla osób młodych, sprawnych, zdrowych nie ma żadnego problemu, żeby trenowały Nordic Walking, startowały w zawodach, uzyskiwały bardzo dobre rezultaty. Dla osób starszych jest to forma aktywności fizycznej, która na pewno będzie dla nich bardzo, bardzo bezpieczna. I tak jak pani mówiła, aktywność na emeryturze może być właśnie między innymi zarezerwowana dla Nordic Walkingu. Jest to aktywność fizyczna, która jest bardzo zdrowa dla większości ludzi ze względu na to, że mamy dodatkowe punkty podporu. Dwa kije odciążają wyraźnie stawy kolanowe, odciążają wyraźnie stawy biodrowe, odciążają kręgosłup.

0: mentalnym będzie na bardzo różnym poziomie. Natomiast generalnie są to osoby, które z racji swojego wieku już będą cierpieć na różnego rodzaju dolegliwości ze strony stawów. I możliwość poruszania się w swoim własnym tempie przy podparciu kijami już będzie bardzo dobrze wpływać na odżywianie, smarowanie tych stawów. Poza tym to jest zawsze pretekst do tego, żeby wyjść z domu. Starsi ludzie, często samotni, nie mają z kim pójść na spacer, nie mają z kim uprawiać aktywności fizycznej, a zawsze możliwość pójścia z kijkami daje możliwość chociażby obcowania z naturą i takiego maszerowania bez konieczności kontaktu z innymi ludźmi. Poza tym osoby w starszym wieku mogą mieć też problemy psychiczne. Jest udowodnione naukowo, że aktywność fizyczna bardzo dobrze wpływa na poprawę samopoczucia. Wytwarzają się endorfiny, poprawia nam się samopoczucie, jesteśmy dotlenieni, bardzo dobrze Nordic Walking będzie działać u ludzi, którzy mają problemy z płucami. Zawsze dawka słońca, szansa na większą podaż witaminy D3 z tych promieni słonecznych, więc jedna aktywność oddziałuje na nasz organizm kompleksowo i naprawdę u ludzi o różnej sprawności fizycznej w różnym wieku będzie się dobrze sprawdzać.
1: No tak, bo chyba nie ma nic gorszego niż takie zasiedzenie się. Zresztą myślę, że tutaj okiem rehabilitanta, jak na to spojrzymy, to chyba tak jest, prawda?
2: Zgadza się. To, co powiedziała Ewa, jest podstawą. Zresztą jedną z głównych zalet Nordic Walkingu jest to, że jest to wszechstronne działanie, czyli zarówno osoby młode, jak i osoby starsze, że seniorzy, w tym wypadku, o których rozmawiamy, mogą bez żadnych przeciwwskazań. Oczywiście tu mówimy o przeciwwskazaniach tylko w wypadku wtedy, kiedy dana osoba jest pod kontrolą lekarza, bo mówiliśmy o jakichś problemach chorobowych. Jeżeli takowe nie występują, nie ma przeciwwskazania do uprawiania Nordic Walkingu i jest to jak najbardziej dobra forma, wszechstronna forma, angażująca właśnie dużo elementów w postaci aparatu ruchowego, kostno-stawowego, mięśniowo-więzadłowego. W szczególności z tym mają problemy osoby starsze, tak? To jest kłopot, który jakby widzimy na co dzień. Te osoby mają problemy z poruszaniem się, te osoby bardzo często mają kłopoty z zakresami ruchu, duże przykurcze stawowe, problemy z tymi stawami, kłopot z rozkładaniem siły, to znaczy bardzo często ta siła przesuwa się w jednym kierunku, co powoduje problemy z równowagą, z statyką ciała. I to jest bardzo, bardzo ważne. Właśnie to jest forma wszechstronna, która pomaga jakby polepsza działanie stawów, właśnie zwiększa możliwości zadziałania na układ mięśniowy. Chodzi w szczególności o zaangażowanie innych grup mięśniowych niż w takim normalnym, w cudzysłowie, marszu, czy mocniejszych formach typu bieganie, które teraz też coraz bardziej się rozpowszechnia. W Nordic Walkingu adoptujemy takie części mięśni, które nie używamy w takim codziennym marszu. To jest większa dawka i bardziej wszechstronne działanie na układ mięśniowy. Bardzo pomaga to w układowi takiemu jak krwionośny, oddechowy, to co, o czym wspomniała Ewa. To jest też możliwość poruszania się w swoim tempie, wolnym, czasami szybszym, czyli tu jest jakby intensywność zależy od tego, na ile jesteśmy w stanie, na ile możemy, patrząc na, jeżeli takowe występują, problemy stawowe, lub na ile jesteśmy danego dnia w stanie przejść w danej prędkości, w danym czasie, którego nie musimy z góry ustalać jako formę treningową.
1: Jakby to ująć tak obrazowo, czyli tak, wzmacniamy sobie mięśnie rąk, nóg.
0: I to jest bardzo ważne, bo przy zwykłym bieganiu bardzo mocno pracuje obręcz biodrowa nogi. Prawidłowo używane kije wymusz

0: ulepszają pracę obręczy barkowej, bardzo ładnie kształtują ręce, które bardzo często u kobiet są zaniedbane i panie, szczególnie w starszym wieku, nie lubią swoich rąk, zaczyna ta skóra brzydko wisieć i te ręce zaczynają być ukrywane. Dzięki prawidłowemu wykonywaniu ruchów z kijami ręce bardzo ładnie będą nam się wzmacniać.
1: Chodzenie z kijami to też jest kwestia pewnej techniki i umiejętności, prawda? Bo widzi się ludzi, którzy sobie no, różnie z tymi kijami radzą. Jedni takie ciągną za sobą, inni po prostu sobie nimi tak odbijają, a jeszcze inni widać, że są to wyprosty rąk, przód, tył i jakieś tam ruchy naprzemienne, jednak istotne, prawda?
0: Często u ludzi, nie wiem dlaczego, ale w momencie, kiedy chodzimy na naturalnie i nie mamy kijków w rękach, to idziemy ruchem naprzemiennym, prawa ręka, lewa noga. W momencie, kiedy takiej osobie damy kije do rąk, nagle zapominamy, jak się naturalnie chodzi. Człowiek się usztywnia i zaczyna chodzić trochę jak robot, prawa ręka, prawa noga, lewa ręka, lewa noga i czują, że ciało się obraca i coś im nie pasuje, a nie potrafią tego zmienić. Więc rzeczywiście to wykorzystywanie kijków przez ludzi, niezależnie od wieku, jest bardzo, bardzo różne. Czasem to jest faktycznie kijek tylko do podporu, czasem to jest, jak ja to nazywam, wyprowadzanie kijków na spacer. Ciągniemy je za sobą po prostu wychodząc z domu, ale nie używając ich w ogóle, a czasem rzeczywiście jest nastawienie na prawidłową technikę.
2: Podstawą jest prawidłowa technika, ponieważ no, mamy dużo rodzajów sportów połączonych z działaniem kików. Zresztą dlatego też no, Dick Walking został zaadoptowany jakby od biegaczy, narciarzy biegowych, przepraszam, którzy, chodzi o Finlandię oczywiście, którzy wykorzystywali to jako formę treningową. To właśnie jakby dało początek Nordic Walkingowi, który teraz jakby coraz bardziej rozpowszechnia się na całym świecie. No kwestia jest właśnie techniki. Podstawą jest to, co mówiłem wcześniej, czyli to, że problemy osób starszych z równowagą powodują, że inaczej te osoby jakby starają się podeprzeć tymi kijkami i nieumiejętność odpowiedniej techniki powoduje, że tak naprawdę te osoby wykorzystują te kije po to, żeby w jakiś sposób łapać tą równowagę, żeby podpierać się, bardziej iść statycznie czy poruszać się statycznie, a tak naprawdę ważne w tym wszystkim jest to, żeby rozkładać też odpowiednio środek ciężkości, czyli odpowiednio działać na w te partie mięśniowe, które powinny być tutaj najbardziej brane pod uwagę. I stąd jakby to, co mówiła Ewa, czyli są różne indywidualne techniki, to znaczy no każdy próbuje na ile jest w stanie przejść. Niestety czasami to też wiąże się z prędkością, czyli ktoś od razu chciałby rozpocząć taki już trening, tak, trening w pełnym jakby tego słowa znaczenia. Tu nie to jest istotą jakby Nordic Walkingu. Stąd właśnie po to jest jakby działanie Nordic Walkingu, żeby wydłużyć proces treningowy, jeśli tak to można nazwać. Mówimy teraz oczywiście o seniorach. A robiąc to w wolniejszym tempie.
0: Technika chodzenia z kijami paradoksalnie nie jest wcale trudna. Wystarczy spotkać się raz, dwa razy z instruktorem, nauczyć prawidłowej techniki i później można ją doskonalić już we własnym zakresie. Podstawy warto mieć, żeby wiedzieć, jak bezpiecznie chodzić z kijkami, ponieważ one na pierwszy rzut oka nie wyglądają na sprzęt, który mógłby sprawić trudność albo być niebezpieczeństwem dla osoby, która chodzi z kijami, a o dziwo można doznać kontuzji, nieprawidłowo wykorzystując pracę rąk, chociażby podkładając sobie kijek pod nogę.
1: No właśnie chciałam się o to zapytać, czy zdarzają się takie przypadki,
0: zdarzają
1: że ktoś sobie robi krzywdę?
0: Zdarzają się takie przypadki właśnie podkładania sobie kijków, gdzieś urazy stawów skokowych, nieprawidłowa praca nadgarstka przy odbijaniu kijkiem i przez to właśnie przeciążenia na poziomie nadgarstka, na poziomie łokcia, więc takie kontuzje jak najbardziej się też zdarzają. Bardzo wiele, nawet poważnych chorób, nie ogranicza naszej aktywności fizycznej. Powinniśmy się ruszać, tylko ta aktywność powinna być dostosowana indywidualnie do danej osoby. W przypadku osób starszych, chociażby cukrzyca, właśnie kwestie wszystkie związane z oddechówką, cały układ krążeniowo-oddechowy, ale też osoby po zawałach serca, czy właśnie choroby psychiczne, depresje, udowodnione dobre działanie na takie osoby. A często człowiek słyszy diagnozę, uważa, że to już jest wyrok.
1: Zamyka się w cztery
0: ściany. Dokładnie. Mhm. I użala się nad sobą, że on już jest chory, stary, zmęczony i że on się już do niczego nie nadaje. Absolutnie nie.
2: To zamknięcie w czterech ścianach powoduje jeszcze właśnie ten aspekt, o którym wspominała Ewa, czyli problemy psychiczne, depresyjne. No to też jakby Nordic Walking tu działa znowu wszechstronnie, czyli
0: piękne widoki, świeże powietrze, spotkanie z ludźmi.
1: Zachęcamy serdecznie, ale jeszcze chciałabym powrócić do tematu kijków, tak? Kije do Nordic Walking i obuwie do Nordic Walking. Na co zwrócić uwagę? Co jest ważne przy wyborze?
0: Jakie tworzywo jest dla nas wygodne, przyjazne dla skóry?
2: Jak reagujemy?
0: Dokładnie.
1: Tych fachowych porad udzielili nam Ewa Kucharska i Krzysztof Felski z Gdyńskiego Centrum Zdrowego Człowieka Aktivek.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Monika Tarka w gotowości, dlatego zapraszam do wysłuchania kolejnego quizu Wiedzy o Gdańsku.
3: Audycja rozrywkowa.
4: Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam do quizu o Gdańsku, o naszym pięknym mieście. Państwo zresztą dzwonią i mówią, że ten quiz sprawia, że dowiadujecie się wielu ciekawych rzeczy i poznajecie nawet nieznane niektóre fakty czy miejsca dotyczące Gdańska, więc bardzo się cieszę, że jest właśnie taki odzew. No ale przede wszystkim zapraszamy do udziału w quizie, bo do wygrania są gadżety radia, ale przede wszystkim można się sprawdzić, kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę o mieście. To jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło, pani Moniko, i witam wszystkich słuchaczy radia.
4: Panie Marcinie, pan w Gdańsku od wielu lat, czy od niewielu?
5: No, od urodzenia, więc nie będzie błędem, jeśli powiem, że od wielu.
4: Czyli rodowity gdańszczanin. No to pięknie, jak się cieszę. Panie Marcinie, no dobrze, no to tym bardziej mam nadzieję, że będzie 5-5, bo przed panem 5 pytań z naszego quizu. No i mam nadzieję, że wszystkie odpowiedzi będą dobre, chociaż niektórzy słuchacze mówią, że niektóre pytania sprawiają im jednak trudność, mimo że mieszkają w Gdańsku od wielu, wielu lat i wydawało im się, że znają historię. No ale nie można wiedzieć wszystkiego, prawda, panie Marcinie?
5: Oczywiście, no ja też nie spodziewam się, że będę bezbłędny, ale spróbuję.
4: No życzę panu, żeby tak było, więc zaczynamy. Dziękuję. Od pierwszego pytania, od pierwszej naszej stacji. Zresztą pytanie właśnie stacji dotyczy, czym jest stacja Orunia? Czy to jest Dom Kultury, czy stacja kolejowa w Gdańsku Oruni po prostu, czy znana bardzo stacja paliw?
5: Oczywiście, ja już się zaśmiewam lekko, ponieważ oczywiście jest to Dom Kultury w Gdańsku.
4: Tak, jasne. A czy wiedział pan, że znajduje się w bardzo historycznym miejscu, bo kiedyś tam była posiadłość dziadka filozofa Artura Schopenhauera? Wiedział pan to?
5: O, no przyznam szczerze, nie, akurat to musiało umknąć.
4: No, to widzi pan, to już czegoś nowego się pan dowiedział, panie Marcinie. Ja też przy okazji się tego dowiedziałam, jak przygotowywałam to pytanie, bo przyznaję, że też wcześniej nie wiedziałam. No dobrze, to teraz drugie pytanie, takie spacerkiem po Gdańsku, o punkt widokowy w Gdańsku. Wymienię trzy nazwy, proszę powiedzieć, który w Gdańsku się znajduje. Czy Góra Pięciu Braci, czy Szlak Lisków, czy może Góra do nas?
5: No to również jest dla mnie łatwe, przepraszam, że tak się chwalę, ale chodzi oczywiście o Górę Pięciu Braci.
4: Tak jest, wzniesienie morynowe, 41 metrów nad poziomem morza, dokładnie tak. No to ciekawe, jak sobie pan poradzi z trzecim pytaniem, bo trzecie pytanie dotyczy rekordu Guinnessa i pewnej kobiety, Katarzyny Jakubowskiej. To jest Ice Queen, która właśnie pochodzi z Gdańska. Jest pierwszą i jedyną rekordzistką Guinnessa w kategorii najdłuższy kontakt całego ciała z lodem, czyli po prostu leżała zanurzona w lodzie. I moje pytanie brzmi, ile czasu wytrzymała, że właśnie jest to rekord Guinnessa? Czy 3 godziny, 6 minut, 45 sekund, czy 4 godziny, czy 2 godziny?
5: Tutaj niestety będę strzelać i mam nadzieję, że nie pomylę się, jeśli wskażę odpowiedź A, ponieważ brzmi na najbardziej prawdopodobną.
4: Tak, no oczywiście, skoro i minuty, i sekundy podaje, to jasne, można się było domyślić. Tak, właśnie te 3 godziny, 6 minut, 45 sekund została zamknięta w przeźroczystej zamrażarce po szyję wypełnionej lodem. I tak właśnie w tym lodzie tyle wytrwała. Brr, tak, aż mi się zimno zrobiło. Pozdrowienia dla pani Katarzyny, jeżeli nas słucha. Dużo ciepła jej życzymy.
5: Tak,
4: czwarte pytanie. Panie Marcinie, świetnie panu idzie. Jaki kolor, to proste pytanie, jaki kolor dominuje we fladze miasta Gdańska? Czerwony, biały czy żółty?
5: Oczywiście, że czerwony.
4: Gdybym wiedziała, że pan tak dobrze zna się na Gdańsku, to bym trudniejsze pytanie dla pana przygotowała, panie Marcinie.
5: Właśnie, coś za szybko
4: właśnie,
5: mi idzie.
4: No coś, pan się tak śmieje, bo po prostu takie proste te pytania, tak?
5: No mam nadzieję, że dam pograć również innym, no że tutaj nie będzie, tylko nie będę mieć monopolu na ten konkurs.
4: A wie pan, z czym to czerwone tło jest związane?
5: No...
4: To jest ciekawa historia.
5: Pan, no, ja myślę, że to jest związane z nadaniem przez króla Kazimierza Jagiellończyka prawa do używania czerwonego wosku przez władzę Gdańską.
4: Panie Marcinie, no po prostu szczęka mi opadła. No tak, tak, właśnie z tym to jest związane. Znakomicie. No dobrze, to ostatnie pytanie teraz. Jaka jest wysokość, jaką ma wysokość pomnik Stoczniowców? 63 metry, 53 metry czy 42 metry? No właśnie, to nikt nie zmierzy sam, to już trzeba wiedzieć. 63, 53, 42. No bo czas się kończy, panie Marcinie, strzelamy.
5: Dobra, niech będzie te.
4: 42, tak! 5 na 5, rewelacja! Pięknie! Oczywiście gadżety radia należą do pana, panie Marcinie, chapeau bas, jak to mówią Francuzi. Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.
5: Bardzo państwu dziękuję. Pani Moniko, zrobiła mi pani dzień. Pozdrawiam całe radio, wszystkich słuchaczy i wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję nawzajem, a ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem.
3: Audycja rozrywkowa.
1: Gdańsk o tej porze roku jest szczególnie magiczny. Zwiedzając jego dzielnicę, rozważcie państwo udział w naszej radiowej zabawie. Edyta Stańczyk w imieniu swoim i Moniki zapraszam serdecznie.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Być może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą o tym, że działa coś takiego jak Fundacja Schronisko dla Roślin, która zajmuje się m.in. edukacją i ekologią. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Ze mną jest moja gościni, pani Milena Banaszewska. Opowie nam dzisiaj więcej o swojej pasji do roślin, zakładam, ale też o samej fundacji, o celach, o działaniach. Pani Mileno, skąd te rośliny w pani życiu?
6: Fundacja Schronisko dla Roślin działa już od 2015 roku. Wszystko wzięło się z takiej szczerej miłości po prostu do roślin. W domu też zawsze tych roślin było dużo. Razem z przyjaciółką Moniką, z którą założyłam Fundację Schronisko dla Roślin, zaczęłyśmy zwracać uwagę na to, co się wyrzuca. Podróżowałyśmy razem, mieszkałyśmy razem w Holandii i tam też się nauczyłyśmy brać przedmioty ze śmietnika. No i zauważyłyśmy, że jest tam też sporo roślin. Zaczęłyśmy się zastanawiać nad tym, czemu te rośliny są na śmietnikach. Przecież roślina to żywy organizm, więc chciałyśmy coś z tym zrobić. Zaczęłyśmy szukać różnych metod, jak sobie poradzić z wyrzucaniem roślin na śmietnik i wpadłyśmy na pomysł, żeby założyć takie miejsce, gdzie te rośliny będzie można oddawać, a my będziemy mogły je dalej przekazywać w dobre ręce.
1: I w Gdańsku takie miejsce działa?
6: Może nie miejsce, ale miejsce w sieci. My działamy za pośrednictwem internetu. Mamy stronę na Facebooku, gdzie wstawiamy te posty z roślinami, które potrzebują nowego domu i szukamy w ten sposób nowych właścicieli.
1: Wklejamy zdjęcie i tak. Kto jest chętny?
6: Jest roślina. Trzeba skomentować po prostu ten post. Działa taka zasada, kto pierwszy, ten lepszy, więc te pierwsze komentarze mają pierwszeństwo w adopcji tej rośliny.
1: Jakie rośliny najczęściej do was trafiają? Jakie są najbardziej poszkodowane?
6: Tak naprawdę to jest bardzo szeroki zakres, bo trafiają do nas od jakichś malutkich szczepek epipremnum, czy nawet sadzonek truskawek, po ogromne, wielkie drzewa, fikusy, czy kaktusy, które mają po kilka metrów. Także to jest naprawdę bardzo szeroki zakres gatunkowy.
1: No tak, niektórzy mają taką łatwość, żeby te rośliny albo zasuszyć, albo przelać, prawda? I potem najłatwiej jest wyrzucić, prawda? Nie zastanawiamy się nad tym, że tak naprawdę to też ma jakiś taki wpływ na bioróżnorodność na przykład.
6: Tak, oczywiście. No, to jest najprostsza metoda, po prostu wyrzucić na śmietnik. Ale tak jak już mówiłam, jest bardzo dużo jakby dróg do tego, żeby oddać te rośliny czy przedmioty. Nie tylko nasza fundacja, ale mnóstwo innych grup, które oferują taką pomoc, jak na przykład Uwaga Śmieciarka Jedzie, popularna grupa do dzielenia się przedmiotami. Także tych metod jest sporo.
1: Ile teraz tych roślin tak mniej więcej macie na stanie takich do zaopiekowania się przez innych?
6: To się ciągle zmienia, bo tak jak mówiłam, tej siedziby nie mamy i tych roślin fizycznie nie posiadamy, ale te posty, które wstawiamy z roślinami do adopcji, tak naprawdę codziennie, co drugi dzień taki post u nas wisi. Często to jest bardzo krótki czas oczekiwania, kiedy ta roślina znajdzie nowego właściciela, więc trzeba być szybkim i obserwować naszą stronę na bieżąco, żeby móc zaadoptować tą roślinę.
1: Ale to chyba dobrze, prawda?
6: Tak, oczywiście. Nas to ogromnie cieszy, że ludzie ciągle chcą mieć rośliny, chcą się nimi opiekować, są dla nich ważne. To naprawdę nas buduje.
1: Ale fundacja jest też taką inspiracją dla imprezy, która się nazywa Rośliny i Dziewczyny, tak?
6: Dziewczyny plus rośliny.
1: Dziewczyny plus rośliny, właśnie.
6: Tak, Dziewczyny plus rośliny. Staramy się co jakiś czas organizować taki mini festiwal Dziewczyny plus rośliny, który polega na tym, aby stworzyć wystawę, która opiera się na konkursie Open Call. Zbieramy w ten sposób różnorodne prace artystyczne, wizualne i tworzymy z tego wystawę o tematyce roślinnej. Ten tytuł jest mylący, Dziewczyny plus rośliny, bo nie tylko dziewczyny mogą brać udział w tym festiwalu oczywiście, ale chłopaki również, chłopaki i krzaki, Dziewczyny plus rośliny. Więc oprócz takiej wystawy też organizujemy cykle warsztatów, które są prowadzone przez nas, ale też przez innych działaczy ekologicznych, czy osób, które zajmują się rękodziełem roślinnym, czy ekodesignem.
1: Bo macie na swojej stronie nawet jest napisane, że nasza główna misja i cel to poszerzenie świadomości ekologicznej, kryzysu klimatycznego oraz roli sztuki roślinnej i ekodesignu. Także bardzo szeroko działacie. To nie jest tylko kwestia wystawienia roślinki do adopcji.
6: Nie, absolutnie. Oprócz adopcji roślin zajmujemy się warsztatami o tematyce roślinnej. Prowadzimy również wykłady, prelekcje na temat pielęgnacji roślin, ale też stacjonarne wymiany roślin, gdzie fizycznie mamy jakąś pulę roślin do oddania i można przyjść do nas, wymienić się na taki okaz, który się akurat nie ma, porozmawiać o roślinach, o pielęgnacji. Ale też mamy szeroką ofertę warsztatową, gdzie uczymy innych różnego rękodzieła roślinnego. Robimy lasy w swój, kukule kokedamy, pędzimy makramy, suszymy kwiaty. Ja też z zawodu jestem florystką, więc prowadzę florystyczne zajęcia, bukiety, czy wianki na głowę lub wianki do powieszenia na drzwi.
1: To stąd ta pasja. Od zawsze te kwiaty były blisko pani?
6: Od zawsze. Natomiast schronisko dla roślin było pierwsze. Rośliny doniczkowe były pierwsze. Potem ta florystyka wyszła w moje życie, a teraz zaczyna się przygoda z ogrodem, więc wszystko jakby w tematyce tych roślin, zieleni i natury jest bardzo mi bliskie.
1: A na tych warsztatach właśnie, które organizujecie w Gdańsku, jaka tematyka najczęściej się pojawia? Bo tutaj mówimy sobie właśnie o tym kryzysie klimatycznym, czyli patrząc na rośliny, to jakiego typu tematy są podejmowane przez panie?
6: No staramy się edukować ludzi poprzez nasze warsztaty, też używając jak najmniej plastiku, używając samych naturalnych komponentów. Opowiadamy o tym, jak żyć w nurcie less waste, czyli staramy się po prostu ograniczać zmniejszać, na przykład zużycie plastiku, używanie samochodu, używanie energii czy wody. Po prostu ograniczamy te wszystkie rzeczy do takiego stopnia, jak możemy, więc próbujemy uświadamiać to na naszych warsztatach.
1: Czyli z takim szacunkiem,
6: szacunkiem
1: do ziemi, tak. do natury, która nas otacza. A tak z Pani obserwacji, ta nasza świadomość rośnie? Czy stoimy w miejscu? Czy zmienia się dużo na im plus?
6: Myślę, że rośnie, że coraz więcej jest inicjatyw i ludzi, i miejsc, gdzie się o tym mówi. Myślę, że to rośnie. Coraz więcej instytucji myśli o ogrodach, społecznych, ogrodach na dachach, czy nawet po prostu o zazielenieniu przestrzeni w środku, a nasadzeniach z roślinami domowymi.
1: Świetnie, no to taka dobra informacja, myślę sobie. Bardzo dziękuję Pani Mileno. Pani Milena Banaszewska z Fundacji Schronisko dla Roślin.
6: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
3: Te wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko, co piękne, sympatyczne i miłe.
4: Co jest grane w Trójmieście?
3: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
5: Dzień
3: witam
5: dobry.
3: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
5: Tak, tak.
3: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
5: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszym wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi. I faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu jako początek wystawy Sonosfera.
3: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy na często rozproszeni, nieuważni.
5: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Mm-hmm. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my, rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i tą właśnie całą Sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim, więc wspomniała pani też o spacerach, też będziemy mieć spacery dźwiękowe pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy. Będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
3: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte? otwarte wykłady,
5: tak, panele
3: warsztaty.
5: Otwarte warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
3: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale
5: nie tylko.
3: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
5: Tak, obchodziliśmy dzień przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Jana chociażby. Ale i faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi. I oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego, chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Przedszkole Panienka z Okienka między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Raduni Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdańsk i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
3: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
4: Co jest grane w Trójmieście?
3: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
5: Widać, nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
3: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
5: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą, tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem. I właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
3: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
5: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audiowizualnych, wizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
3: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
5: Tak, Cztery Pory Roku, realizowane z profesorami, profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy te badaczki do nas? Dlatego, żeby zobaczyć naszą przestrzeń ratusza staromiejskiego właśnie innymi oczami, być może istotnie ludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa. Osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazny, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia, ponieważ w tym cyklu spoglądamy nie tylko na architekturę jako obiekt, ale architekturę również jako przemieszczanie się różnych osób. Z drugiej strony właśnie na cielesność i tego człowieka w tym wszystkim. I oczywiście też tereny zielone, czy wokół budynku, jak one się zmieniają właśnie w ciągu tych 4,5 roku.
1: Moim gościem była pani Marta Szadowiak.
5: Zapraszam do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego i Centrum Świętego Jana.
4: Tydzień w Trójmieście.
6: Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Do Górek Zachodnich w Gdańsku dotarła już maszyna, która wydrąży podziemny tunel do obsługi pływającego terminala gazowego. Tunel ma mieć 1100 metrów długości. Jego drążenie potrwa 3 miesiące.
7: My w tym mikrotunelu ułożymy gazociąg podmorski, który połączy nam część morską, czyli nabrzeże, gdzie będzie cumował statek FSR-u z naszym lądowym systemem przesyłowym.
6: Opowiadał kierownik projektu Maciej Wawrzkowicz. Tunel będzie biegł pod plażą. To pierwsza taka instytucja w Polsce. W Gdańsku przy ulicy Szerokiej 37 uruchomiono Biuro Obsługi Artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta Tczewa. Zakładał on włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Wpływ na decyzję wojewody miał zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy oraz ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy. Szkło nierówne, dlatego Gdańsk organizuje kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji szkła, mówi Agnieszka Skolimowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
8: Jeszcze nam, mieszkańcom, zdarzają się błędy i ponad 60% uważa, że szklankę należy wrzucić do pojemnika na odpady szklane, a szklanka, talerze, kryształy powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady resztkowe.
6: Podobnie jak lustra albo szyby. Do pojemników na szkło należy wyrzucać wyłącznie butelki i słoiki. A co z tekstyliami? Odzież i tekstylia, których pozbywamy się z domu, czeka albo drugie życie, albo powolny koniec. Wszystko zależy od tego, co, w jakim stanie i gdzie wyrzucamy. Ubrań, które nadają się do użytku, wyrzucamy bardzo dużo, mówi Joanna Czarnecka z Referatu Gospodarki Odpadami w Gdyni.
9: W zeszłym roku przeprowadziliśmy pilotażowy program. Przez 4 miesiące zebraliśmy 70 ton odzieży i tekstyliów nadających się do drugiego obiegu i ponad 90% z tego zostało przekazanych tak naprawdę do tego drugiego obiegu.
6: Dlatego w tym roku Gdynia postawiła na nie ponad 300 kontenerów. A skoro o odpadach mowa, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie Ekodoliny. Spółka Ekodolina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy nowego punktu. PSZOK ma być gotowy do końca przyszłego roku. Prom kursujący pomiędzy Świbnem a Mikoszewem znów pływa. Tegoroczny sezon rozpoczął się 1 maja i potrwa do końca września. Prom kursuje od 7 do 21 co 30 minut. Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Jednostka może zabrać na pokład 21 aut i 100 pasażerów. Rozpoczęła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli, mówi Remigiusz Kitliński, oficer rowerowy Gdańska.
10: rowerowy Maj to jest miejsce, gdzie wychowujemy nasze społeczeństwo tych najmłodszych lat. Przyzwyczajamy do tego, że rower może być wygodnym, szybkim i skutecznym środkiem transportu w mieście.
6: Inicjatywa, która zrodziła się w Gdańsku, dziś obejmuje już 38 gmin z całej Polski. W samym Gdańsku udział w tegorocznej edycji weźmie 238 placówek. Głowica Mola w Orłowie na razie pozostanie niedostępna dla spacerowiczów. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Okazało się, że konstrukcja nośna tego fragmentu jest skorodowana i potrzebny jest remont. Do tego czasu Głowica Mola będzie zamknięta. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechały mangusteczki karłowate. To dla gdańskiego zoo nowy gatunek. Zwierzęta przyjechały z Holandii. Naturalnie występują w Afryce subsaharyjskiej. Są zwierzętami stadnymi. Są czujne, ruchliwe i bardzo ciekawskie.
3: Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
3: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam nasze gościnie przede wszystkim. Miło mi panie gościć.
11: Dobry.
3: Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie jak się udaje, ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega. To pani koordynator pewnie.
11: Do tej pory mamy w KORDzie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy, a więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do pierwszego roku życia, od zera do pierwszego roku życia, więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do pierwszego roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem KORD pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również wysyła, jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
3: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
11: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No bo po pierwsze porównywanie rozwoju dzieci, no żeby odbywało się właśnie w tych wyznaczonych punktach wiekowych. Jak również na dzień wizyty my angażujemy wielu specjalistów, bo oprócz zawsze na wizycie jest neonatolog, ale no KORD charakteryzuje się tym, że jest to opieka wielospecjalistyczna i właśnie w trakcie jednej wizyty dziecko no, jest w rękach wielu specjalistów z różnych dziedzin. No neonatolog jest powiedzmy taką odgrywa wiodącą rolę. Neurolog, bardzo duża rola jest właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program KORT ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że no, myślę, że my to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka wprowadza rewolucję w życiu rodziny, a urodzenie wcześniaka, no to już stawia wszystko na głowie. Też psycholog jest ważny z punktu widzenia oceny właśnie funkcjonowania rodziny w tej, no na pewno, bardzo dla nich stresującej sytuacji. Ale myślę, że wiele rodziców, po pierwsze, daje łatwo się włączyć, a później to, co widzimy w trakcie pracy, w trakcie kolejnych wizyt, większość rodziców, no mamy taką pozytywną odpowiedź ze strony rodziców, że no jakby chętnie przyjeżdżają na wizytę, chętnie dzielą się z nami swoimi takimi wrażeniami, chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, no to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś, podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję, już tak bardziej szczegółowo, bardziej adresowaną, konkretnie spełniającą potrzeby tej danej rodziny na kolejną wizytę, bo wizyty w pierwszym roku są co 3 miesiące.
3: Aha, co 3 miesiące. Skoordynowanie tych wszystkich specjalistów w tym konkretnym terminie, bo przyjeżdża akurat dziecko, to jest tak, że iluś tych rodziców w jednym terminie przyjeżdża, tak żeby ci specjaliści mieli dostęp do większej ilości dzieci, czy jakoś pojedynczo
12: tak,
3: to
12: tak,
3: ustalacie?
12: Tak, ale to nie jest aż tak, że to jest bardzo dużo dzieci. No, staramy się też, ponieważ takie wizyty trwają dość długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to powiedzmy było dwoje, troje dzieci, a nie dziesięcioro, tak? Bo wtedy no, byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z dziesiątką dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
3: daje się
12: pomysł,
3: to pogodzić.
12: Daje się to pogodzić i te kilka osób, czyli dwójka, trójka, jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
3: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
13: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną. Zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych, względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
3: I wyłania się już jakiś taki obraz?
13: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
3: Aha, no proszę bardzo.
13: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
1: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
12: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków, znaczy wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają. Bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, no widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły, psychiczny też. Oczywiście część dzieci jest opóźnionych czy wręcz uszkodzonych. Często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest powiedzmy trochę opóźnionych.
1: A macie Państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
12: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje oczywiście.
1: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem, surdologopedyczne, audiologiczne i tak dalej, to również...
11: To znaczy tak, jak najbardziej zdarzają się też problemy z widzeniem, ale nawet nie, że jest, bo wcześniaki są zagrożone retinopatią wcześniaczą, tak, ale również widzenie spowodowane zaburzeniami na poziomie mózgu. Że właśnie rehabilitacja, tak jak doktor powiedziała, rehabilitacja słuchowa, ale tak samo rehabilitacja wzrokowa, odpowiednie zaopatrzenie okulistyczne, optometryczne, też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną i to już jest od zawsze wpisane wcześniactwo, taka opieka okulistyczna, natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, no to tutaj musimy uciekać się właśnie nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców i od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość, jaki jest ich rozwój fizyczny. No i tutaj widzimy jednak, że rosną oczywiście postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, w nadolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby promować ich wzrost.
1: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
11: Tak.
1: I one są objęte tym programem.
12: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też. To nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
13: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali. I mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
1: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda, kliniczny specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej pani Weronika Sieniawska.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich placów szkoleniowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
4: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
1: Jak masz na imię?
14: Kasia.
1: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
14: Pepsi.
1: Co wy tu dzisiaj robicie w Pepsi?
14: Będziemy ćwiczyć.
1: Co będziecie ćwiczyć?
14: Różne rzeczy. Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
1: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
14: Raczej tak jedna komenda. U Pepsi trwa jakiś miesiąc.
1: Czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
14: Tak.
1: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Emilia Pekwaśniewska.
1: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
15: Tak, synek przyjeżdża swoją suką rasy Suomen Lapinkoira. Jest to fiński szpic. Ona jest w wieku prawie dwóch lat, a ja jestem tutaj z dziewięciomiesięczną suką rasy Biały Owczarek Szwajcarski z mojej własnej hodowli.
1: Jak mamy psa, to chyba zawsze warto przyjechać z nim na szkolenie, prawda?
15: No to jest bardzo ważne. Socjalizacja, poświęcenie czasu i ten pies potrzebuje tego, żeby czegoś robić. Tak, żeby jednak ten mózg pracował. One są po takich zajęciach godzinnych tutaj naprawdę tak zmęczone, że padają, śpią przez kilka godzin.
1: 9 miesięcy. I co z nią przepracowujecie?
15: Tutaj jesteśmy dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe posłuszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia, także różnorodne te zadania tutaj.
1: A fajnie czas spędzacie.
15: I to jeszcze z synem to dodatkowy plus.
1: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na to.
15: Tak, Kasjan podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju, także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
1: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów?
15: Nie mam planów takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami. Także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o Białego Owczarka Szwajcarskiego, się nadaje. Jeśli chodzi o drugą rasę, jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
1: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy?

0: Przeląg Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
1: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się tak, nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu i ta przygoda z dogoterapią, nabraliśmy trochę taki kierunek, że zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy. Senior wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Connor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
0: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic robić. Wystarczy, że jest, położy się.
1: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii. Dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już Państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają. Także od razu widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
0: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
1: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami. Tak, to są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Connor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do dogoterapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć logoterapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętniej chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasz

0: nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
1: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
2: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach w dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
0: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, przynajmniej kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak? Zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak? Że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, no dobra, nie? Fajnie, że mój pies jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej, przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak, nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takiej rzeczy, że przyduszamy pieska czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei różnych rozmiarów.
2: I można wyczesać.
0: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą. I to się fajnie sprawdza. Tak, mój pies leży przy mnie, każde dziecko ma swojego pluszaka i się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
2: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z białasami, koleżanka, słyszałam, z goldenami.
0: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidance. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
2: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
0: Jesteśmy w Caritasie, na Ujeścisku. Zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem.
2: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
0: Do zobaczenia.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
2: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
3: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
4: Dzień dobry.
3: Trochę tremy jest przed tym quizem?
4: Jest. Ojej, niestety.
3: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
4: No tak.
3: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
4: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, niestety. Mm. Ale może się sprawdzę jakoś.
3: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
4: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
3: Czyli do pracy na rowerze też?
4: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
3: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
4: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze strzelę. Ponad 800.
3: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku. Tak. To wszystko jest. No, znakomicie. Dobrze się zaczęło, panie Marcinie. Pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie. Który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć. Czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
4: No, chyba krzyż.
3: Nie chyba, tak a na pewno, tak. Srebrny krzyż, nawet 2 srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżące na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
4: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
3: Nie, to jest Góra Gradowa, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu, a moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
4: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
3: Tak. Tak, oczywiście. A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
4: Panie Marcinie.
3: O, no to tym bardziej. Pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
4: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
3: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak. Urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku. Wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś. No właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę. Tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak? Zła odpowiedź.
4: Tak,
3: więc
4: jedna z kucha.
3: Więc tak. Jedna z kucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
4: Bardzo dziękuję.
3: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
4: Tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
3: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
4: To pewnie wiedziała więcej.
3: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie jasne. Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
4: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam. Bardzo dziękuję.
3: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu często
1: Audycja rozrywkowa.
2: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
5: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
2: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
5: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden jest właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
2: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy. Bo taka opcja też jest, prawda?
5: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi maherzy części sportowej.
2: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
5: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
2: Silna grupa wsparcia.
5: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
2: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddaję krew i mogę biec.
5: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
2: Jak to jest właśnie pomyślane?
5: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórka krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry, to jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi, dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii, ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi, są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę, nic więcej.
2: Świetnie.
5: Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
2: W perspektywie letnia, prawda?
5: W międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
2: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
5: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
2: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
5: Przede wszystkim wyjść z domu, myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
2: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
5: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada. Jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają rozgrzewce.
2: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultra Krew.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
0: Audycja poradnicza.
1: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
2: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizję sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
1: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
2: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
1: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
2: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
1: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
2: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego i kobiety i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
1: Jak wyglądają te czwartki?
2: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informację o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. I jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszyć. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
1: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
2: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak. Słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym korzystanie z drogi.
1: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
2: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
0: Audycja poradnicza. Tydzień w Trójmieście.
1: Co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście? Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Ruszył przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Wyremontowane mają zostać obie jezdnie między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone będą pod ruchem w godzinach nocnych i nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Gdańska rozbili grupę złodziei samochodów działającą w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Ujawniono też części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Jak podkreślają policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy. Urząd bliżej mieszkańców. W Gdyni nie zawsze trzeba jechać do centrum, aby załatwić niektóre sprawy urzędowe. W mieście działają 3 terenowe punkty obsługi mieszkańca w centrum Riviera oraz przy ulicach Tęczowej i Unruga.
4: Mieszkamy pół minuty stąd, a przyszliśmy zmienić tablice rejestracyjne w związku ze sprzedażą samochodu.
5: Ja wiem, że jest taki punkt otwarty, znajomi mi podpowiedzieli. Przyjechałem i załatwiłem. Bardzo fajnie, sprawnie, szybko.
6: Wiadomo, że na początku tych petentów było niewielu. Mieszkańcy musieli się po prostu przyzwyczaić do tych punktów. Niektórzy też o nich nie wiedzieli. No są też tacy, którzy myśleli, że jednak sprawa urzędowa wiąże się koniecznie z wizytą w urzędzie, że musi urzędnik tę czerwoną, dużą pieczęć przystawić. My staramy się przybliżyć te urzędy mieszkańcom.
3: Teraz punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga są dostępne dłużej. W poniedziałki do godziny 18, dodaje Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni.
6: To reakcja na sygnały od mieszkańców. Wielu z nich mówiło, no fajnie, otworzyliście nowe punkty, ale ja do 16 to ja pracuję, więc te punkty są dla mnie mało użyteczne. Stąd właśnie decyzja o otwarciu tych punktów w poniedziałki do 18 i będziemy obserwować rozwój sytuacji.
3: W punktach na Chważni, Wiczlinie i Obłużu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. Policja zatrzymała 2 osoby w związku z korupcją w Pucku. To 41-latka, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz 49-letni inspektor nadzoru. Łapówka miała wynosić 10 tysięcy złotych. Jest nowy konserwator zabytków w Gdańsku, to urbanistka Agnieszka Rózga-Micewicz. Jak podkreśla, jej misją jest harmonijny rozwój miasta oparty na równowadze pomiędzy ochroną wartości kulturowych a współczesnymi potrzebami użytkowania przestrzeni. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody, zapewnia Andrzej Popadiuk.
7: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów.
3: Prąd wytworzony przez te turbiny powinien popłynąć już w przyszłym roku. Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być spersonalizowane pod indywidualne potrzeby malucha, a pomoże w tym specjalna maszyna, mówi dr Joanna Jasem-Bobowicz.
8: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie BabyLat Enricher. I ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
3: Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Beczka z bryłami żelaza, licząca kilkaset lat, trafiła właśnie do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Beczka została wydobyta z dna Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej na Pomorzu. W gdańskim muzeum zostanie poddana badaniom i konserwacji.
1: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. I Iwona Wyciślok.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Rok temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy implant ślimakowy dziecku i dokonał tego zespół specjalistów klinicznego oddziału otolaryngologii Szpitala Mikołaja Kopernika. To taki krok milowy, jeśli chodzi o pacjentów, którzy nie muszą już jeździć do innych miast w Polsce. Po prostu są zaopiekowani tutaj u nas na Pomorzu. I dzisiaj ze mną są fantastyczni goście. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
1: Pani Oliwia.
10: Dzień dobry.
1: Mama dziecka, które ma implant ślimakowy, oraz pan doktor habilitowany nauk medycznych Dmitrij Tretiakow, otolaryngolog. Witam serdecznie.
11: Witam wszystkich.
12: Ciekawe Trójmiasto.
1: Panie doktorze, no to jest chyba powód do dumy, prawda? Bo przypominam sobie te nasze pierwsze rozmowy i pierwsze spotkania, kiedy tak naprawdę to wszystko gdzieś tam się rodziło, powstawały te pomysły, a teraz pierwsi pacjenci...
11: No tak, problem i zapotrzebowanie było znane nam od dawien dawna i w Polsce generalnie to się robi już od ponad 30 lat. Natomiast województwo pomorskie było taką czarną plamką na mapie Polski, gdzie myśmy mieli świetny ośrodek rehabilitacji słuchu przy Polskim Związku Głuchych, natomiast nie mieliśmy ośrodka, który by leczył, szczepiał różnego rodzaju implanty i idąc naprzeciwko oczekiwaniom pacjentów, postanowiliśmy, że musimy coś takiego mieć. Jesteśmy dużym województwem, mamy ludzi zdolnych do tego i powstał taki pomysł, że musimy mieć swoje. Zaczęliśmy w sumie od samych początków, stworzyliśmy poradnię audiologiczną, znaleźliśmy protetyka słuchu, audiologa, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Diagnostyki Wad Słuchu Dzieci i Młodzieży przy Polskim Związku Głuchych, kierownikiem którego jest Dorota Szubstarska. Na początku mało kto w nas wierzył.
1: Początki zawsze bywają trudne.
11: Tak, ale nam się udało przekonać dyrekcję szpitala i spółki Kopernikus tym, że co to robimy, to jest rzeczywiście potrzebne. Udało się znaleźć specjalistów, które odpowiadają wszystkim kryteriom Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to nie jest takie proste, żeby po prostu chcieć i robić, tylko jest dużo takich kruczków, które musieliśmy przeskoczyć, ale sumarycznie nam się udało. Nawet czytając komentarze przy pierwszej naszej publikacji na Trójmiasto.pl, kiedy myśmy wszczepili pierwszy implant ślimakowy u dziecka, no to takie były trochę mało empatyczne w naszym kierunku, że my tutaj jeden zrobiliśmy i chwalimy. To jest jednorazowy sukces, ale codziennie staramy się udowodnić, że to nieprawda i coraz więcej pacjentów, którzy zdiagnozowani, wyleczeni i w trakcie rehabilitacji w tej chwili w naszym województwie nie muszą wyjeżdżać gdzieś tak poza granicę Trójmiasta. To ogromna ulga dla rodziców pod różnym względem i finansowym, i logistycznym. I te emocje, które widzimy ze strony rodziców i dzieci, ze strony starszych pacjentów, bo my implantujemy i dzieci, i osoby dorosłe, no to dla nas po prostu olbrzymim motywatorem, że to, co robimy, jest potrzebne, że to nie jest jakieś nasze widzimy się. I te efekty, które mamy, po prostu przekraczają wszystkie nasze oczekiwania i pozwalają nam myśleć już lata do przodu, gdzie się rozwijamy, w jakim kierunku idziemy i gdzie będziemy za kolejne 5 lat.
1: Ja wspomniałam o pacjentach z Pomorskiego, ale tak naprawdę Pani Oliwia przyjechała do nas
10: Mazurskie.
1: Właśnie. Jestem ciekawa, jak pani trafiła właśnie. Dlaczego pani zdecydowała się na taki wybór, że akurat Pomorze, że akurat ten zespół? Gdyby pani mogła się też z nami podzielić taką opinią, jak bardzo ten implant zmienił wasze życie.
10: My trafiliśmy w ogóle na początku do Kwidzynia. Tam wykonano badanie drugie POLI, żeby potwierdzić na pewno jeszcze to, że dziecko nie słyszy. Gdy zostało to potwierdzone, to tak naprawdę pani z Kwidzynia nam powiedziała o szpitalu w Kopernikusie, że tutaj jest wszczepienie implantu ślimakowego. My chcieliśmy najpierw jeszcze zobaczyć w sumie tam za Warszawą, ale stwierdziliśmy, że jednak podejmiemy decyzję, że wybierzemy tutaj w Gdańsku Kopernikus. Moim zdaniem to była cudowna decyzja i tak naprawdę najlepsza po prostu w życiu, bo tak naprawdę dając dziecko na operację, jest taki stres w głowie, że jednak musisz oddać swoje dziecko pod opiekę tak naprawdę nieznanego człowieka i po prostu mu zaufać. To jest bardzo ciężkie z kwestii po prostu rodzica. Ja pamiętam, że jak Polusie właśnie oddawałam na blok operacyjny, to jak już wyszłam po prostu zza drzwi, to był to dla mnie taki ogromny stres. Był płacz, to jest bardzo stresująca sytuacja jednak i niecodzienna, ale na ten moment Niczego nie żałuję, jestem wdzięczna wręcz, po prostu, że miałam taką możliwość, że właśnie tak jak tutaj pan doktor powiedział, że nie trzeba jeździć za granicę, że jest taka możliwość w Polsce, że można dać dziecko po prostu do operacji i na wczepienie implantu ślimakowego, który odmieni tak naprawdę jej życie, bo będąc osobą głuchą, jesteś osobą, która nie słyszy żadnych dźwięków. Jest to osoba, która żyje w ciszy, a mieć możliwość podłączenia nawet samego procesora i to, że dziecko słyszy, to jest po prostu naprawdę cudowne, że dziecko może cię usłyszeć, że usłyszy twój głos. Może nie tak jak osoba, która słyszy normalnie na co dzień, ale zawsze to jest i tak duma, że tak powiem.
1: Tak, bo państwo jesteście tak naprawdę na początku drogi, ale już są te pierwsze radości, prawda?
10: Tak, są pierwsze radości, ponieważ Pola miała wykonaną operację 29 października. Na początku nie było za dużych efektów, że ona słyszy. Nie było takich widocznych relacji, tak jak oczekuje rodzic, że jest podłączenie procesora i że o, dziecko już słyszy, że będzie rozumieć, co się tam do niego mówi. Tak to nie wygląda. Jest to długa ścieżka tak naprawdę i trzeba tak naprawdę oswoić swoje myśli, że trzeba dać czas temu dziecku, że trzeba jemu pomóc, a nie cały czas też na przykład tak jak ja miałam przez początki, że po prostu było mi ciężko na sercu, że czułam się ja winna za to, że ona nie słyszy. A to trzeba właśnie pogodzić, wziąć się po prostu w garść i działać, tak. Mhm. I teraz na ten moment Polka właśnie ma 2 latka. Jest naprawdę szczęśliwą dziewczynką, która tak naprawdę ostatnio była na zajęciach u pani Ani, u logopedy w ośrodku PZG w Gdańsku. I po pierwszych zajęciach ona wróciła do domu i pani Ania jej powiedziała raz papa, żeby się nauczyć. I Pola już zrozumiała. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że ja widzę te efekty u niej, że widzę to, że ona słyszy. Widzę to, gdy nawet wołam ją w domu, mówię, Polusia, chodź, a Polusia idzie do mnie. I to jest dla mnie, dla rodziców to jest takie, że a powiem dziecku, chodź do mnie i to jest okej. A dla osoby takiej jak ja, która musiała to przeżyć i która musiała tak naprawdę pogodzić się z taką sytuacją, dla mnie nawet takie małe po prostu sukcesy są dla mnie czymś ogromnym po prostu. Jest to dla mnie coś wielkiego, że gdy ja powiem do mojej Polki, chodź Polusiu, ona do mnie przyjdzie. A początki też nie były łatwe, no bo przecież dziecko dopiero minęło ile tam 4 miesiące, tak? Ona dopiero teraz zaczęła rozumieć tak naprawdę swoje imię i niektóre słowa, które ja do niej mówię. Jestem ogromnie wdzięczna za to bardzo, że
1: bardzo
10: tak jest.
1: Wzruszające to jest. Chciałam do pani Barbary się zwrócić, bo pani jest surdologopedką właśnie z tego zespołu, który tutaj współpracuje z Kopernikusem, bo tak naprawdę implant to jest początek drogi. Później po prostu to jest współpraca wielu specjalistów z dzieckiem, z rodzicem. To są audiolodzy, surdologopedzi, surdopedagodzy, inżynierowie kliniczni i tak dalej, prawda? No i w tym wszystkim między innymi surdologopeda. Jak idzie teraz właśnie ta praca na rzecz tych dzieci, które no są i mają taką szansę, żeby być znowu w świecie dźwięków?
9: Pola jest tutaj przykładem dziecka, które mimo głębokiej wady słuchu ma bardzo duże szanse na rozwój mowy. Już ta mowa się rozwija, tak jak mama tutaj opowiadała. I surdologopeda towarzyszy rodzicom i dziecku w zasadzie na każdym etapie, bo myśmy się jeszcze spotykali w momencie, kiedy Pola miała tylko aparaty słuchowe, prawda? Jeszcze była do podjęcia ta trudna decyzja o implancie. No ale państwo na szczęście skorzystali, znaczy sami podjęli decyzję i operacja tutaj pomyślnie się potoczyła i wszystko dobrze się skończyło ze strony właśnie operatorów. A dla mnie jako surdologopedy w ogóle jest bardzo ważne, że mogę pracować w zespole i że mam taką możliwość kontaktu. Jeżeli coś zauważę, że procesor mowy, no coś tam się dzieje, to mam taką możliwość kontaktu, mogę się skontaktować z inżynierem klinicznym, który ustawia procesor, mogę skontaktować się z lekarzem, także to też daje takie, wydaje mi się, nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest prowadzone nie przez jedną osobę, ale jest prowadzone przez zespół i tutaj jeżeli coś się zadzieje, to można się po prostu do różnych osób o tą pomoc zwrócić, tak, ale Pola jest na bardzo bardzo dobrej drodze, bo u niej ona ma dopiero 2 latka, czyli w zasadzie dziecko słyszące w jej wieku też niewiele mówi, prawda? Ale Pola jeszcze musiała pokonać jakby ten czas niesłyszenia i musi się u niej rozwinąć rozumienie mowy, ale już się rozwija. Jak mama mówi, proszona o podejście, podchodzi, czyli rozumie, prawda? Naśladuje już mowę, potrafi powiedzieć papa. Czyli wszystko na to wskazuje, że rozwija się mowa artykulacyjno-dźwiękowa, że wszystkie te mechanizmy mowy po prostu ruszają i idzie to w dobrym kierunku, co oczywiście bardzo nas cieszy.
10: Tak naprawdę teraz, nawet siedząc w pociągu, mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja muszę jechać z Polą, bo jadąc z nią czy do audiologa, czy na zajęcia, jestem tak ogromnie wdzięczna osobom, które po prostu zaopiekowały się Polą, że czuję, że mogę przyjechać i czuję się taka bardzo zaopiekowana. To jest dla mnie bardzo, bardzo fajne uczucie, że jadąc do osób, które tak naprawdę kiedyś były dla mnie obce, teraz czuję, że są dla mnie bardzo po prostu bliskie, bo czuję, że mnie wspierają w tym etapie po prostu całym.
1: To jak często pani dojeżdża do Gdańska?
10: No raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu się zdarza, że jeździmy, bo tutaj jednak to jest proces, który nie można ominąć. Tutaj trzeba jeździć na zajęcia i trzeba być w tym bardzo regularnym. Trzeba słuchać przede wszystkim bardzo to, co mówią specjaliści, żeby ta droga była łatwiejsza.
1: Pola dostała tę szansę i już jest zaopiekowana. A jakie są jeszcze plany na ten 2026 rok, panie doktorze?
11: Generalnie dzięki finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia mamy nieograniczony kontrakt na implanty ślimakowe dla dzieci. To pozwala nam organizować relatywnie szybką ścieżkę rekrutacji takiego dziecka, diagnostyki, możliwości przyjęcia na oddział w każdej chwili. Potem implantacji już od razu praktycznie po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego.
1: To jest chyba bardzo fajne, że panie terapeutki jesteście w stanie i macie taką możliwość, żeby uczestniczyć podczas wszczepiania i móc się jakby z bliska przejrzeć temu całemu etapowi, prawda?
9: To było piękne przeżycie. Mogłyśmy uczestniczyć w operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Bardzo nam to pokazało, ile osób jest zaangażowanych, bo tam nie tylko lekarz, ale w ogóle anestezjolodzy, cały zespół, także mama Poli niektóre osoby zna i zobaczyła, ale generalnie to jest jeszcze bardzo dużo innych osób, które po prostu uczestniczą w tej operacji, czyli też jakby przyczyniają się do rozwoju mowy Poli.
1: Chyba czarną kropkę, tak jak doktor powiedział na mapie tutaj północy, udało się już, prawda, tak ładnie wypełnić kolorem po prostu. Już zauważają, że coś się zmieniło? Inni dostrzegają te zmiany?
11: Na pewno. I dostrzegają nie tylko rodzice, ale też profesjonaliści. I teraz jadąc na konferencję laryngologiczną już słyszymy opinie, że widzieli naszych pacjentów, mają dobre wyniki i jakby to budzi zaufanie w kierunku naszego ośrodka, że to, co robimy, robimy dobrze. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić jeden z największych, najpotężniejszych centrum w Niemczech, w mieście Freiburg, gdzie robią ponad 1000 implantów rocznie. To, co na tą chwilę robimy, to już jest ogromny kawał roboty i dobrej roboty, tak? To, co robimy tutaj, nie mamy żadnego wstydu i skrępowania, więc robimy to dobrze.
1: Sami państwo się ciągle doszkalacie, no bo to jest taka dziedzina, w której trudno utknąć w miejscu. Sami szkolicie, bo wiem, że chyba jakoś jesienią nam się szykuje pierwsza taka poważna konferencja poświęcona właśnie temu tematowi, prawda?
9: 7 listopada jest konferencja dotycząca implantacji na Pomorzu,
11: gdzie przedstawimy swoje wstępne wyniki, nagłośnimy problem głuchoty i niedosłuchu w naszym regionie.
1: Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie, za ten poświęcony czas. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, pani Oliwia, otolaryngolog, Dmitrij Tretiakow. Wszystkiego dobrego dla Poli, dla mamy.
10: Dziękujemy bardzo.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wartości gdańskie, w tym Solidarność, Równość, między innymi tymi tematami zainteresował się Miejski Teatr Miniatura i dzięki temu powstały i nadal powstają przedstawienia adresowane do gdańskich rodzin, inspirowane prawdziwymi, lokalnymi wydarzeniami. Zaproszę państwa na scenę teatru, by porozmawiać o tym projekcie i o aktualnym repertuarze. Lokalności nie zabraknie, a to za sprawą wydarzeń kulturalnych i dzięki spacerom po Gdańsku w towarzystwie naszych słuchaczy, którzy sprawdzają swoją wiedzę w radiu. radiowym quizie. Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
12: Co jest grane w Trójmieście?
13: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
14: 8+.
13: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klasy. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zdradzić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
1: Taka mobilna miniatura to będzie.
13: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do niej wleźli w 89. Gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą. I widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zaczynamy się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
14: Mm-hmm. Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
1: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
14: Tak, tak, no, tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
1: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach, mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
13: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla Najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. I Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.

0: musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła de facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
1: Ale to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
0: Tak, no my obecnie no to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor no, 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często. No nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Mm-hmm. Chce rządzić gwiazdami, może nie może, więc stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Małe Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w tapczanie mówi o solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
1: To takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym, nie? No bo nie tylko jesteśmy w literaturze, ale też wychodzimy i mierzymy się ze współczesną historią. To też jest bardzo ciekawe.
0: Tak, staram się nie nudzić.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Zaczęliśmy gdzieś tam między słowami wstępnie rozmawiać o miejscu, w którym jesteście. No uroczym notabene, pięknym, ale mającym już swoje lata. Właśnie jak tam się odnajdujecie? Czy już nie jest za ciasno, jak sobie radzicie w tej przestrzeni?
0: No ciasno jest, natomiast tutaj specjalnych perspektyw na rozdmuchanie budynku Teatru Miniatura nie ma, natomiast nie jest to chyba

0: A największy problem, chociaż też parę pomysłów mamy. Większy problem jest to, że teatr jest niedostępny. Niedostępny w sensie dostępności architektonicznej, gdyż o taką dostępność niearchitektoniczną, jak możemy, to zabiegamy. Czyli staramy się o to, żeby w razie potrzeby zapewnić audiodeskrypcję do spektakli. Posiadamy szereg jakichś tam udogodnień w stylu pętli indukcyjnej.
1: Mamy też tłumacza języka migowego.
0: Tak, często też korzystamy z pomocy tłumacza migowego, etc. Mamy specjalną koordynatorkę do spraw dostępności. Patrycję Telesińską, która uczestniczy w szkoleniach, sprawdza, czy nasze wszystkie działania są adekwatne z tym, co teraz, jak to wszystko teraz powinno wyglądać, czy nasza strona internetowa jest odpowiednio skonstruowana, czy komunikaty, które wydajemy, są dostatecznie czytelne. No, ale architektury nie
1: oszukamy.
2: No, nie oszukacie. Z którego roku ten budynek jest? On już ma trochę.
0: Budynek jest z lat 20.
2: No,
0: remont, taki realny remont przeszedł w 85 roku. Potem miała miejsce jeszcze jedna jakaś tam adaptacja, rozbudowanie balkonu teatralnego, jakiś remont foyer. Natomiast jest szereg rozwiązań, które są totalnie nieadekwatne dla Teatru Młodego Widza, no i niestety architektonicznie jesteśmy w średniowieczu. My nie mamy na scenie układu amfiteatralnego, więc widzowie sobie po prostu zasłaniają. Okno sceny jest za wysoko. Między oknem sceny a kieszeniami mamy jakąś przepaść, czyli aktorzy w ciemności wchodzący na scenę muszą pokonać cztery schodki, żeby wejść w rolę.
2: Jeszcze są wprawieni chyba po omacku.
0: Tak, tak. Mamy jeden schodek, który nazywa się schodek Misi, czyli Hanny Miśkiewicz, która kiedyś wywinęła jakiegoś spektakularnego orła z tego schodka. Na szczęście nic się nie stało, natomiast takich kwiatków jest bardzo dużo. Tak samo jak przestrzeń biurowa, która też wymaga poszerzenia i tam mamy pomysły na to, jak to zrobić. Brakuje nam przestrzeni dla działań edukacyjnych. Jest ciasno, natomiast dla skali instytucji, jeżeli my nie mielibyśmy się rozszerzać ludzko, no to myślę, że jesteśmy się w stanie w tej brzele pomieścić i odnaleźć. Natomiast to wymaga radykalnych, no nie ma windy chociażby, czyli czy przestrzeń sali kameralnej, czy przestrzeń, wszystkie przestrzenie biurowe, no są de facto totalnie niedostępne dla osoby na wózku inwalidzkim, stanowi to jakiś tam problem. Prowadziliśmy jakąś grupę integracyjną, gdzie młodzież i osoby z niepełnosprawnościami i intelektualnymi, i fizycznymi wspólnie budowały spektakl. No i część tych prób odbywała się na przykład na pierwszym piętrze, no i chłopak, który jeździł na wózku inwalidzkim, był wnoszony przez kolegów na to pierwsze piętro. No tak nie powinno być, krótko mówiąc. My od dobrych kilku lat zabiegamy o modernizację. Też no, wiemy, że miasto, organizator nam sprzyja i tą naszą modernizację gdzieś tam też tyle, co może, to nam pomaga. Jesteśmy w tym momencie na etapie takim, że po tym, jak zgromadziliśmy wielki stos dokumentów projektowych, łącznie z tym, że zrobiliśmy plan funkcjonalno-użytkowy, udało nam się znaleźć inwestora zastępczego i mamy nadzieję w pierwszym albo drugim kwartale tego roku ogłosić przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. No i to już jest taki realny krok na drodze do tego, żeby coś się zaczęło dziać. Natomiast proszę za nas trzymać kciuki, bo wiemy, że te kłody pod nogi pojawiają się z jakichś nieoczekiwanych stron w różnych momentach. My jesteśmy częścią tkanki miejskiej, jesteśmy połączeni, mamy sąsiadów, mamy różne rodzaje własności tego gruntu i obiektu, w którym teatr się znajduje. No jest to bardzo po prostu skomplikowany i długotrwały proces. No trzymajmy kciuki, liczmy na to, że to będzie szło do przodu i że za parę lat
2: uda się
0: coś
2: w końcu
0: uda.
2: Tak, chociaż tak. Pojawi się winda.
0: Tak.
2: Bardzo kibicuję. Trzymam kciuki, żeby te marzenia noworoczne się ziściły.
1: Tak, jeśli jeszcze mogę, to nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej inicjatywie, o Akademii Miniatury, którą prowadzimy właściwie przez cały rok dla naszych młodych widzów. To są zajęcia z aktorami i z pedagogami teatru dla różnych grup wiekowych. Mamy aż 4 grupy wiekowe i uczestnicy tych warsztatów przez cały rok pracują, ćwiczą, śpiewają, i na koniec roku wystawiają taki szkic teatralny. I to są zajęcia, które cieszą się też od wielu lat zainteresowaniem uczestników i przyznam szczerze, że właściwie po ogłoszeniu naboru listy są pełne.
2: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
1: Dziękujemy również.
0: Dziękujemy. Do widzenia.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
2: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
4: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego. No bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te.
4: A no to ja z przyjemnością, oczywiście. Grzegorzu, nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
5: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
4: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
5: Tak, starałem się.
4: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
5: Oczywiście, jak najbardziej.
4: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia. To taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
5: Tak jest, jestem gotowy.
4: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
5: Gazeta Gdańska.
4: Tak,
5: na pewno Gazeta Gdańska.
4: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz
5: tak,
4: z historii. Tak, oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
5: Rudniki.
4: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gdańskensis?
5: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
4: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
5: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
4: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
5: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
4: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
5: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
4: ale udało ci się cały dystans przebiec?
5: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
4: No to gratulacje.
5: Dziękuję bardzo. No, miejsce... Tysiąc któreś, ale udało się.
4: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
5: 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
4: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, szapoba.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję.
4: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety, radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś, w tym rezerwacie?
5: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
6: tak,
5: co
6: i ta ścieżka
5: polecam dla dzieci.
6: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza w od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
5: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
6: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
5: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
6: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie. Jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
3: Audycja rozrywkowa.
4: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
3: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
4: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
7: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni, czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
4: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
7: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
4: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
8: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, tak, że to jest ważne.
7: Tak, chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
4: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
7: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program. Czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
4: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
8: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać, dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
7: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna. Też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
2: Prawda? Tak, ale powracając do tego, do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
7: Och, w tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider, Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać między innymi koła gospodyń wiejskich.
2: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dojść, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
7: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucję, na to, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucja. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
2: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Moje pierwsze rysunki już chyba w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to malowałam się ja siebie na ekranie. Ja byłam taką Krystyną Loską.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

0: dużo pierwszych godzin dnia na słowo wierzę.
1: Witam Państwa serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Edyta Jungowska.

Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

Mówiła, że już wielki czas, żeby z tym wszystkim skończyć raz. Mówiła tak, jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble,

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje.